0: Bo to jest szokujące. Dla mnie jest to szokujące. Dla pana redaktora nie jest i dla państwa?
1: Dobrze, na pewno szokujące, są ceny paliw na stacjach. Te wystrzeliły znowu. I marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzastym mówi, że program CPN jednak dalej obowiązuje. To program ceny prezydenta Nawrockiego. Jak pani skomentuje te słowa marszałka Sejmu?
0: No, przyznam, że w ogóle marszałka Sejmu to nie mam ochoty w ogóle komentować. Dla mnie jest to no, taka porażka, żeby Czarzasty był marszałkiem Sejmu, to jest kpina z demokracji, że po tylu latach komunista, który jawnie jawi się, sam się określa jako komuch, jest marszałkiem.
1: No chyba sam się nie określił jako komuch, bardziej określa się teraz jako demokrata.
0: Nie, on mówi wprost, że jest komunistą też. Jest w sposób bardzo arogancki, butny, odnosi się i do wolnych mediów, i do tym samym też wyborców dużej części i do prezydenta Nawrockiego. Mnie to akurat osobiście obraża, że tak można zwracać się do prezydenta Nawrockiego. Oczywiście jest to bzdura. To są kolejne słupienie Polaków, bo te ceny są nieadekwatne do sytuacji na rynku, dlatego też tutaj rząd powinien przynajmniej do końca roku, a nie bawić się na jakieś tam 2 tygodnie obniża, a później znów podwyższa, ludzi pędza w niepokój, kolejki, brak, przecież było benzyny na stacjach paliwowych, także no to jest zero troski o kieszenie Polaków.
1: To co teraz rząd powinien zrobić? Czy cokolwiek powinien zrobić?
0: No powinien nadal utrzymać program obniżenia VAT-u i marży, no więc tak jak było dotychczas, znaczy jak było przez ten krótki okres. I to powinno być przynajmniej do końca roku.
1: Początek roku szkolnego z kolei zaliczyli już uczniowie 1 września, już dzisiaj kolejny dzień powrotu do szkoły. To też początek reformy kompasu jutra. Jak pani ocenia te zmiany w edukacji?
0: I tu jest też dłuższy temat do dyskusji, bo jest to przede wszystkim początek niestety dużego chaosu w szkołach. Mam kontakt z nauczycielami, z dyrektorami, którzy są no, bardzo przerażeni wręcz tym, że ta reforma jak zwykle jest nieprzygotowana, wchodzi w ostatniej chwili. No, trzeba też powiedzieć, że wchodzi niezgodnie z prawem, bo przecież ustawa nie została przyjęta, tak jak i wiele innych zmian, to jest ewidentne łamanie prawa. Zmiany zresztą, tak jak nawet podkreśla sama minister edukacji, że teraz to będzie rewolucja w szkołach, bo jest zmiana właśnie podstawy programowej, bo jest zmiana, tam zakaz tych prac domowych, telefonów, zmiany w stołówkach i tak dalej. Nie może być w szkole zmiana na zasadzie rewolucji. Szkoła to są uczniowie, to jest żywy organizm i tam jeżeli to zmiany powinny być wprowadzane spokojnie, dobrze przygotowane, nauczyciele powinni być do tego przygotowani. Powinni brać w tym udział
1: rodzice. Ale o tych zmianach mówiło się od dłuższego czasu i były przecież nawet spotkania z ministrami edukacji w poszczególnych regionach w Polsce. To nie jest tak, że sobie na miesiąc przed wpadło ministerstwo na pomysł, żeby zmieniać szkołę.
0: Jak w sondażach ocenili respondenci właśnie ten kompas jutra, niecałe 3% pozytywnie oceniło ten kompas.
1: Zależy, kto dany sondaż robi, kto go zamawia.
0: Więc, no, ja czytałam w mediach publicznych. Więc to jest, a przede wszystkim znów no, w wielu tych procesach zmian nie biorą udziału uczniowie. Dla mnie to jest straszne, że minister edukacji nie traktuje poważnie rodziców. Nie szanuje rodziców. Zresztą wiem, jak nazywa rodziców zmorą i tak dalej. ale no chociażby czy edukacja zdrowotna weszła na siłę, tak? Rodzice nie chcieli, no to pani minister wie lepiej, wychodzi na siłę. Ten komponent wychowania seksualnego, no chyba powinno być, że jeżeli to nie jest obowiązkowy, to kto chce, powinien złożyć oświadczenie. Nie, on już jest jakby z góry założony, że jest obowiązkowy. I rodzic musi złożyć oświadczenie do dyrektora szkoły, jeżeli nie chce, żeby w tym dziecko uczestniczyło.
1: Ale to przecież podobnie jak z religią
0: z dyrektorami,
1: było.
0: Jak rozmawiałam z dyrektorami, to nie, z religią jest inaczej. Z religią właśnie składa rodzic, jeżeli chce, żeby uczęszczało.
1: Nie, żeby nie uczęszczało, jest jeżeli... zawsze się przynosiło przecież oświadczenie, kartkę, że rodzic dany zwalnia tam, chce zwolnić dziecko z lekcji religii.
0: Religia jest w tej chwili naprawdę spychana do granic możliwości.
1: No to oczywiście, no to jest inny temat.
0: Jest na pierwszej godzinie, na ostatniej, nie ma obowiązkowych ocen, a tutaj z edukacji jest. Natomiast wracając do tego komponentu, więc też jeszcze na miesiąc przed rodzic musi złożyć to oświadczenie. Więc tu chodzi o to, że jeżeli rodzice nie zdążą, no to już jest to obowiązkowe. Kolejna rewolucja w stołówkach. No przecież to też jest ingerowanie w wychowanie.
1: A to też mnie zastanawia, co ma ograniczenie liczby mięsa do zdrowia. To jest też bardzo ciekawe.
0: No to jest wprowadzenie jakiejś tam kolejnej ideologii swojej, bo ktoś ma taką wizję, tak, że to jest ochrona środowiska, że to jest tylko taki właściwy model żywienia. No to jest, to jest niedopuszczalne, żeby minister edukacji rodzicom na siłę narzucał, jak mam żywić, karmić swoje dzieci. No i które racje żywieniowe są najwłaściwsze. Ja rozumiem, że powinno być oczywiście ograniczenie tam soli, cukru, że to powinny być normy żywieniowe zachowane do odpowiedniego wieku i to już było, że dużo warzyw, dużo owoców, to wszystko było. Stołówki pięknie funkcjonowały, rozwijały się, bo właśnie też te stołówki były jednak, to jeszcze za naszych rządów było dofinansowanie na tworzenie stołówek szkolnych. Natomiast przyszła minister Nowacka i znów wprowadza rewolucję, bo ona wie wszystko najlepiej. Zero szacunku dla rodziców i prawa do wychowania rodziców. To jest minister edukacji, która naprawdę już dawno powinna odejść. Ja właśnie tak jak obserwuję, to mówię, co jeszcze może się wydarzyć, żeby Donald Tusk odwołał. No jednak widać, że nie odwołuje. Ale tyle złego, co robi dla oświaty, to już więcej być nie może. Ja tylko wierzę jednak w rozsądek nauczycieli, w rozsądek dyrektorów, rodziców, że mimo tego wszystkiego będą dobrze organizować pracę szkoły w ciągu tego roku.
1: Ale te same tygodnie projektowe, więcej warsztatów, więcej praktyki, czy to nie jest dobry kierunek?
0: Wszystko jest dobre, ale to musi być też w oparciu o jednak podstawy, o fundament, a fundamentem jest wiedza. Więc to wszystko może być, ale tak jak mówię, nie na zasadzie wyrzucania czegoś od razu i podkreślania, że do tej pory to wszystko było złe, teraz wchodzi rewolucja i jest to dopiero od tej chwili dobrze będzie. Te tygodnie projektowe przede wszystkim, tak jak rozmawiałam z dyrektorami, to jest bardzo trudne do zorganizowania. Oni na razie też jeszcze nic nie wiedzą na ten temat, jak to ma być. No bo jeżeli tydzień projektowy, to w tym powinni uczestniczyć wszyscy nauczyciele. Więc co z klasami innymi, w których mają lekcje nauczyciele? To jest wiele rzeczy, wiele pytań. Tak samo z pracami domowymi. Zakaz prac domowych teraz jest tak, że niby mogą być, ale niektóre mogą być oceniane, ale nie do końca oceniane. Zbyt dużo chaosu, dużo bałaganu organizacyjnego i zbyt dużo tych zmian w krótkim czasie.
1: Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka była gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, pani senator.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest Jakub Zimnoch z grupy Ratowniczej Nadzieja. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Pod koniec sierpnia grupa brała udział w międzynarodowych manewrach poszukiwawczo-ratowniczych. To jest taka kolejna cenna, ważna lekcja dla waszych ratowników?
3: Jak najbardziej. Jest to rozwój naszej współpracy pomiędzy po pierwsze Policją, Komendą Główną Policji, ale i też innymi jednostkami z Polski, grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, tymi cywilami, którzy działają w terenie. Były to manewry, które były organizowane przez Komendę Główną Policji wraz z Służbą Ratownictwa Specjalistycznego z Piaseczna, ale też były tam jednostki z całej Polski, z Nadmorza, z gór, z Poznania, więc było to świetne miejsce do tego, żeby zawiązać jeszcze ciaśniej tą naszą współpracę, wymienić się doświadczeniami, rzeczywiście sprawdzić, co faktycznie w danych jednostkach sprawdza się w terenie i oczywiście wyciągamy wnioski na przyszłość.
2: Jak takie manewry wyglądają?
3: Przede wszystkim jest to symulowana akcja ratownicza, gdzie w danym terenie są osoby zaginione. Z naszej perspektywy już tego wieloletniego doświadczenia najbardziej nas, jak zawsze, interesuje ta koordynacja całymi działaniami, czyli planistyka, w którą stronę wypuszczać dane zespoły, jak skoordynować nie tylko ludzi, ale i sprzęt, też i psy. Czy są to tylko działania lądowe, czy będziemy też brali udział, czy będziemy mieli epizod wodny. Wszystko to musimy zgrać właśnie w sztabie, który jest sercem całych poszukiwań i z tego właśnie sztabu rozdysponować odpowiednio siły i środki.
2: I często takie manewry macie?
3: Jesteśmy organizatorami międzynarodowego właśnie manewrów z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. Też organizujemy je wraz z Komendą Główną Policji. Odbywają się one co roku w Czerwonym Borze i są to manewry, które skupiają co roku od 200 do 300 osób, więc to są też dosyć duże manewry na skalę kraju. I na bazie właśnie tych manewrów rozwijamy i edukację, ale i też, jako że uczestniczą w tym studenci, ale też wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, jest to też świetne pole badań do tego, jak dalej rozwijać właśnie tą gałąź ratownictwa, jakim jest poszukiwanie osób zaginionych.
2: No to jeżeli chodzi też o rozwinięcie tej działalności, no to tutaj na pewno pomaga wam technologia. To chociażby widzę, że dostaliście dofinansowanie z urzędu z samorządu województwa podlaskiego, no i między innymi chcecie wydać to na zestaw satelitarny Starlink, więc to nowe technologie wam pomagają.
3: Jak najbardziej. Tym bardziej to, co i mówią wszyscy z całej Polski, że ta nasza północno-wschodnia Polska jest rzeczywiście trudnym terenem, a przede wszystkim ze względu na zasięg telefonii komórkowej. Obecnie działamy na aplikacji Siron, która wymaga właśnie łączności z internetem i ten zestaw satelitarny Starlink daje nam możliwość dostępu do internetu z każdego praktycznie miejsca. Mhm.
2: Wspomniałeś też o tej współpracy między służbami i biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się w Ukrainie, co mówi się o tej eskalacji działań ze strony Rosji, to jak z perspektywy waszej grupy ratowniczej oceniasz właśnie tę współpracę między wszystkimi jednostkami?
3: Cieszymy się, że często właśnie nasze ćwiczenia czy manewry są takim spoiwem dla służb, bo jest to pole do tego, żeby różne służby mogły się spotkać. Od policji, przez wojsko, przez straż pożarną, nierzadko też i straż graniczną. I jest to miejsce, gdzie rzeczywiście przynajmniej ja tak osobiście uważam, że ten kontakt nasz ludzki jest tutaj najważniejszy. I znając siebie nawzajem, możemy dużo lepiej współpracować, a nie znając się tylko jako osoba, jako tylko wyłącznie funkcjonariusz, a faktycznie człowiek.
2: A często bierzecie udział właśnie w akcjach poszukiwawczych?
3: Jest to dosyć dla nas w tym roku pracowity sezon, nie ma co ukrywać. Mamy już około 20 kilku zaginięć w tym roku, w których braliśmy udział. Nasze ostatnie zaginięcia, poszukiwania, w których braliśmy udział, były dla nas bardzo ważne, dlatego że na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, na terenie jej działania, w końcu nasze psy tropiące miały sukcesy i nasze właśnie psy bezpośrednio doprowadziły do osoby zaginionej, co też jest bardzo rzadkie. Wydawałoby się, że sam pies jako też kolejne, nie ma co ukrywać, narzędzie w działaniach poszukiwawczych doprowadza bardzo często, ale to też jest pewien mit. Bardzo często ten pies nadaje nam przede wszystkim kierunek, w którym ta osoba zaginiona mogłaby się poruszać, a w tym przypadku były to bezpośrednie zaginięcia i czego też się cieszymy, odbiły się wysokim echem w środowisku ratowniczym.
2: Właśnie, bo czytałem, że to aż po 4 dniach, po 4 dobach od zaginięcia udało wam, jeden z waszych psów tropiących odnalazł właśnie osobę zaginioną.
3: Tak, tym bardziej same warunki, które były w tamtym okresie, były bardzo trudne. Bardzo wietrzyste dni, gdzie też to po prostu rozwiewa zapach osoby zaginionej. Te odległości, w których te nasze pieski odnalazły osoby zaginione, bo były to właśnie 2 skuteczne odnalezienia, to też były w okolicach od 500 metrów do kilometra, więc też i dosyć duże odległości. Tym bardziej jesteśmy dumni z przewodników, jako że bardzo ciężka praca, cotygodniowe treningi od kilku lat. Jesteśmy z nich bardzo dumni i z ich podopiecznych.
2: No właśnie, to jak wygląda przygotowanie tych psów tropiących? Mają faktycznie co tydzień jakieś treningi, żeby nie wypaść z formy? To jest ciekawe.
3: Jak najbardziej. Co tydzień nasza sekcja psów tropiących prowadzi własne treningi, czyli rozłożenie ścieżki osoby zaginionej, pozoranta, ukrycie pozoranta w odpowiednim miejscu. To, co chcemy aktualnie przećwiczyć, żeby tą skalę trudności danej ścieżki zwiększać dla psów, żeby przyzwyczajały się do różnych środowisk, żeby to nie był tylko las, tylko miasto, ale różne rozpraszacze dookoła. Co jest dla nas ważne, to też apel do słuchaczy. Jeśli ktoś byłby chętny wziąć udział w takim treningu jako pozorant, prosimy o zgłaszanie się do nas albo przez stronę internetową, albo przez Facebooka. Szukamy nowych pozorantów. Szukamy tego, żeby nasze psy dostawały różne zapachy, a nie przyzwyczajały się tylko do jednego czy dwóch pozorantów.
2: I ile macie psów tropiących?
3: Aktualnie mamy 4 psy.
2: 4. Planujecie, żeby było ich jeszcze więcej, czy na razie ta liczba wystarczy?
3: Jak najbardziej. Nie chcemy się zatrzymywać, cały czas chcemy się rozwijać, cały czas szukamy nowych ścieżek, co faktycznie będzie aktualnie najskuteczniejsze, ale właśnie czym używamy większej ilości narzędzi, czy nowych technologii, czy psów ratowniczych, czy też i tych zespołów w terenie. To jest cały system, który z samego serca, jakim jest sztab, rusza do poszukiwań. Cały ten system musi być sprawny, żeby właśnie odnaleźć tą osobę zaginioną.
2: Jeżeli chodzi o te same zaginięcia, to co często jest powodem tych zaginięć? Ktoś zgubił drogę, ktoś chciał uciec?
3: Faktycznie są różne przyczyny. To też nie są nie są jednostkowe sytuacje. Bardzo dużo też wpływa wiek starczy, tak? Czyli te choroby, które powodują na przykład demencja starcza, Alzheimer, gdzie osoby zaginione gubią kierunek, a nawet same nie są świadome tego, że są osobami zaginionymi i potrzebującymi pomocy. Tym bardziej jest to trudne, że te osoby nie będą krzyczały w lesie, nie będą szukały pomocy, nie będą zaczepiać po drodze osób, więc tym bardziej jest ważna też i nasza reakcja jako społeczeństwa. Szanowni Państwo, jeśli widzicie informacje w mediach, że szukamy osoby zaginionej, to każda informacja, jeśli nawet ktoś przypominał daną osobę zaginioną, każda informacja jest dla nas ważna, dlatego że zawęża nam to ten obszar poszukiwań, gdzie nieczęsto są to setki, a czasami nawet i tysiące hektarów.
2: A to jak to wygląda tak proceduralnie? Ktoś zgłasza zaginięcie na policję i policja potem dzwoni do was z prośbą o pomoc?
3: Jak najbardziej. Też chciałbym tutaj zbić ten mit, bo nadal w społeczeństwie istnieje mit, że poszukiwania rozpoczynamy po 48 godzinach, czy tam po 72. Mhm. Widziałem bardzo różne wersje. Jeśli jest stan zagrożenia życia lub zdrowia, te poszukiwania są rozpoczynane natychmiastowo. I w zależności od danego charakteru zaginięcia jesteśmy informowani albo przez komendę powiatową policji, komendę miejską, a najczęściej przez komendę wojewódzką policji.
2: To faktycznie udarło się tak, że ja zgłoszę, a to i tak zaczną szukać po dwóch dniach, to już za późno będzie.
3: Bardzo często nam się wydaje, że zgłosiliśmy te zaginięcia, nic się nie dzieje, a tak naprawdę już od momentu samego zgłoszenia już rozpoczynamy te działania. To nie są tylko działania same w terenie, ale i też działania policji dookoła tego, które rzeczywiście mogą wskazywać nawet bardzo często bezpośrednio, gdzie ta osoba może się znajdować.
2: To jest te poszukiwania, to jest jedna teraz z głównych gałęzi waszego działania?
3: Jest to dla nas bardzo ważna część naszej działalności. Jest to nasza typowo ratownicza, wolontariacka działalność. To, co jest dla nas ważne, nigdy nie wzięliśmy ani złotówki za działania poszukiwawcze, a jest ich od 60 do 100 rocznie. Jest to wiele osób, wiele kilometrów i wiele czasu spędzonych często w lesie, w trudnych warunkach. Liczymy przede wszystkim na to, że jesteśmy w tym momencie w stanie pomóc. I pomóc tej osobie zaginionej, pomóc całej rodzinie, bo jedna osoba zaginiona to nie jest dramat tylko tego człowieka, ale wszystkich dookoła. Często w działaniach poszukiwawczych bierze udział cała społeczność lokalna, czy z danej miejscowości. Rodzina zjeżdża się z różnych miejsc, żeby właśnie pomóc przy tych poszukiwaniach. Więc to jest stres i dramat bardzo wielu ludzi. I odnalezienie, nawet i te nieszczęśliwe, jest też i pewną ulgą dla rodziny, bo nie czekają i mogą zakończyć pewien etap.
2: Więc tutaj też padł już apel, ja przypomnę i do niego się dołączam, że jak widzimy jakieś ogłoszenie, że ktoś zaginął, to żeby nawet jak są jakieś cień szansy, że to jest ta osoba, to dawać znać.
3: Jak najbardziej. Jeszcze raz na to naciskamy. Informacje, które są udostępniane w mediach, są przede wszystkim udostępniane właśnie za zgodą rodziny i od strony policji, więc są to wiarygodne źródła. Nawet to udostępnienie, które wy zrobicie, czy to na Facebooku, czy na innych portalach internetowych, rozszerza nasz zasięg tego, że czym więcej osób będzie wiedziało o tej osobie zaginionej, tym mamy większą szansę, że ją odnaleziemy.
2: Jakub Zimnok z grupy ratowniczej Nadzieja był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
3: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. Pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomora, by móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku rozdaję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.
2: Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Dziś, kiedy w naszej diecezji przeżywamy rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego w Łomży, słyszymy podczas liturgii mszy świętej Ewangelię o Zacheuszu. Zwierzchnik celników Jerychu, dowiedziawszy się o tym, że Jezus jest obecny w mieście, postanowił iść go zobaczyć. Może wiedziony ludzką ciekawością, może w sercu czuł, że tego spotkania on bardzo potrzebuje, że ono może być dla niego ważne. I rzeczywiście spotkał się z Jezusem, przyjął go do siebie. Spotkanie z Chrystusem zaowocowało decyzją o przemianie dotychczasowego życia. Wyjść na spotkanie Jezusa, pragnąć tego spotkania z Nim. To coś, co powinno być także naszym pragnieniem. Miejscem szczególnego spotkania z Nim jest każda świątynia, Kościół. A dzisiaj, ponieważ obchodzimy dzień rocznicy poświęcenia naszej katedry, to szczególnie myślimy właśnie o tej świątyni w Łomży. Są też inne kościoły, kaplice w naszych miastach, miejscowościach, miejsca, w których możemy spotkać Chrystusa. On bowiem przychodzi w każdej mszy świętej. Czeka na nas w tabernakulum. Jeśli jest wystawienie, to jest obecny w monstrancji. W tym miejscu możemy Go spotkać. Spotkanie, które może i dla nas być źródłem przemiany życia. Tak jak spotkanie Zacheusza z Jezusem w Jerychu. Zastanówmy się, czy staramy się o to, by spotkać się z Chrystusem w Jego świątyni.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest piątek, 4 września, zaczynamy poranek rozgłośni katolickich, 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Budzimy się, wstajemy i zaczynamy nowy dzień, jeszcze tylko dziś i weekend. Wolno od pracy, od szkoły, jeśli ktoś potrzebuje odpoczynku po pierwszym tygodniu powrotu do szkolnych ławek i porannego wstawania. O 7.40 zapraszam Państwa na pierwszą rozmowę. Moim gościem będzie profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Ważne tematy i ważne pytania, czy ostatnie podpalenia, które miały miejsce w Polsce w zakładach związanych z przemysłem zbrojeniowym, to rosyjskie prowokacje. Dlaczego wiele samorządów publikuje informacje o miejscach schronienia? Odpowiedzi poszukamy przed godziną 8. Katarzyna Polewko, witajcie. Niech to będzie dobry dzień.
0: 7, 9. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Więc już teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej, by sprawdzić, o czym przeczytamy dziś na pierwszej stronie. Berek w Trybunale Polisą Tuska. Maciej Berek najprawdopodobniej zostanie wybrany w piątek na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak wynika z ustaleń, mimo sprzeciwu części posłów Polski 2050 i Lewicy, koalicja 15 października zamierza zademonstrować jedność i zapewnić kandydatowi KO większość w Sejmie. Kandydatura bliskiego współpracownika premiera budzi kontrowersje. Krytykują ją organizacje prawnicze, część środowiska sędziowskiego, a także wyborcy, którzy w sondażach wskazują na ryzyko dalszego upolitycznienia Trybunału. W PiS rosną z kolei nadzieje, że ostateczną przeszkodą dla nominacji może okazać się prezydent Karol Nawrocki. W otoczeniu premiera słychać jednak, że Tusk nie zamierza się wycofać, traktując Berka nie tylko jako kandydata, lecz jako ważne zabezpieczenie polityczne na wypadek przyszłości. Utraty władzy. Niemcy, sabotaż za sabotażem. To właśnie o tym pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Po ogłoszeniu przez rząd kar na Rosję za dronowy atak na lotnisko, Niemcy co chwilę słyszą o niebezpiecznym incydencie. W czwartek rano kolejna niepokojąca informacja. Pożar na placu budowy w Monachium, stolicy Bawarii. Policja znalazła ładunki wybuchowe. Podejrzewa, że szykowano atak na pobliską firmę zbrojeniową. Od wtorku Niemcy dowiedzieli się o dwóch poważnych awariach w elektrowniach. Między innymi o tych prowokacjach rosyjskich także w Polsce będziemy rozmawiać około godziny 7:40 z naszym pierwszym gościem, a będzie to profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Ale sprawdźmy, o czym jeszcze pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Wydatki na pensje sfery budżetowej rosną wolniej. Na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych zaplanowano w 2027 roku łącznie ponad 96 miliardów złotych. Tak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej. Rok wcześniej było to nieco ponad 91 miliardów złotych. Oznacza to wzrost o niemal 5 miliardów, czyli o ponad 5%. Z analizy wynika, że w ciągu dekady koszty zatrudnienia pracowników objętych ustawowymi regulacjami zwiększyły się z ponad 31 miliardów złotych w 2017 roku do, uwaga, 82 miliardów w projekcie na przyszły rok. To wzrost o niemal 50 miliardów złotych, czyli niemal trzykrotny. Ostatnio widać jednak hamowanie tempa wzrostu wydatków płacowych. To może być sygnał, że okres szybkiego nadrabiania wzrostu wynagrodzeń w budżetówce dobiega końca, czemu sprzyja mniejsza inflacja. To są właśnie najważniejsze tematy w Rzeczpospolitej, ale jest jeszcze jeden ważny sportowy temat i wielka duma. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyły Magdalena Stysiak i Julita Piasecka po 14 oczek. Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Na medal Czempionatu Starego Kontynentu czekają, uwaga, od 2009 roku. W sobotnim, czyli jutrzejszym półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi, więc to będzie naprawdę trudny mecz, ale my w nasze złotka wierzymy. I tym optymistycznym sportowym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd prasy. 25 minut po 7.
0: Prasowy poranek.

0: I doszło do podpalenia. Przypadek to nie był. Wcześniej była próba wysadzania torów, balony, które pojawiają się na naszym terytorium, dezinformacja w sieci. Rosja, panie profesorze, pozwala sobie coraz śmielej igrać z Polską?
1: Nie tylko z Polską, dlatego że tak naprawdę skupiamy się na Skarżysku, a wcześniej mieliśmy tak naprawdę w ciągu 24 godzin jeszcze taką samą próbę, niestety też skuteczną, w przypadku Lublina. Potem, jeżeli popatrzymy na Niemcy, to mamy ogromną serię, bo znowu znaleziono jakieś ładunki różnych wśród różnych struktur energetycznych, wśród kryzysowych różnych elementów. I to jest bardzo niepokojące, bo rzeczywiście Niemcy mają tutaj całą serię działań. To wszystko wskazuje na to, że Rosja niestety, ale realizuje swój cel, zresztą długofalowy cel, jakim jest destabilizacja Europy w trakcie, kiedy sama przystępuje do najwyraźniej działań coraz bardziej agresywnych wobec Ukrainy. I to jest taki element skoku do przodu w przypadku Federacji Rosyjskiej. Będziemy musieli być świadomi tego, że takich działań będzie coraz więcej. Zobaczymy tylko, na ile nam się uda likwidować takie wydarzenia, powiedzmy, na starcie, a w wielu przypadkach właśnie wykorzystywanie takich różnych no-name'ów okaże się skuteczne.
0: Bo Niemcy chyba tego sabotażu za sabotażem też się nie spodziewali.
1: Nie, nie, absolutnie. Widać było wyraźnie, że te procedury nasze i procedury niemieckie, procedury wielu innych krajów, owszem, są bardzo skuteczne, ale tylko na pewnym etapie. Tak naprawdę my powinniśmy podnieść procedury bezpieczeństwa, nasze przepisy, nasze alerty co najmniej o jeden stopień, by jeszcze więcej działań umożliwić służbom, no ale to z kolei wiąże się z ograniczeniami dla ludzi i też nie jest wygodne. Myślę, że o to właśnie chodzi tutaj Federacji Rosyjskiej, to znaczy za każdym razem Rosjanie ustami swoich ambasadorów mówią, no a dowody, że to my. No i tutaj sytuacja jest taka, że na przykład Niemcy zatrzymują osoby, które doprowadziły do tej sytuacji w Lipsku i tych dronów, które tam miały zniszczyć ukraiński samolot transportowy. Niemcy twierdzą, no to jest to Rosja. Rosja mówi, gdzie dowody? No i teraz sytuacja jest taka, że najwyraźniej w przypadku Niemiec to jest już bardzo agresywne działanie na te wybory landowe najbliższe. W przypadku Polski to jest po prostu próba takiej destabilizacji wewnętrznej, bo w większości przypadków, jeżeli dokonuje się takich działań, no to dokonuje się niestety rękami różnych osób narodowości, między innymi ukraińskiej, zawerbowanych w taki czy inny sposób, przy okazji jeszcze próbując pobudzać te skrajne relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami i dawać paliwo dla prawej strony.
0: No a niestety, Rosji udaje się wprowadzić ten destabilizacyjny chaos?
1: Znaczy, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje. Wystarczy popatrzeć na tą ilość różnego rodzaju aktów agresji, na te ataki na osoby mówiące z akcentem rosyjskim lub też mówiące po ukraińsku, na te działania i licytacje znowu też różnych przywódców partii politycznych, co to oni nie zrobią, jak dojdą do władzy, no to wszystko jest idealne paliwo. Rosjanie tak naprawdę z jednej strony właśnie wrzucają takie drobne działania sabotażowe, a z drugiej przede wszystkim podbijają sferę informacyjną i tam osiągają naprawdę już bardzo duże efekty. Można powiedzieć, że narzucili Polsce tą narrację, skrajną narrację ukraińską i tutaj Ukraina też z błędami swoich polityków, ale przegrała bardzo mocno, bo

0: agenda, która była antyrosyjska i proukraińska, która po ataku Rosjan zadziałała, no ona została bardzo skutecznie przez Rosję i przez błędy rozbudowana.
1: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował kilkanaście godzin temu, że podjęto decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. I to jest, panie profesorze, tylko informacja, czy aż informacja?
0: Nie, to jest po prostu naturalny element zabezpieczenia ze względu właśnie na potencjalne zagrożenia, które dostajemy, możliwości sabotażu, możliwości znowu przelotu jakichś dronów i tak dalej. Więc to jest sygnał dla nas, dla obywateli, można powiedzieć. Teoretycznie powinien być uspokajający, choć no, my odbieramy to trochę inaczej. Sygnał na kierunku Rosji, Białorusi jest jasny, że my wiemy i przygotowujemy się do tego. Ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz, bo mówimy, skupiamy się na tym, co powiedział Kosiniak-Kamysz, ale pamiętajmy też, że jednocześnie z tą decyzją podjęto decyzję o tym, żeby cały pas graniczny Polski, ten, który jest chroniony przez naszą Straż Graniczną, żeby tam wprowadzić całkowity zakaz lotu jakichkolwiek dronów, jakichkolwiek urządzeń do wysokości 3 km. I to też jest ważne ze względu na to takie próbę czyszczenia tego obszaru na wypadek działania Federacji Rosyjskiej. Więc to jest kilka rzeczy, które są ze sobą połączone i które są takimi sygnałami najwyraźniej w kierunku Rosji, że jeżeli próbujecie teraz zmontować jakąś prowokację, to my już przygotowujemy się do tego i nie będzie tak łatwo.
1: Rosja cały czas ma poczucie, że to oni rozdają karty?
0: Rosja zawsze ma poczucie, że to oni rozdają karty, dlatego że rosyjska polityka opiera się na sile i zawsze się opierała na sile. I w tym przypadku tak naprawdę jest to naturalny element prowadzenia wojny. My rozumiemy wojnę jako to, co się dzieje na Ukrainie, jako czołgi, jako drony, rakiety balistyczne. Dla Rosji to jest jeden z elementów. Dezinformacja, sabotaż, wszelkie działania, powiedzmy, nawet niekinetyczne, są po prostu częścią działań wojennych, całej takiej struktury tej wojny zrównoważonej. I tak naprawdę dzisiaj dla Rosji trwa permanentny konflikt z NATO, które wzmacnia Ukrainę i tak naprawdę z punktu widzenia Rosji walczy z Rosją poprzez proxy w Ukrainie. Więc my jesteśmy w obszarze pokoju. Rosja, patrząc na całą na zachodni z jej punktu widzenia obszar, jest w stanie wojny, może nie do końca kinetycznej, no ale sabotaże, podkładanie ładunków, eksplozje, niszczenie infrastruktury krytycznej, no to już jest wojna.
1: Panie profesorze, coraz więcej samorządów można zauważyć, że podaje oficjalne informacje o miejscach schronienia. W kontekście tym, w którym właśnie teraz rozmawiamy, to jest odrabianie pracy domowej i tego, co było zaniedbane przez lata, bo już niejednokrotnie o tym mówiliśmy. Czy to jest coś niepokojącego?
0: Powiem tak, to jest zaniedbanie dziesięcioleci, nawet nie lat. I oczywiście dobrze jest, że odrabiamy tą lekcję, że mówimy już o miejscach schronień wstępnie z oznakowaniem i innymi rzeczami, jeszcze kiepską. Jak te schronienia są, takie są. Bardzo często one są improwizowane, ale świadomość społeczna powinna być, bo tak naprawdę, kiedy się buduje obronę cywilną, buduje się ją w czasach pokoju na wypadek wojny. Kiedy pojawia się jakiekolwiek zagrożenie, my już nie mamy czasu budować obrony cywilnej. Wtedy albo ją mamy i mamy świadomość społeczeństwa, co powoduje, że potencjalne zagrożenia nie niosą za sobą bardzo wielu ofiar, lub też my jesteśmy w stanie szybko reagować. Albo następuje tragedia, panika i przeciwnik uzyskuje to, co chce. Więc uważam, że wskazywanie miejsc, tłumaczenie, nawet dalsze działania w celu utrwalenia ludziom reakcji w przypadku syren, to są wszystko jak najbardziej pozytywne rzeczy, bo one po prostu uczą nas reagowania w sytuacjach kryzysowych. A kryzysowe sytuacje mogą być różne. Naprawdę niekoniecznie to musi być tylko i wyłącznie, powiedzmy, jakaś rakieta, czy jakieś inne ataki ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: A my jako społeczeństwo jeszcze wiele nauczyć się musimy.
0: Oj, bardzo wiele.
1: Albo tak naprawdę nauczyć się od podstaw.
0: Czy myśmy w ogóle zapomnieli o tym, że istnieją jakiekolwiek zagrożenia? Rzeczywiście, kiedy rozpadł się ten system dwubiegunowy, politycy z lubością sprzedali świat, który jest bezpieczny pod ich rządami, w którym nic się nie dzieje, w którym, prawda, macie bogacić się, macie wydawać pieniądze i macie się niczym nie przejmować. No, to jest miłe, bo to dla społeczeństwa jest bardzo miłe zawsze, ale to jest bardzo złudne, ponieważ nawet jeżeli popatrzymy na pogodę, na zmiany pogodowe, które są, na różne anomalie, to my powinniśmy przygotowywać się do różnych zagrożeń. Jeżeli nauczymy się, jeżeli zbudujemy obronę cywilną, przecież obrona cywilna jest po to, by pomóc służbom, a w momencie, kiedy zaczyna się wojna, czy jakiekolwiek inne zagrożenia są duże, obrona cywilna idzie na pierwszy ogień, tak naprawdę wtedy nie ma czasu, a służby, które zawsze mamy przy sobie, one mają też zupełnie inne zadania. Więc świadomość tego, co robić, ilość osoby, które są przeszkolone, świadomość społeczeństwa, że to wszystko będzie działać, obniża próg paniki i poczucia zagrożenia, a to buduje odporne społeczeństwo, które jest mniej wrażliwe na wszelkie działania tej dywersji ideologicznej, nazwijmy to tak.
1: I o tym wszystkim mówił profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Bardzo dziękuję za te wszystkie analizy.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

nocy. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś

0: Duet Baranowski i Zbigniew Wodecki kończą naszą pierwszą godzinę, pierwszą odsłonę piątkowego poranka rozgłośni katolickich, 7:09. Ale to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Wracamy po krótkiej przerwie, punktualnie o 8:09.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:09. Twój początek dnia.
1: I wracamy z drugą godziną naszego poranka. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Witamy tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Jest dobry humor, bo przecież mamy piątek. 4 września imieniny obchodzą Rozalia, Róża, Iwona i Przemek. O 8:15, jak codziennie, zapraszamy na rozmowę polityczną. Dziś gościem będzie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, a będziemy rozmawiać między innymi o zmianach w edukacji w związku z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym, a także o rosyjskich prowokacjach. A później gościem będzie ksiądz Krzysztof Chodkowski, czyli zmienimy temat. Zbliżają się dożynki diecezji łomżyńskiej, więc będzie o wartościach, będzie o tradycji, o tym, jak pielęgnować to w dzisiejszym szalonym świecie. Ta rozmowa przed godziną 9:00. Katarzyna Polewko, dzień dobry, raz jeszcze zaczynamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:05. Gość poranka.
1: I na łączach jest z nami już kolejny gość, Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zanim przejdziemy do tematów edukacyjnych, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował kilkanaście godzin temu, że podjęto decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zacytuję, ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. To jest testowanie przez Rosję, czy już poważne zagrożenie?
2: O tym zagrożeniu mówi się od dłuższego czasu. To są nie tylko incydenty powietrzne, nie tylko wlatujące drony, inne statki powietrzne, samoloty naruszające bądź zbliżające się do przestrzeni powietrznej naszego kraju, ale także akty sabotażu, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Można powiedzieć, że taka wojna hybrydowa z Rosją trwa już od dłuższego czasu.
1: Tylko że ostatnie dwa pożary, które wybuchły w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie, obie firmy związane z przemysłem zbrojeniowym, no to chyba robi się poważniej niż do tej pory.
2: Oczywiście, że tak. To już od dłuższego czasu tak naprawdę obiekty strategiczne, nie tylko związane czysto z wojskowością, ale chociażby, nie wiem, związane z energetyką i inne, z wodociągami, inne strategiczne miejsca, które mogą być obiektem sabotażu, powinny być pod szczególną ochroną naszych służb.
1: A jakie powinno być stanowisko Polski w takich sytuacjach, konkretne stanowisko?
2: No my mamy przede wszystkim zabezpieczyć to, co możemy zrobić własnymi siłami, czyli z jednej strony, tak jak mówiłem, zabezpieczać te miejsca, które są strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, które mogą być groźne dla społeczeństwa, ale i także powinniśmy koordynować nasze działania z naszymi sojusznikami, bo przecież ten problem dotyczy nie tylko i wyłącznie Polski i te działania muszą być podobne, czy w Niemczech, czy na Słowacji, czy w Czechach czy w Rumunii, gdzie zdarzają się podobne sytuacje.
1: Premier Litwy też apeluje o większą mobilizację.
2: No, państwa nadbałtyckie czują się szczególnie zagrożone. Wielu ekspertów wojskowych twierdzi, że gdyby w ogóle doszło do ataku, ewentualnego ataku Rosji na któryś z krajów NATO, to państwa bałtyckie mogą być tym kierunkiem, w którym ta agresja by się właśnie pojawiła.
1: Rosja wizerunkowo wygrywa te akty sabotażu?
2: Rosja próbuje odpowiadać na działania państw zachodnich, które chociażby dotyczą ich floty cieni, zajmowanie kolejnych statków, dzięki którym Rosja miała blokadę eksportu ropy. Na razie, jak widać, nie chce konfliktu otwartego, próbuje więc poprzez akty sabotażu wzbudzać strach, niepokój i osłabiać w ten spokój, sposób morale w państwach zachodu.
1: A w Polsce to się udaje? My jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zatroskani, przerażeni tym, co się dzieje? Czy podchodzimy do tego z dystansem?
2: Być może dotąd jeszcze nie, ponieważ te akty sabotażu na razie nie dotknęły osób fizycznych, nie było ofiar śmiertelnych. Natomiast zwiększająca się liczba tego typu ataków może zmienić nieco nastrój, tak jak zmienia się nastrój chociażby w sprawie wojny na Ukrainie.
1: Zajrzyjmy teraz w głąb Prawa i Sprawiedliwości. Nie tęskno jest wam za kolegami i koleżankami, którzy odeszli do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego?
2: To był błąd ze względu na to, co się dzieje w Polsce. Dziś tak naprawdę zagrożeniem dla polskiej demokracji, dla rozwoju Polski jest rząd Donalda Tuska i partii, które są z nim związane. Wszystkie działania, które utrudniają odejście, odsunięcie tego rządu i partii, które dzisiaj Polską zarządzają od władzy, jest dla Polaków i dla przyszłości Polski niekorzystne. Odejście części polityków z Prawa i Sprawiedliwości utrudnia zwycięstwo w wyborach i z tego powodu jest to po prostu niedobre.
1: Jaka jest teraz przyszłość Prawa i Sprawiedliwości po tym podziale z poparciem na poziomie 17%?
2: Dwudziestu kilku, zależy od sondaży. Ostatecznym sondażem zawsze są wybory parlamentarne, do których mamy troszkę ponad rok. Naszym zadaniem jest w tej chwili pokazanie, że tak jak w poprzednich wyborach mamy program wyborczy, który niedługo będzie prezentowany, dalsza aktywność, zgłaszanie propozycji ustaw, rozmowy z Polakami i spokojne przygotowywanie się do wyborów.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus też przedstawia swoje propozycje. Obserwujecie je? Będą lepsze?
2: Nie wiem, czy będą lepsze. Myślę, że w wielu sprawach będą podobne, bądź niewiele się różniły. Proszę pamiętać, że to są politycy, którzy przez wiele lat funkcjonowali w Prawie i Sprawiedliwości, razem z nami tworzyli program, rząd. Nie spodziewam się, żeby były tu propozycje jakieś diametralnie różne od tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ten rozłam był z klasą, jeśli tak można to nazwać? Odbył się z klasą?
2: To pewnie różnie wyglądało w przypadku różnych osób. Niektórym podpiły emocje, nerwy i niepotrzebnie dawali temu wyraz także publicznie.
1: Panie pośle, tak jak wspominałam na początku, jest pan byłym ministrem edukacji i nauki, więc nowy rok szkolny za nami, tydzień wędrówek do szkoły również i porannego wstawania. W życie wchodzi nowa reforma, kompas jutra. Dzięki temu szkoła ma być bardziej nowoczesna i praktyczna. Polskiej szkole brakuje praktyczności i nowoczesności?
2: Nie wiem, co rozumieć przez nowoczesność. To w dużej mierze zależy chociażby od tego, jak pracują nauczyciele z uczniami, jak wyposażona jest szkoła. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że wyposażono choćby pracownie techniczne w ramach programu Laboratorium Plus, w ramach którego wszystkie szkoły podstawowe mogły zakupić sprzęt, wyposażenie do pracowni technicznych i tam dostosować te zajęcia do wymagań współczesności. Wiem, że zabezpieczyliśmy także środki w KPO, chociażby na zakup laptopów dla nauczycieli, co zostało zrealizowane przez obecny rząd. A więc taki postęp technologiczny, techniczny w szkołach się odbywa. Jeśli chodzi o nowoczesność co do sposobu prowadzenia zajęć, to zależy tak naprawdę, powinno przede wszystkim zależeć od nauczyciela i od tego, jakimi metodami pracuje. Czasami powinien być to zwykły wykład, czasem rozmowa z nauczycielami, z uczniami, przepraszam bardzo, czasami jakieś inne działania eksperymentalne, czy praca projektowa, czy doświadczenia, ale to nauczyciel powinien o tym decydować. Natomiast teraz ta reforma wprowadzona przez ekipę Donalda Tuska zmusza nauczycieli do tego, aby pracowali metodą projektu w każdej szkole, w każdej klasie, z każdym typem ucznia, bez względu na to, czy oni są do tego przygotowani, czy też nie. Nadal niestety zabrania się nauczycielom oceniania prac domowych, co wskazywaliśmy nie tylko my jako politycy, ale także nauczyciele, rodzice, eksperci, że bardzo mocno osłabia mobilizację uczniów do systematycznej pracy. Jest jednym z poważniejszych błędów, z którego niestety ta ekipa się nie wycofała.
1: A szkoły potrzebują kolejnej reformy, czy jednak stabilizacji?
2: Uważam, że zdecydowanie stabilizacji. Na to narzekają nauczyciele od wielu lat, że co kilka lat mamy gruntowną zmianę, rewolucję wręcz w oświacie, a o tej rewolucji mówi przecież pani Nowacka. Ona nie jest potrzebna. Czasami jest to powrót do rozwiązań, które już poprzednio były krytykowane za pierwszych rządów Tuska. Mam tu na myśli chociażby wprowadzenie przyrody, czyli przedmiotu, który ma łączyć w sobie lekcje geografii i biologii w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Już wtedy i dzisiaj duża część nauczycieli tych przedmiotów wskazywała, że to będzie oznaczało po prostu obniżenie poziomu nauczania, bo biolog nie jest niestety jednocześnie dobrym geografem i odwrotnie.
1: Edukacja zdrowotna miała być nieobowiązkowa, ale jest jednak obowiązkowa od września, ale bez tego modułu zdrowia seksualnego. W takiej formie to chyba już się przyjmie.
2: Niestety pani minister Nowacka wbrew woli rodziców na siłę forsuje przedmiot, który budził wiele wątpliwości. Przypomnę, że ponad 70% rodziców w poprzednim roku szkolnym, gdy była możliwość wyboru, nie chciała, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z tego przedmiotu. My zaskarżyliśmy tę decyzję pani minister. Ta decyzja zresztą pokazała, że poprzednia możliwość wyboru przez rodziców była tylko i wyłącznie zagraniem politycznym, przedwyborczym. Przypomnę, związane było to z zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wówczas Donald Tusk wbrew pani Nowackiej zdecydował, że będzie to przedmiot nieobowiązkowy po to, aby nie tracić wyborców. Teraz uznał, że nie ma takiej potrzeby, wybory są aż za rok, ludzie zapomną i stąd powrócił pomysł przymusowych zajęć z edukacji zdrowotnej. Dlaczego ten przedmiot zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego? Ponieważ są tam treści, nie wszystkie oczywiście, ale treści niektóre dotyczące nie tylko zdrowia seksualnego, jak to się określa, ale także część zapisów dotyczących tego modułu dotyczącego zdrowia psychicznego czy społecznego, które wydaje nam się, że są antyrodzinne. Na to wskazują także organizacje pozarządowe, mówiąc o tym, że pani minister po raz kolejny po prostu łamie prawo, bo nie dość, że ustawa zasadnicza, konstytucja mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, o szczególnej ochronie małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa, to ta tematyka w przedmiocie prawie jest nieporuszana. W szkole podstawowej praktycznie pojęcie małżeństwa się nie pojawia, w szkole ponadpodstawowej chyba dwukrotnie, a jeżeli już się ono pojawia, to często w kontekście innych związków stawia się na równi związki wszelkiego rodzaju, bądź brak związku, bądź rozstanie się jako równowarte małżeństwo. A przecież konstytucja czy ustawa, na którą powołuje się pani minister w jednym z rozporządzeń, to znaczy ustawa o wychowaniu, o planowaniu rodziny, wyraźnie wskazuje na to, że jeżeli przedmiot będzie dotykał tej tematyki, to ma obowiązek promowania małżeństwa, rodziny, macierzyństwa. Tak działo się w przedmiocie, który dotąd dotyczył tej intymnej sfery życia człowieka. Mam tu na myśli przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Został on zlikwidowany, a zamiast niego pojawia się właśnie ten komponent seksualny. I to dlatego zaskarżamy ten przedmiot do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale warto czy to przypomnieć, coś konkretnego wniesie, przyniesie, bo chyba mleko już się rozlało.
2: Niestety tak. W tym roku i do czasu, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, to dziś nazywana Koalicją Obywatelską wraz z przystawkami, no to niestety raczej nic to nie zmieni. Natomiast na pewno, jeżeli zmieni się władza, to trzeba będzie tę sytuację zmienić. Przypomnę, że większość treści tego przedmiotu, edukacja zdrowotna, dotąd znajdowała się na innych przedmiotach. Nie wiem, zagadnienia dotyczące choćby edukacji medialnej, głównie na języku polskim, sprawy związane ze zdrowiem w dużej mierze na biologii, czy lekcjach WF-u, gdzie nauczyciele mieli obowiązek mówienia chociażby o tak zwanym zdrowym odżywianiu, czy zdrowym trybie życia, i czy w ogóle o pożytkach z ruchu, jakie niosą dla człowieka. A więc to nie było tak, że przedmiot, o którym w tej chwili dyskutujemy, przynosi zupełnie nowe treści, jest to jakiś wspaniały wymysł tej ekipy, tylko doszło do skumulowania wielu treści w jednym przedmiocie, dodano troszkę innych, a najwięcej kontrowersji budzi ta część dotycząca życia społecznego, życia seksualnego. Ja tylko może dodam na koniec, jeśli chodzi o ten przedmiot, że z punktu widzenia przyszłości państwa, gdy mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem demograficznym, państwo powinno promować rodzinę, macierzyństwo, małżeństwo jako trwały związek, który zapewnia najlepsze warunki do wychowania dziecka, a niestety w przedmiocie edukacja zdrowotna tego absolutnie nie widać, a momentami wręcz jest gorzej, bo mówi się bardziej o kłopotach z tym związanych. Proszę sobie wyobrazić, czy chociażby w programie dla szkoły ponadpodstawowej, gdy mówi się rzadko o ciąży, to mówi się o tym w kontekście zagrożenia psychicznego i wymienia się choćby depresję w ciąży czy depresję poporodową jako jedyne przykłady chorób czy zagrożeń psychicznych, które dotyczą tej sytuacji. To na pewno nie zachęca młodego człowieka do zawierania związku czy do posiadania dzieci, a budzi tylko dodatkowe lęki. Jest to wbrew ustawie, jak mówiłem, ale i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dlatego jesteśmy przeciwko przedmiotowi w takim kształcie i dlatego złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli będziemy mieli wpływ na władzę po przyszłych wyborach parlamentarnych, na pewno tutaj dojdzie do zmiany.
1: A szkoły będą ginąć z mapy Polski?
2: One już giną. Ten proces dzieje się od wielu lat. Po zmianach ustawowych, które dokonano kilka miesięcy temu, kiedy ograniczono między innymi rolę ministra, ułatwiono likwidację szkół przez samorządy, one będą ginęły w jeszcze szybszym tempie.
1: Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: 7, 9. Gość poranka.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I ostatnim już gościem w dzisiejszym piątkowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09 jest ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie.
1: Zbliżają się dożynki diecezjalne, już 12 września rolnicy będą dziękować za plony. Księże, takie wydarzenia w tym pędzącym świecie przypominają o tym, skąd jesteśmy?
2: Myślę, że dożynki przede wszystkim mówią nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja, o tym, że potrzebujemy chleba, że nasze życie to nie tylko pęd za codziennością, za tym, co świat niesie, ale to też przede wszystkim uświadomienie sobie, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i że

0: potrzebujemy jego pomocy, abyśmy mogli funkcjonować, żyć. Najprościej mówiąc, chleb, który jest na stole, zależy od tego, jaka będzie pogoda, czy spadnie deszcz, czy będzie słońce. Najprościej mówiąc, czy Bóg pobłogosławi pracę rolnika.
1: My sobie też przypominamy, że nie nad wszystkim mamy kontrolę i nie na wszystko mamy wpływ, mimo tego, że wiele osób pewnie by chciało.
0: No niby mówi się, że można rozpędzić chmury i nie będzie deszczu, ale to tylko jak do tej pory w teorii. Rzeczywiście nie mamy wpływu na to, czy to będzie suchy rok, czy mokry. Po to, by zboże, które rolnik zasiewa w ziemię, wzrosło i wydało plon, zaowocowało, potrzebne są, wiemy, odpowiednie warunki i akurat w jakimś sensie mamy wpływ na te warunki poprzez dbanie o ziemię, dbanie o przyrodę, dbanie o środowisko naturalne, ale to jest taki bardzo, bardzo nikły ułamek. W zasadzie to wszystko zależy od tego, co przyniesie nam natura i w jaki sposób Bóg to wszystko poprowadzi.
1: I też trochę pokory nas uczy i przypominają te dożynki, że my musimy być pokorni niezależnie od tego, co Bóg da.
0: No, chleb jest takim znakiem pokory, bo pokazuje nam z jednej strony jedność ludzi, chleb łączy, bo gdy kładziemy na chleb na stole, to wokół tego chleba gromadzą się ludzie, więc to jest znak jedności, ale też uświadomienie sobie, że potrzebujemy siebie nawzajem. Znak takiej jedności, która woła o drugiego człowieka. I myślę, że dzisiaj w tych warunkach, w których się znajdujemy, w świecie, jak pani redaktor powiedziała, tak pędzącym, no potrzeba nam uświadomić sobie, że jesteśmy zależni nie tylko od siebie.
1: A młode pokolenie w tej tradycji potrafi znaleźć swoje miejsce?
0: No chyba najbardziej potrzebujemy przekazywania tych tradycji właśnie młodemu pokoleniu, bo to starsze pokolenie, jak widzimy, jest zawsze obecne na tych wszystkich, w tych wszystkich wydarzeniach, które związane są z tradycją, które związane są z jakimiś obrzędami dawnymi czy współczesnymi. Na tych eventach czy uroczystościach młodzieży nie ma tak dużo i to trochę zrozumiałe. Młodzież ma trochę swój świat, żyje swoim życiem, ale ja myślę, że bym nie dramatyzował. Młodzież pięknie potrafi się włączać ze swoją ekspresją, ze swoją wrażliwością, też z wrażliwością współczesną w te wszystkie wydarzenia związane z tradycją, jaką zresztą, jakimi są dożynki.
1: Bo też to jest tak podzielone. Najpierw jest ta część oficjalna, później jest mniej oficjalna, ale na tej mniej oficjalnej pewnie właśnie są ci młodzi ludzie, młode pokolenie, ale dzięki temu gdzieś tam to się wszystko miesza i ta granica się zatraca. I może właśnie to jest sposób, żeby przypomnieć, że jest coś takiego jak dożynki, nawet jeśli biorą udział w tej drugiej części.
0: Ale myślę, że też w innym kierunku ja bym tę myśl poprowadził. Uważam, że nawet jeśli młodzież dzisiaj nie jest do końca zainteresowana dożynkami, nawet tą częścią taką trzecią, najbardziej radosną i zabawną, to myślę, że młodzież też przeżywa pewne etapy swego życia, każdy człowiek, i od dziecka poprzez młodość, wchodząc w dojrzały wiek, trochę inaczej zaczyna patrzeć na świat, inaczej postrzegać go. No i też pamiętajmy o tym, że ludzie młodzi powoli przejmują odpowiedzialność za kształt świata, w którym żyjemy, i tego najbliższego świata, otoczenia naszego. I w tym kontekście wydaje mi się, że te tradycje, jakimi chociażby są dożynki, one wchodzą w przestrzeń myślenia młodego pokolenia, młodego człowieka. Tak, żebym się nie bał aż tak bardzo, że młodych za dużo nie ma.
1: Księże, jak będą wyglądały te tegoroczne dożynki diecezjalne?
0: Tych dożynek, tak w ogóle, pani redaktor, drodzy państwo, jest bardzo dużo.
1: Tak naprawdę co tydzień.
0: Tak,
1: teraz.
0: Bo są dożynki i parafialne, i gminne, i powiatowe, i wojewódzkie. No i jeszcze
1: i ogólnokrajowe.
0: Są ogólnopolskie, ogólnokrajowe. Więc, ale myślę, że nigdy za dużo uświadomienia sobie, że no, potrzebujemy dziękować. Bo dożynki to nie są tylko takim podziękowaniem Panu Bogu za jego dary. Kiedyś na jednym z kościołów, na frontonie kościoła był taki napis, on jest zresztą, nie pamiętam dokładnie w jakiej parafii, Bogu z jego darów. A mówiąc o dożynkach, moglibyśmy powiedzieć Bogu za jego dary. Więc to dziękczynienie jest bardzo ważne, ale też dożynki to jest dziękczynienie dla ludzi, którzy się trudzą, dla rolników, dla wszystkich, którzy współpracują z rolnictwem. To jest takie uświadomienie sobie, że wokół produkcji chleba, tu nazwijmy to bardzo umownie, tak bardzo dużo ludzi się gromadzi i każdy z nich ma coś do zrobienia, bo chleb składa się z wielu ziaren i tak właśnie też jest praca ludzka włączona w ten chleb. Jest bardzo dużo ludzi. Jeśli idzie o nasze dożynki diecezjalne, to one odbywają się już dość długo, bo wczoraj, czy przedwczoraj próbowaliśmy z księdzem Infułatem Słowianiukiem tak się zastanowić, od kiedy są diecezjalne dożynki w naszej diecezji. I ksiądz Infułat powiedział, że około 40 lat. Myślę, że może nam się uda policzyć to dokładnie w jakimś czasie, ale...
1: Do 12 września.
0: Ale pewnie no to już będzie 40 lat jakieś wydarzenie, które się powtarza rok rocznie, to nie jest już mało, bo to prawie pół wieku. Te dożynki no, mają zwykle taką formę, że jest msza święta i później taka część, nazwijmy to świecka, taka bardziej radosna, skoncentrowana wokół sceny, gdzie występują zespoły, gdzie gdzieś jest jakiś talerz z bigosu, czy grochówki, czy kawałek czegoś do zjedzenia. W tym roku tak to się składa, że te diecezjalne dożynki organizujemy razem z gminą Łomża. No i to jest taka możliwość, żeby też ludzie, którzy pracują w środowisku gminy, włączali się właśnie w organizację tych dożynek. I powiem, że ta współpraca bardzo ładnie się układa, zresztą nie tylko w tym roku, bo bardzo często te dożynki diecezjalne no, łączymy z jakimś podmiotem takim, który też jeszcze funkcjonuje w naszej przestrzeni społecznej, no bo wtedy mamy większe możliwości, wtedy logistycznie jest łatwiej wszystko przygotować i wtedy to wydarzenie no, jest takie bardziej okazałe. Stąd też ta organizacja wspólna. Zawsze jest prezentacja wieńców. Ta prezentacja wieńców z takiej przyczyny logistycznej, ona odbywa się nie w czasie mszy świętej, tylko przed mszą świętą. Wygląda to w ten sposób, że do kościoła, w tym wypadku do katedry, bo dożynki odbywają się w katedrze, przychodzą delegacje z wieńcami, z darami ołtarza, z pięknymi koszami, które są wypełnione tym wszystkim, co możemy otrzymać z ziemi i przechodzą te grupy przed ołtarzem, ksiądz biskup to błogosławi, potem jest msza święta i na końcu po mszy świętej wszystko to, co wokół sceny się dzieje.
1: I na to serdecznie zapraszamy. To wszystko 12 września o godzinie?
0: O godzinie 11:15 prezentacja wieńców, o 12:00 już jest msza święta i dalsza część po mszy świętej.
1: I to wszystko przed nami, tak jak mówiliśmy, 12 września, ale dzisiaj także jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa okazja do tego, żeby również dziękować i być wdzięcznym.
0: Myślę, że właśnie dlatego, z tego powodu dożynki, o których rozmawialiśmy, odbywają się w tym roku w katedrze łomżyńskiej. Ponieważ dzisiaj obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Łomży. Każdy kościół, parafialny i katedralny w szczególności, obchodzi raz w roku takie wydarzenie, jakim jest rocznica poświęcenia tego kościoła. A my w tym roku w katedrze też przypominamy, że katedra została pobudowana, czyli budowa naszej katedry została zakończona 500 lat temu. W 1526 roku dobiegły końca prace i rozpoczął się wtedy jeszcze nie w katedrze, tylko w kościele tutaj w Łomży kult Boży. I ten kult Boży trwa oczywiście z różnymi kolejami losów aż do dzisiaj, czyli pół tysiąca lat.
1: Więc to wszystko dzisiaj o godzinie 12. Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową, uroczystą Eucharystię, mszę świętą. To będzie także transmitowane na naszej antenie, a o godzinie 19 będziemy świętować muzycznie. Również zapraszamy.
0: Zapraszamy na koncert, bo ten koncert jest takim, można powiedzieć, deserem dzisiejszego dnia i tak naprawdę wszystkich tych uroczystości, które z racji stulecia diecezji, 500-lecia katedry są organizowane w naszej diecezji.
1: Mówił ksiądz o tym, że nie można przegonić deszczowych chmur, ale my dzisiaj spróbujemy, żeby pogoda dopisała.
0: Myślę, że pogoda w sercu jest najważniejsza i niezależnie od tego, co z nieba nam spada, to można się cieszyć sobą nawzajem i tym, co dzieje się wokół nas.
1: Oto to, więc mam nadzieję, że te słowa trafiły do wszystkich, którzy dzisiaj wybierają się na wieczorny koncert Kamila Bednarka. Ksiądz Krzysztof Chodkowski był naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również, zapraszamy serdecznie. Szczęść Boże.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I tak, drodzy Państwo, kończymy dzisiejsze piątkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za to, że wspólnie mogliśmy rozpocząć ten dzień. Katarzyna Polewko, do następnego usłyszenia. Poranek budzi w poniedziałek punktualnie o 7:09.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
8: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A dziś jest piątek, 4 września, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy kolejną godzinę w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja oczywiście w bardzo dobrym nastroju jesteśmy, w gotowości pełnej, bo dziś wieczorem Iskra Nadziei. Dzisiaj będziemy świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bednarek, Wiktoria Małusz kiwa głową. Wszystko się
2: tak,
1: zgadza?
2: Tak, tak. I uśmiecham się, nie mogę się doczekać, aby tylko pogoda nam dopisała. Nie mogę się doczekać, dlatego że czekam na Kamila Bednarka z niecierpliwością. Może jakąś tam ogromną fanką nie jestem, ale znam jego utwory i nie mogę się doczekać, aż trochę sobie pośpiewam.
1: No właśnie, te jego przeboje towarzyszą nam od lat. Ja też tak. Ja jestem, chyba mogę powiedzieć, że jestem fanką.
2: Jesteś fanką? Ja kiedyś chyba lubię, bardziej byłam, teraz już tak trochę mniej, ale tak, bardzo
1: ale
2: go
1: myślę,
2: lubię.
1: Że po występie na żywo zdów się
2: oj, tak.
1: Fanką staniesz.
2: A to zazwyczaj tak jest, zazwyczaj tak jest. Miałam też tak na przykład po koncercie Magdy Beredy, jak była u nas na wiosnę bodajże. I też tak było, że w sumie za bardzo za nią tak nie znałam też do końca jej, a po koncercie no bardzo mi się podobało.
1: Na wiosnę którego roku?
2: W tamtym roku? Nie, w tym
1: szybko.
2: Roku, tak?
1: Nie, no nie w tym roku, jak w tym roku? Nie w tym roku.
2: W tamtym roku, faktycznie.
1: Czas szybko
2: tak,
1: leci.
2: O matko, no właśnie, tak, ten czas ucieka, że aż na... No tak, to było rok temu, to prawda. Tak.
1: Nie, to było 2 lata temu.
2: Dwa lata temu, o matko, jeszcze lepiej. No niestety, tak,
1: to
2: tak
1: było
2: jest,
1: 2 lata
2: tak
1: temu.
2: Jest, to prawda. No, no a się wydaje, że to było niedawno.
1: Kamil Bednarek dziś wieczorem wystąpi. Tak, spoglądamy w niebo, jak będzie pochmurno, nam to oczywiście nie przeszkadza. Jakieś chyba gwałtowne opady deszczu się nie zapowiadają, więc drodzy Państwo,
2: myślę, że ta muzyczna atmosfera rozwieje te chmury.
1: Tak, ja sobie teraz właśnie zerkam, jak to będzie wieczorem. Szanse na opady 20%, no to raczej nie.
2: Może nie.
1: Nie, widzę, nawet ma się nawet gdzieś tu rozpogodzić, później zobaczymy.
2: Trzymamy kciuki, że będzie ładna pogoda.
1: Tak, ale zanim oczywiście Kamil Bednarek, zanim Iskra Nadziei i to wszystko, co czeka nas wieczorem, to zapowiedzmy, co dziś w Radiu Nadzieja. 9:30, rozmowa z gościem dnia.
2: Tak, zgadza się. Oczywiście nasze studio odwiedzi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka, a rozmawiać będziemy, no właśnie, jak już zaczęliśmy też od tych wydarzeń kulturalnych w Łomży w naszym mieście, więc o tym też będziemy rozmawiać o tym, jakie były wakacje w mieście, co się odbyło, czy wszystko przebyło, też odbyło się właśnie zgodnie z planem. Wakacje się zakończyły, rozpoczyna się powoli jesień, ta pogoda też już się staje taka jesienna, więc zapytam dyrektor, czy ta jesień również będzie aktywna, co przygotowują na takie jesienne aktywności, czy będzie sportowo, a myślę, że na pewno będzie, bo widziałam, że już tam jakieś propozycje się pokazują, więc o tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj o 9:30, a też jutro, z tego co widziałam, będzie kolejne wydarzenie, Olimpiada Zdrowia, coś takiego, więc też ciekawe rzeczy będą, więc o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Zapraszam o 9:30, później o godzinie 12:00 transmisja mszy świętej, uroczysta msza święta w Łomżyńskiej Katedrze, więc od godziny 12:00, także taka transmisja dziś na antenie Radia Nadzieja. Wcześniej na 9:30 zapraszamy na gościa dnia, a teraz słuchamy Kamila Bednarka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek, 9.12 na radiowym zegarze, a więc robimy konkurs. Do wygrania jest książka Podaj rękę, opowieść o szczęściu i pomaganiu, a to jest książka przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. To jest czuła opowieść o radości płynącej z pomagania, łatwa do zrozumienia dla dzieciaków. To historia Chopa, Vincenta i Lwa Leona, którzy są najlepszymi przyjaciółmi. Chcą razem wyruszyć na pełną przygód, daleką wyprawę w poszukiwaniu szczęścia, ale już na początku podróży spotykają w lesie małego liska, który zgubił swoich rodziców. Chop natychmiast decyduje, że trzeba jednak zmienić plany, aby pomóc maluszkowi, bo kiedy ktoś potrzebuje pomocy, nie można się wahać. Książka Podaj rękę, opowieść o szczęściu i pomaganiu, pięknie ilustrowana od wydawnictwa Jedność, czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do studia Radia Nadzieja. Od tego momentu czekam na Państwa telefony 512 123 502 lub 512 123 503.

23 minuty po 9. My czekamy już na rozpoczęcie rozmowy z gościem dnia o 9.30. Można jej słuchać w radiu, to oczywiste, ale także oglądać na kanale YouTube'owym Radia Nadzieja, także w naszych mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku, do czego Państwa serdecznie zachęcamy.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwa. Tak naprawdę to aloha.
1: Aloha, jeszcze w tych hawajskich rytmach. Jeszcze w hawajskich rytmach. Pani dyrektor, no właśnie, kolejna międzypokoleniowa dyskoteka na bulwarach już za nami. Możemy już chyba powiedzieć, że tego lata Łomża stała się taneczną stolicą regionu?
2: Myślę, że tak, mamy gości z całego regionu. Tak naprawdę wczoraj nawet byli goście z Gdańska. Przyjeżdża Warszawa, Białystok, Kolno, Zambrów. Wszystkie powiaty wokół. No i Łomżanie, których coraz więcej jest. No i bijemy rekordy.
1: Bijemy rekordy. Bijemy tutaj rekordy. Też potwierdzam, bo widziałam, jak te dyskoteki wyglądają na własne oczy i faktycznie jest tłum, jest tłum.
2: Ale pani redaktor, czuć tam dobrą energię?
1: Czuć.
2: Jeżeli chcecie państwo zobaczyć szczęśliwych ludzi, przychodźcie do nas w czwartki na dyskoteki. Chociaż w niedzielę, zakończenie wakacji, mnóstwo szczęśliwych ludzi i słuchajcie, to naprawdę jest nam potrzebne. Ta energia pozytywna, która wpływa na nasze poczucie, na nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i przychodzą całe rodziny i w ten sposób właśnie spędzają wspólnie czas, budują swoje dobre relacje, pozytywne.
1: I dużo młodych ludzi również uczestniczy w tych zabawach.
2: Tak, jak w niedzielę to już był taki rekord młodzieży. Mamy tak wspaniałą młodzież, ona się świetnie bawi. W ogóle ludzie wychodzą z domów i widzimy, że ten świat jest wspaniały. Jest dużo radości, szczęścia i naprawdę tyle tych dyskotek było u nas.
1: Przez całe
2: wakacje.
1: I
2: nic złego się nie wydarzyło. Można bawić się na trzeźwo. Bo wczoraj były drinki.
1: Ale 0%.
2: Ale 0% ozdobione, takie hawajskie i można bawić się. Słuchajcie, naprawdę, alkohol nam nie jest potrzebny do życia.
1: Może to jest właśnie też klucz do tego, żeby tych młodych ludzi trochę wyrwać z domów. No i ale nie tylko młodych ludzi.
2: Nie, no wszystkich. Więc mamy wszystkie pokolenia, wszystkie osoby u nas mogą się bawić. I to, co mnie cieszy najbardziej, to dołączają do nas osoby z niepełnosprawnościami. Czasami jest mnóstwo osób na wózkach z opiekunem i razem tańczą. I to jest coś wspaniałego. Widać, że to jest potrzebne dla nas i że to jest tak naprawdę terapia na naszego
1: ciała,
2: duszy i w ogóle. No i ja po takiej dyskotece cały czas mam tyle dobrej energii. I buzia mi się śmieje już po prostu od wczoraj i dzisiaj jeszcze myślę, że parę dni będzie się śmiała.
1: Tak, bo wczoraj te hawajskie rytmy, była też nauka kroku aloha. Czy może pani dyrektor zaprezentuje?
2: Ja. Tak. Także trzeba przychodzić do nas, bo następna dyskoteka też będzie tematyczna do końca września. Będą tematyczne, następna będzie rock and roll. Ale trzecia to będzie Hollywood. Także będą same niespodzianki, przychodźcie, zobaczycie, co my wam szykujemy. No i ostatnia będzie hity polskiej muzyki i zachęcamy do przebrań się za gwiazdę polskiej muzyki.
1: Czyli można gdzieś tam za jakiegoś swojego ulubionego artystę się przebrać.
2: Tak, także to jest coś niesamowitego, że nasi ludzie, nasi mieszkańcy, no i cała okolica może tak się świetnie bawić.
1: Tak, ale ludzie angażują się, bo też często przychodzą właśnie w tych strojach, w ubraniach i też chyba macie jakieś tam konkursy dla tych osób,
2: znaczy,
1: które...
2: ogłosiliśmy
1: nagrody.
2: Taki, tak, konkurs, ale trzeba wrzucić pod naszym postem, który już będzie taki na zakończenie, taki podsumowujący dyskotekę, trzeba wrzucić zdjęcie. Ze ścianki.
1: I powalczyć o nagrodę. Jakie to są nagrody? Czy to tajemnica?
2: Tajemnica.
1: A myślałam, że może się dowiemy.
2: Aha, to jest na przykład rejs z dyrektorem Mosiru po Narwi. Łódką elektryczną. Albo rowerkiem, albo kajakiem, albo dyskosłup.
1: Także warto się wybrać, zrobić zdjęcie.
2: I wrzucić pod postem.
1: Tak, także zachęcamy, czyli te dyskoteki chyba możemy powiedzieć, że okazały się strzałem w dziesiątkę.
2: Jak najbardziej. Myślę, że tego ludzie potrzebują i już kiedyś wspominałam, że po tym takim, tej pandemii, po tym zamknięciu nas w domach, ludzie się otwierają, wychodzą i myślę, że wracają takie czasy, gdzie bawili się moi rodzice, gdzie my, że nie trzeba było dużo się starać, i organizować, tylko po prostu wychodzili, skrzykiwali się i była dobra zabawa. I u nas
1: nie
2: można po prostu się skrzyknąć.
1: Nie było tylu komunikatorów, żeby się umówić na daną godzinę.
2: Ale, a ludzie się umieli bawić, ale to wraca, więc skrzykujcie się i przychodźcie do nas.
1: Także bulwary to jest chyba to miejsce.
2: Bulwary ożyły.
1: Wakacje, pani dyrektor, oficjalnie już za nami. MOSiR przez całe lato oczywiście proponował mieszkańcom sporo różnych aktywności. Jak pani podsumowałaby te wakacje?
2: Przede wszystkim one były bardzo pracowite dla naszej całej ekipy, więc ja wszystkim moim ludziom dziękuję. Po prostu jesteście wspaniali, kreatywni i po prostu tak naprawdę to myślę, że większość tych osób to taki ma drugi dom w MOSiRze i każdy coś z siebie daje, robimy burzę mózgów i tu nie ma, że ktoś coś najważniejszy. Jesteśmy wszyscy tacy sami ważni i wszyscy pracujemy na ten nasz wspólny sukces i bardzo wam dziękuję. Jesteście niesamowici. Nie ma chyba lepszej firmy i miejsca, gdzie mogłabym trafić i się tak dobrze czuć z ludźmi.
1: Chciałam zapytać o to, które wydarzenie cieszyło się największym zainteresowaniem, ale chyba tutaj dyskoteki pewnie.
2: Znaczy myślę, że tak, dyskoteki to one są regularnie, cyklicznie
1: tak.
2: Ale myślę, że takie największe wydarzenia w tym roku, gdzie było kilkanaście tysięcy ludzi, to Dzień Rodziny w maju, Noc Świętojańska i zakończenie wakacji.
1: Więc tak, tutaj frekwencja.
2: Ale to jeszcze nie koniec. Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny Dzień Folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. O jednej mogę powiedzieć.
1: Tak, poprosimy.
2: Będzie koncert Adama Struga.
1: O godzinie?
2: 17.
1: 17.
2: I to będzie taki koncert do nogi. I będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi, ale też cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
1: No tak, bo w tamtym roku również frekwencja dopisała.
2: Tak, w tamtym roku mieliśmy naprawdę śmiało tłumy i to może ponad kilkanaście tysięcy ludzi przewinęło się przez bulwary. Więc w tym roku też koła gospodyń wiejskich będą serwowały i ciasta, i posiłki, wszystko będzie. I aktywności i zajęcia sportowo-rekreacyjne, będą konie i zwierzęta. No i pojawią się nowe rzeczy, ale musicie przyjść zobaczyć.
1: Trzeba przyjść i zobaczyć.
2: Będzie się działo i słuchajcie, nie można tego ominąć i zapomnieć. Bo jak przyjdziecie, to nie dacie rady potem zapomnieć o tym wydarzeniu.
1: Zostaje w pamięci.
2: Zostaje. I tak naprawdę od godziny 11 będzie trwał Dzień Folkloru i do 22 i cały czas będziecie mogli bawić się, tańczyć i korzystać z różnych atrakcji.
1: Czyli zapisujemy 27?
2: 27 września, ostatnia niedziela września, od godziny 11. Przy okazji tutaj chcę podziękować panu Janowi Kurpiewskiemu, który pozwala nam i udostępnia swoją działkę przy ulicy Żydowskiej, że mogą goście i dyskoteki, i tak samo goście folkloru tam parkować, bo mamy po prostu
1: tych
2: brakuje miejsc
1: miejsca, parkingowych również brakuje.
2: Ale cała Łomża jest przy takich naszych dużych eventach, to jest cała Łomża zaparkowana.
1: Można to zauważyć chociażby w czwartki na przykład.
2: W czwartki widać, a w te wydarzenia już jak Noc Świętojańska czy folklor, to po prostu i cała, z tego co wiem, to cała Łomża, nawet Stary Rynek i Dworna, i Giełczyńska, wszystko było zatkane.
1: W zeszłoroczny Dzień Folkloru zaskoczyła was trochę ta frekwencja?
2: Liczyliśmy na to.
1: Czy spodziewaliście się?
2: Znaczy, ja się spodziewałam, ale przed

0: klientów.
1: Tak,
0: bo ja powtarzam, klient nasz pan.
1: Tak, Mosir stawia nie tylko na sport i dobrą zabawę, ale także na promocję zdrowego stylu życia. I już jutro będzie olimpiada zdrowo i sportowo. Jaki jest program tego wydarzenia?
0: Więc tak, od 10 się zaczyna. Mhm. Jest to w ramach projektu Aktywni w Łomży z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. To odbędzie się na obiekcie Moje Boisko Orlik przy Katyńskiej 3. I tak, tam czekają na mieszkańców prozdrowotne stacje, analiza składu ciała oraz konsultacje dietetyczne z panią Katarzyną Parzych. Więc aktywnie, zdrowo i będzie można jeszcze profesjonalny będzie sprzęt do badania składu ciała.
1: Także
0: taka analiza.
1: Będzie można sobie...
0: Tak,
1: sprawdzić.
0: Za darmo przychodźcie jutro, koniecznie. Moja ekipa będzie prowadziła zajęcia właśnie te sportowo-rekreacyjne.
1: I jakie to będą zajęcia, co tam będzie?
0: No sportowo-rekreacyjne, pani redaktor.
1: No ale jakie?
0: Dużo.
1: Dużo?
0: Dużo.
1: A możemy uchylić rąbka tajemnicy?
0: Na pewno to będą takie rywalizacje i całe rodziny będą angażowane, więc tutaj taki sprzęt typowy do prostych zajęć.
1: Czyli warto przyjść, bo to będzie
0: okazja do wspólnego spędzenia czasu, więc zapraszam
1: aktywnie rodziny
0: z dziećmi. Przychodźcie i będziecie rywalizować ze sobą, a przy okazji skorzystacie z konsultacji. No i będzie też można spróbować jakiejś zdrowej sałatki.
1: No właśnie,
0: albo wygrać, albo będzie można wygrać jakiś gadżet, a ten gadżet będzie na pewno zdrowy.
1: A widziałam tak, że będą zdrowe niespodzianki.
0: Będą zdrowe niespodzianki. Nie chcę tutaj wszystkiego sprzedać. Musicie przyjść i zobaczyć.
1: Wrzesień się rozpoczął, więc tych wydarzeń też będzie dużo, na co już teraz warto zwrócić
0: uwagę.
1: Więc
0: teraz tak, już 7 września startuje Miejska Liga Piłki Nożnej, więc w niedzielę rozpoczynamy sezon. Łomża 2026-2027, oczywiście z Mosirem Łomża. 12 września, 10 PKO bieg charytatywny, więc można by online się zapisywać, więc ten bieg odbędzie się u nas na stadionie. Będziemy liczyć okrążenia 400 metrów i za każde kolejne okrążenie 10 zł na konkretny cel, a tym celem będzie pomoc psychologiczna dla dzieci. Do końca września przedłużamy przystań dobrostań. To są ćwiczenia, które tak naprawdę na zdrowy kręgosłup, relaksujące, poprawiające samopoczucie i możemy spędzić aktywnie czas i pięknie zacząć niedzielę, bo to
1: tutaj
0: one w niedzielę...
1: z tych zajęć też dużo osób korzysta.
0: Tak, średnio mamy koło 50 osób i to jest w niedzielę od 9 na bulwarach, więc do końca września na prośbę oczywiście uczestników. Myślimy też o zajęciach, bo uczestnicy tych zajęć chcą, żeby one trwały w ogóle cały rok. Więc już jest propozycja.
1: Taka możliwość?
0: Tak, propozycja i będziemy organizowali zajęcia na bulwarach ciąg dalszy, więc to będzie do zajęcia typu szybki chód, trucht i to też będzie na bulwarach, żeby wyciągać ludzi z domów, bo regularny wysiłek fizyczny to jest podstawa naszego zdrowia fizycznego, psychicznego, więc musimy się ruszać, musimy budować masę mięśniową, musimy dawać odczuć kościom na ciężar, żeby te kości, nasza kość wbudowywała wapń, bo jeżeli narząd jest nieużywany, to zanika, także to jest cała prawda.
1: Mieszkańcy Łomży chyba są coraz bardziej świadomi tego aktywnego trybu życia.
0: Myślę,
1: patrząc na te zainteresowania takimi
0: wydarzeniami. Tak, ale ja myślę, że to jeszcze za mało, bo my mamy dużo miejsca tam na bulwarach. Na takie ćwiczenia to mogło być i 100, i 150 osób, także przychodźcie w ogóle ćwiczenia rozciągające są niezwykle ważne też dla naszej postawy, wyrazu twarzy, bo gdzieś powstaliśmy z dwóch komórek, jesteśmy jednością i jeżeli coś nam gdzieś szwankuje w jednym miejscu, naciąga w drugim i po prostu dbajmy o to, bo to jest niezwykle ważne. Także wspomniałam o tych dyskotekach, które będą do końca września i tak jak w tamtym roku będziemy organizowali też ciąg dalszy na jesieni.

0: to będą ogniska i śpiewanie przy ognisku. Także już to można się szykować. Może zahaczę troszeczkę o październik, bo warto bo już jesień, się tym zainteresować. Tak. Słuchajcie, pierwsze takie wydarzenie w Łomży. 11 października organizuje to Fundacja Pauliny Smugarzewskiej. My jesteśmy partnerem i to będzie Łomża Cross Challenge. Więc będziemy mieć swojego takiego challenge'a i to odbędzie się na stadionie w Łomży. To jest bieg połączony z 7 stacjami siłowo-funkcjonalnymi i można wystartować pojedynczo lub w duecie, nieważne ile masz lat. Trzeba dorosłym być, ale bez względu na to, ile lat się trenuje, czy ktoś zaczyna, można wziąć udział i spróbować pokonać samego siebie, bo to jest naprawdę bardzo istotne dla nas. Ja wspominam takie momenty, kiedy przebiegłam półmaraton. Nie było łatwo, ale jak już dobiegłam i sobie usiadłam i pomyślałam sobie, zrobiłaś to, bo to była najtrudniejsza trasa na Podlasiu. Z Łomży, ze Starego Rynku do Rybna i z powrotem. I wbieg pod Woziwodzką na koniec. Usiadłam i myślę sobie, już możesz wszystko.
1: To był trud, ale opłacało
0: się. Więc warto pokonywać swoje granice. Ja zachęcam cały czas zachęcam do sportu, do wysiłku fizycznego, bo to jest moje jedyne uzależnienie, właśnie sport.
1: Także jesień będzie aktywna.
0: Tak, jeszcze będzie w październiku 8 turniej Łomża gra w bóle. I to też będzie ostatnia impreza z projektu Aktywni w Łomży, bo my mieliśmy takich 5 imprez, napisaliśmy projekt, dostaliśmy dofinansowanie i to będzie ostatnia impreza z tego projektu i to odbędzie się na boisku plażowym na Orliku. Więc już przygotowujcie się. I oczywiście jesienią wracają wieczory saunowe, wieczory relaksacyjne. No i ruszyły też zapisy do Miejskiej Ligi Koszykówki MOSiR Łomża. Więc... Także nasz program jest bogaty. Dużo mamy pracy, ale jeszcze więcej mamy satysfakcji i radości z tego. No i nie wiem, czy już mówiłam, że wracają zajęcia Aktywna Szkoła dla klas 1 i 3. Zapraszam dzieciaki w poniedziałek od 16:00 ogólnorozwojowe gry i zabawy, a w soboty o 18:00 piłka nożna. Także tutaj taki jest kalendarz. A co my jeszcze wymyślimy, to my sami nie wiemy. I w tej chwili to zapraszam Państwa jeszcze do korzystania z naszych usług. Nasze obiekty otwarte są tak jak przed wakacjami. Jest piękna pogoda, przychodźcie do portu, korzystajcie z naszego sprzętu, pływajcie łódkami, kajakami, rowerkami, deskami, bo to jest ostatni czas, kiedy jeszcze ta pogoda nas rozpieszcza, więc korzystajmy. No oczywiście i letni park zabaw, i mobilne boisko do koszykówki 3x3, i park wodny, i park i pływania na Niemcewicza wraca też będzie otwarta, więc korzystajcie, bo jest piękna pogoda i no wrzesień ma być piękny.
1: Tak, więc tych propozycji jest wiele, też dla tych starszych, ale i młodszych. Na pewno z pewnością każdy coś znajdzie dla siebie, więc przypomnijmy raz jeszcze pani dyrektor, bo już jutro odbędzie się olimpiada zdrowo i sportowo. Od 10:00
0: spotykamy się na Katyńskiej 3, moje boisko Orlik. Przybywajcie, ja też tam będę.
1: Także będziemy się mogli zobaczyć jutro na Orliku. Pani dyrektor, już dzisiaj za kilka godzin, jak pani dyrektor zapewne też widziała. Trwają ostatnie przygotowania do kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Będzie pani?
0: Oczywiście. Uwielbiam Kamila. I to nie będzie mój pierwszy koncert, na którym będę u Kamila. Miałam okazję poznać go osobiście w Rzeszowie, jeszcze jak byłam posłem. Niesamowity człowiek, taki normalny człowiek, ludzki, czuć dobrą energię, jest radosny, pozytywny. No i takich ludzi nam potrzeba.
1: Także dzisiaj również wieczorem tak będzie. A jakieś ulubione utwory?
0: No są dwa.
1: Jakie?
0: List i Cisza. I mam nadzieję, że to dzisiaj usłyszę.
1: Ja również mam taką nadzieję, bo przyznam szczerze, że to też są moje ulubione utwory Kamila Bednarka, także gorąco na to liczę. No i oczywiście zapraszamy nie tylko na wydarzenia Mosiru, ale również na dzisiejszy koncert. On będzie również transmitowany u nas na naszych portalach społecznościowych i... Dzisiaj chyba tutaj stawiamy kropkę.
0: Tak, ale ja muszę jeszcze podziękować Radio Nadzieja i że ta iskra działa i że organizujecie takie wspaniałe koncerty. I mówię to i mam gęsią skórkę. To jest niesamowite. I dobieracie takich artystów, którzy dają nam właśnie wiarę i nadzieję. I te ich piosenki mają taką treść. Taką, znów mam gęsią skórkę. I właśnie o to chodzi w życiu. Także przychodźcie do Radia Nadzieja, przychodźcie na koncert i przychodźcie do nas, bo u nas jest mnóstwo szczęśliwych ludzi. Można się zarazić.
1: Miło słyszeć takie słowa oczywiście i tak, też Iskra Nadziei łączy pokolenia. Tutaj możemy zdecydowanie.
0: Tak, także mamy dużo wspólnego.
1: Tak, i dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzę państwu miłego piątku, w ogóle całego weekendu i przybywajcie do nas na obiekty. Pozdrawiam serdecznie.
2: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek. Już za 3 minuty 10:10 zapraszamy na wiadomości.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Plac przy Łomżyńskiej katedrze stanie się dziś muzycznym sercem regionu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie zonda krypto. Fala sabotaży z udziałem sektora energetycznego w Europie. Minister energii zapewnia, że Polska jest na to przygotowana. To już dzisiaj Łomża będzie świętować 500-lecie kościoła katedralnego, a wieczorem plac przy katedrze wypełni muzyka. Wszystko za sprawą kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wejściówki na to wydarzenie rozeszły się bardzo szybko, co pokazuje, że wybór tego artysty był strzałem w dziesiątkę. Mówi dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Schulz, prezes Fundacji Iskra Nadziei.
2: No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji.
1: Koncert rozpocznie się o 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. usłyszeli wczoraj zarzuty. Gratuluję prokuratorom policji i policji. To ogromny sukces, komentuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
4: Sprawa, która wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana. Teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę. To jest wątek pana Suszka, ale to jest też wątek ogromnych strat, dlaczego ta spółka przestała wypłacać pieniądze tym, którzy wpłacili tam swoje oszczędności. Więc te wątki są teraz połączone i sprawa nabrała ogromnego tempa i naprawdę organy ścigania działają bardzo dobrze.
1: Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, działając na szkodę klientów i wierzycieli. Jaromira W. usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przyjmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią osobą zatrzymaną jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora zonda krypto w kwocie 1 700 000 zł. Polska przeciwdziała aktom na infrastrukturę energetyczną i uczy się od sąsiadów. Zapewniał o tym minister energii Miłosz Motyka, komentując falę sabotaży z udziałem sektora energetycznego w Europie. Minister Motyka mówi, że Polska od dawna była przygotowana na takie działania i stawia na lepszą koordynację.
5: Powołaliśmy kilkanaście miesięcy temu odpowiedni zespół, który ma poprawić koordynację tego działania. Były różne standardy ochrony. Staramy się je usystematyzować, poprawić, polepszyć. Wyciągamy też lekcje z tego, co do nas trafia ze strony naszych sojuszników, poddawanych takim atakom znacznie częściej. Tu mówię nie tylko o Ukrainie, ale także o wschodniej flance i krajach bałtyckich. To są sytuacje, w których wzmacniana jest na przykład w praktyce osłona antydronowa.
1: W tym tygodniu w Niemczech podpalono stację transformatorową przy granicy z Polską i weryfikowane jest, czy za atakiem stoją Rosjanie. Z kolei w Bergheim przestało działać 5 bloków elektrowni opalanej węglem brunatnym.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Na koniec przypomnienie dla rodziców. Umożliwienie kierowania hulajnogą elektryczną dziecku bez karty rowerowej może skończyć się wysokim mandatem. W ostatnich dniach przekonali się o tym mieszkańcy Łomży Jedwabnego. Jak mówi Urszula Brulińska, zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, pierwsza tego typu sytuacja miała miejsce w poniedziałkowe popołudnie przy ulicy Szkolnej w Łomży.
6: Funkcjonariusze łomżyńskiej patrolówki podjęli kontrolę 3 nastolatków poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Mimo iż 14-latkowie mieli kaski ochronne na głowach, to okazało się, że tylko jeden z nich posiada kartę rowerową uprawniającą do poruszania się takim pojazdem. Rodzice obu pozostałych chłopców wezwani na miejsce interwencji oświadczyli, że wiedzieli o braku uprawnień, mimo to pozwolili synom korzystać z hulajnóg. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna zostali ukarani przez policjantów mandatami w kwotach po 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie bez wymaganych uprawnień.
1: Do drugiej interwencji doszło w środę w Jedwabnem.
6: Tam tam po godzinie 14 wezwany został patrol ruchu drogowego do zdarzenia drogowego z udziałem nastolatka na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu okazało się, że kierującym był 16-letni mieszkaniec gminy Jedwabne, który nie posiadał uprawnień do kierowania takim urządzeniem. Podczas jazdy stracił panowanie nad hulajnogą i przewrócił się, w wyniku czego doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej. Również i w tym przypadku ojciec chłopca został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej.
1: Sprawy wszystkich trzech nastolatków trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Czas na prognozę pogody. Dziś w regionie zachmurzenie duże, przelotnie, ale tylko przelotnie może dziś popadać. 17 stopni teraz, 19 stopni to prognozowana temperatura maksymalna. W nocy 15 stopni, jutro od 19 do 20 z przelotnymi opadami deszczu. Słonecznie ma być w niedzielę, ale też poniżej 20 kresek na termometrach.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Po reklamie.

0: Pierwsza tura, przepraszam, Podlaskiego Czeku Turystycznego potwierdziła ogromne zainteresowanie taką formą wspierania turystyki w regionie. Cała dostępna pula czeków rozeszła się w niespełna 2 godziny, a te dostępne dla turystów zostały wygenerowane, uwaga, w minutę i 15 sekund. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk mówił w Radiu Nadzieja, że dotychczasowy Podlaski Bon Turystyczny zmienił nazwę ze względu na zaangażowanie środków rządowych.
1: Ministerstwo Sportu i Turystyki po wielu naszych monitach od czerwca ubiegłego roku w tym roku przeznaczyło dodatkowe środki na właśnie wygenerowanie możliwości uzyskania dofinansowania podczas pobytu jesienią w naszym województwie.
0: Inicjatywa Samorządu Województwa Podlaskiego sprawiła, że po ministerialne środki mogły sięgnąć też inne urzędy marszałkowskie z północno-wschodniej i wschodniej Polski.
1: Dzięki temu, że wdrożyliśmy w ubiegłym roku ten bon turystyczny, w tym roku ministerstwo dofinansowało poprzez konkurs, który został przeprowadzony i rozstrzygnięty na początku sierpnia, dla 4 województw. Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie. A więc te 3 województwa dzięki naszej inicjatywie otrzymały dodatkowe fundusze.
0: Kolejne jesienne tury Podlaskiego Czeku Turystycznego zaplanowano na 1 października i 1 listopada. W turze z 1 września wygenerowano łącznie ponad 6600 czeków podzielonych na 3 kategorie: turysta, senior i karta dużej rodziny.

Na zegarach 10:27, dziś wyjątkowy dzień. Przed nami uroczysta msza święta z Łomżyńskiej Katedry, transmitowana na antenie radia od godziny 12:00, a więc wyjątkowo Ministerstwo Książek o godzinie 10:40. Bądźcie Państwo z nami.

0: Ministerstwo Książek.
1: Ona z bogatego domu, chowana pod kloszem, młoda, śliczna, którą zachwycają się mężczyźni. On starszy, bogaty, ale do wszystkiego doszedł ciężką pracą, zaczynając od zera. Tacy jak jej matka raczej gardzą takim jak on. Ale w kłopocie finansowym pogardy chowa się razem z dumą do kieszeni. Wcale nie opowiadam Państwu lalki i świetnie znanej wszystkim historii Wokulskiego i Łęckiej, chociaż jest w tej opowieści nieco podobieństw. A to opowieść Krystyny Mirek, zatytułowana Lalka ze Złotego Wzgórza, wydana przez wydawnictwo.

0: O 10 lat. Ma świetnie prosperującą firmę budowlaną, chociaż zaczynał od remontów pojedynczych zleceń i bardzo ciężkiej pracy. Mówiąc wprost, był budowlańcem, który kilka lat temu wykonywał pracę dla rodziców Soni. Pieniądze i wizja bardzo lukratywnego kontraktu nie zepsuły Dawida. Wciąż liczą się dla niego uczciwość, lojalność, prostota. U kobiet ceni naturalność i prawdomówność. Tym bardziej, że rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką, co mocno odchorował. Para ma dziecko, które Dawid kocha nad życie. Życie uczuciowe Soni nie istnieje w sensie zaangażowania i związków, co dziwi wszystkich dookoła, bo jest piękna, miła, ujmująca i bogata. Świetna partia. Nikt nie wie, że Sonia ma pewną tajemnicę i zrobi wiele, żeby nie wyszła ona na światło dzienne. Do akcji wkracza matka kobiety, która wymyśliła intrygę, żeby spotkać ze sobą tych dwoje. Ma w tym interes. Co z tej intrygi wyniknie, tego Państwu oczywiście nie zdradzę. Jest to opowieść o zdejmowaniu z siebie presji, oczekiwań, o zgodzie na bycie nieidealną, o miłości, która daje siłę, koi i jest bezpieczną przystanią. I o uczuciach, które spalają, niszczą, wysysają wszystkie siły, a które mogą wydawać się miłością. Jest o stawaniu w prawdzie, która może skrzywdzić, i o kłamstwach, które oplatają tak, że niemal duszą. Jest o pozorach, które zastawiają pułapkę na tych, którzy zrobią wiele, aby je utrzymać. A co się stanie, kiedy odpuścimy? Z tymi pozorami, perfekcyjnym wizerunkiem, z udawaniem, z pogonią za tym, żeby mieć więcej. Zapraszam do lektury książki Krystyny Mirek, Lalka ze Złotego Wzgórza, wydanej przez wydawnictwo Luna.
1: Ministerstwo Książek.
0: Mariusz Samp to doktor historii, pisarz i publicysta. Prowadzi portal Przez Wieki, poświęcony historii Polski i świata. Prowadzi bez zanudzania, za to z dużą dawką smaczków, ciekawostek i błyskotliwością. Tym razem postanowił napisać książkę poświęconą dynastii Piastów od tej mrocznej strony, którą w książkach mamy w postaci jednego zdania. Wygnał macochę i braci. Okaleczył księcia przebywającego na dworze. Został zamordowany w niejasnych okolicznościach. Tymczasem za tymi pojedynczymi zdaniami na kartach pod ręczników stoją piętrowe gry dynastyczne i dyplomatyczne, porywcze charaktery, zimne kalkulacje i relacje przypominające gangsterskie porachunki. Wszystko osadzone w brutalnych z naszej perspektywy realiach średniowiecznych. Czas poznać inną, krwawą i bezwzględną stronę Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego czy Władysława Łokietka. Nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka Kryminalne dzieje Piastów, mroczna historia dynastii. Książka dobrze napisana, ciekawa dla miłośników historii, ale też miłośników interesujących opowieści o czasach dawnych. Mariusz Samp nazywa Piastów najkrwawszą dynastią w naszej historii. Pisze, że przemoc towarzyszyła im ciągle, przez całą ciągłość dynastii, a dodajmy, że na Śląsku czy Mazowszu rządzili nawet dłużej niż do XIV wieku, kiedy to zakończyła się ta główna linia. Te odnogi dynastyczne autor również opisuje w książce. Pisze tak: poza kilkoma chwalebnymi wyjątkami, nasi panujący nie stanowili wzoru do naśladowania. Część z nich ma za uszami ciężkie przewinienia i zbrodnie, o których jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nie mówi się wcale lub zdecydowanie za mało. Tymczasem historia rodu Piastów jest przepełniona mało chwalebnymi wydarzeniami, o których jakby celowo zapomniano w historiografii. Okazuje się, że władcy, uchodzący na ogół za sprawiedliwych, byli w rzeczywistości tyranami, których sumienia obciążają liczne winy, pisze Mariusz Samp. A jakie to winy? Wspomniałam o wygnaniu braci czy macochy, to było jeszcze w miarę łagodne. Piastowie oślepiali czy wyrywali języki rywalom do rządzenia z własnej rodziny. Prosili obce wojska o interwencję. Stryj porywał bratanka, wtrącano się do zimnych lochów, mordowano podczas uczt, na których książę miał się czuć bezpieczny. Głównie chodziło oczywiście o władzę czy zemstę, o pieniądze. Te motywy dotyczą przemocy i nie zmieniają się od tysięcy, już możemy powiedzieć, lat. Te niecne z naszej dzisiejszej perspektywy czyny dotyczyły władców, których bardzo dobrze oceniamy, czyli Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka czy Kazimierza Wielkiego. Jego zresztą oskarżano o gwałt, czemu też sporo uwagi poświęca autor. Bo to tragicznie skończyło się dla całej rodziny skrzywdzonej, czyli dla rodziny Klary Zach. Jeśli lubią Państwo czytać o spiskach, intrygach, knowaniach, politycznych zbrodniach i są Państwo ciekawi, jak to dawniej w Polsce było, bardzo dawniej, to polecam tę książkę Kryminalne dzieje Piastów, mroczna historia dynastii od wydawnictwa Znak Horyzont.
1: Ministerstwo Książek.
0: Na tę chwilę fani Tolkiena czekali od wielu tygodni, a dokładniej od zapowiedzi wydawnictwa Zysk i Spółka, że we wrześniu ukaże się Hobbit w wersji powieści graficznej. Zanim był Władca Pierścieni, najpierw był Hobbit. Tolkien napisał powieść dla swoich dzieci w 1937 roku i dopiero po sukcesie tej historii powstała znacznie bardziej rozbudowana opowieść, czyli jedna z najlepszych książek XX wieku, a więc wspomniana już książka Władca Pierścieni. W tym wydaniu Hobbita tekst zaadaptował Charles Dixon, a zilustrował David Wenzel.

0: który robił też ilustracje do Avengersów. Ale to historia, średniowiecze, śródziemie i Tolkien stały się jego pasją. Dodam, że pierwsze wydanie książki tej powieści graficznej pojawiło się na rynku w 1989 roku, a więc prawie 40 lat. Musieli czekać polscy czytelnicy na polskie wydanie. Przepiękne, jestem nim naprawdę zachwycona i wszystkim polecam. Podobnie jak samą historię dzielnego hobbita, który opuszcza Shire i rusza z Gandalfem w podróż pełną przygód, wyprawę, w której będzie musiał zmierzyć się ze swoimi lękami, niechęcią do zmian, spotka przyjaciół, odwagę i honor. Tolkien w listach pisał, że on sam jest trochę takim hobbitem, albo nawet bardzo. Hobbity chwalą sobie proste życie, proste i codzienne przyjemności, stałość, niezmienność otoczenia, są spokojne, wiodą przewidywalne i beztroskie życie. Tolkien pisał o hobbitach, że są małymi ludkami, są brzuchaci, noszą barwne stroje i nie noszą butów. Rodzina Bagginsów była bardzo szanowana, chociaż nigdy nie zrobiła niczego niespodziewanego. Z matką Bilba znał się Gandalf, który pewnego dnia przebył pod dom hobbita, a ten zaprosił go na poranną fajkę, mówiąc, że lud tu spokojny i prosty, nie trzeba tu nikomu przygód. Gandalf zapowiedział hobbitowi, że wyśle go na spotkanie z przygodą i tak się dzieje, o czym pewnie Państwo doskonale wiecie. Powrót do Shire też nie był dla Bilbo Bagginsa łatwy, bo nie jest łatwo zyskać przychylność otoczenia, kiedy coś się przeżyło, kiedy ktoś się wyłamuje i ktoś się czymś wyróżnia. David Wenzel stworzył dzieło zaliczane już do klasyki powieści graficznych, bardzo popularne też w naszym kraju, chociaż oczywiście Ameryka jest kolebką komiksów i komiksowego przedstawiania opowieści. Wenzel ma świetną kreskę, wspaniale rysuje ruch i momenty statyczne, też emocje na twarzach postaci, gra cieniem, barwą, rozmyciem. Dodatkowym smaczkiem tego wydania są zamieszczone na końcu ciekawostki dotyczące pracy nad adaptacją Hobbita, a także szkice pozwalające zajrzeć do kuchni powstawania książki. Wenzel pisze, że sam nie rozumiał początkowo, dlaczego świat stworzony przez Tolkiena tak go zafascynował. Owszem, dorastał w małym miasteczku w Nowej Anglii, więc idea Shire była mu bliska i znajoma, ale o tej fascynacji przesądziła, jak pisze, możliwość ucieczki przed światem targanym wojnami. Shire wydawało mu się więc bezpieczne i czarujące. Śródziemie z bogactwem, galerią postaci, języków, istot rozpaliło jego wyobraźnię. Bliskie są też pobrzmiewające u Tolkiena echa przeszłości. Średniowiecze, armie, zamki i gospody. Wenzel zwraca uwagę, że Gandalf jest podobny do wersji filmowej nie dlatego, że on je skopiował, bo to komiks był pierwszy, ale dlatego, że dokładnie zastosował się do opisu Tolkiena. Jak powstawały ilustracje? Co dziś zrobiłby inaczej? Zapraszam do czytania i do oglądania. Moim zdaniem wspaniała adaptacja, nie rzemieślnika, ale fana. Uważnego, wnikliwego obserwatora, który swoją pracą oddaje hołd Tolkienowi. Powieść graficzna Hobbit ukazała się, przypomnę, nakładem wydawnictwa Zyski Spółka.
1: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
2: Po reklamie.

0: Na zegarach 11, czas na wiadomości, przedstawię Bartek Święciński.
1: Sejm zadecydował, Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Od tego miesiąca w Ostrołęce obowiązuje nocna prohibicja. W niedzielę mieszkańcy gminy Łapy podziękują za tegoroczne plony. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Podczas debaty nad jego kandydaturą przedstawiciele opozycji mówili, że Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych tego stanowiska, 10 lat pracy jako radca prawny. Strona rządząca stwierdziła inaczej i przekonywała, że ma na to dowody. Sprawozdawca Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówił w Sejmie o tym, że Maciej Berek pracował jako radca prawny 17 lat.
2: W kwestii tego, czy ktoś jest radcą prawnym, czy nie, to warto zapytać i zerknąć do dokumentów, które w Kancelarii Sejmu są. To jest dokument z Okręgowej Izby Radców Prawnej w Warszawie, świadczący o tym, że przez 17 lat wykonywał pracę radcy prawnego.
1: Natomiast szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę, że nie ma umów potwierdzających pracę Macieja Berka jako radcy prawnego.
3: Na pytania posłów opozycji, jak to jest z tym 10-letnim stażem, jeżeli chodzi o doświadczenie radcowskie, właściwie nikt nie był w stanie odpowiedzieć. Otóż odpowiedź pana przewodniczącego była taka, że weryfikowała to Kancelaria Sejmu, chyba padło dokładniej, że biuro pana marszałka. Bo mam te dane o kandydacie wraz z uzasadnieniem, gdzie są umowy wykonywania tej działalności radcy prawnego.
1: Drugim kandydatem był zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: To nie jedyny gorący temat podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu. Posłowie po raz kolejny spróbują odrzucić weto prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Ustawę wspiera m.in. minister energii Miłosz Motyka. Polityk mówi, że zawetowane przepisy nie były wcale radykalne.
5: To jest ustawa absolutnie minimum. To nie jest ustawa, która jest nad regulacją, która idzie bardzo szeroko i daleko. Gdy ją porównamy z innymi przepisami funkcjonującymi w Europie i to od lat, bo i tak jesteśmy ostatnim państwem, które tej dyrektywy nie wdrożyło, nie jest ustawą obszerną. Co jest niepokojące, to to, że wszystkie argumenty, które podnosiły osoby związane z giełdami kryptowalut, a doprowadziło to później do kilkuset milionów złotych strat naszych obywateli, te same argumenty podnosili w debacie posłowie PiS-u i Konfederacji.
1: Przeciw odrzuceniu weta zagłosuje Konfederacja. Poseł tej partii Witold Tumanowicz mówi, że proponowane rozwiązania działałyby na niekorzyść obywateli.
6: My uważamy, że ta ustawa jest przeregulowana, jest też niebezpieczna, ponieważ bez zgody sądu KNF mógłby robić sytuację, w której zamyka na przykład dany portal. Obywatele mogliby po prostu stracić swoje oszczędności, dlatego uważamy, że tutaj musi być zgoda sądu każdorazowo. Dlatego nie uważamy, że ta ustawa jest dobra.
1: Prezydenckie weto w sprawie kryptowalut Sejm próbuje dziś odrzucić po raz trzeci.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: W Ostrołęce od 1 września obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Mieszkańcy nie kupią napojów alkoholowych od godziny 22 do 6 rano. Przepisy dotyczą punktów sprzedaży detalicznej na terenie Ostrołęki, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska.
7: Mieszkańcy nie kupią napojów alkoholowych w sklepach spożywczych, monopolowych, marketach ani na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6 rano. Projekt tej uchwały przygotowano na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Chciałabym wyraźnie podkreślić, że zakaz ten dotyczy wyłącznie sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu. Nowe zmiany nie obejmują restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Wprowadzenie ograniczeń ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, spokoju oraz porządku publicznego w naszym mieście w godzinach nocnych.
1: Nowe regulacje obowiązują od 1 września. W niedzielę w Płonce Kościelnej mieszkańcy gminy Łapy podziękują za tegoroczne plony. Podczas gminnych dożynek nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin na czele z występem Gwiazdy Wieczoru grupy After Party. Do udziału zaprasza burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.
8: Wyjątkowo oprawę artystyczną zapewnia nam zespół pieśni i tańca Skowronki, gdzie pierwszy raz tak naprawdę w naszej gminie zaprezentujemy takie widowisko dożynkowe i potem gości czeka mnóstwo atrakcji dla wszystkich, dla starszych, dla młodych, dla dzieci. Występy, potrawy oczywiście regionalne i smakołyki przygotowały nasze koła gospodyń wiejskich. Naprawdę warto spróbować tych naszych podlaskich specjałów. Ale także dożynki są okazją do podsumowania i nagrodzenia pracy naszych wszystkich sołectw. Jako gmina organizujemy wiele konkursów i takie aktywne sołectwa czy produkt lokalny będą nagradzane w czasie dożynek.
1: Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o 12 w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Około godziny 20:30 na scenę wyjdzie zespół After Party. Gmina jak co roku zapewnia także bezpłatny dowóz autobusowy na miejsce dożynek oraz powrót do Łap. Autobusy będą wyjeżdżać z parkingu przedszkola nr 2 od godziny 11:15 do 18:30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Czas na prognozę pogody. Dziś w regionie zachmurzenie duże, możliwe są przejaśnienia, ale przelotnie także może popadać deszcz. Na termometrach dziś do 19 stopni obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanym wiatrem. Dla naszego regionu miejscami możliwe dziś są także burze. W nocy 15 stopni, jutro z przelotnymi opadami deszczu i podobnie jak dziś do 19 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.

0: Dwuletnie okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków to tylko niektóre zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które weszły już w życie. Nowością są zaostrzone przepisy dotyczące punktów karnych dla osób, które niedawno zdały prawo jazdy. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych młodzi stażem kierowcy będą musieli ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski zmiany przepisów przełożą się na spadek liczby wypadków.
1: Myślę, że to wyrobienie i nieuchronność kary i wyrobienie prawidłowych nawyków zapanowania nad samochodem, ale też szanowania przepisów ruchu drogowego, myślę, że będzie skutkował tym, że za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj, bo dziś to właśnie kierowcy w tych pierwszych 2 latach odzyskania prawa jazdy stanowią tą grupę największego ryzyka i powodują najwięcej zdarzeń drogowych.
0: Zmiany dotyczą tylko tych kierowców, którzy zdobyli prawo jazdy kategorii B.

18 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Radia Nadzieja w piątek 4 września. Przed nami o godzinie 12 transmisja mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Dziękujemy za 500 lat Kościoła Katedralnego w Łomży i ta uroczysta msza święta od godziny 12 będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja, a wieczorem koncert Kamila Bednarka o godzinie 19. Zapraszamy Państwa do słuchania transmisji z naszego terenowego studia prosto z, no tuż ze sceny, tuż obok Kościoła Katedralnego, bo tutaj ta scena będzie, już jest w zasadzie rozstawiona. Zapraszamy do słuchania rozmów z zaproszonymi do studia gośćmi od godziny 18.30. Później także początek Festiwalu Iskra Nadziei będzie dla Państwa transmitowany, więc od godziny 18.30. Jeśli ktoś nie może być, to może nas słuchać, do czego Państwa gorąco zachęcamy. A jak ta scena i te przygotowania wyglądają, zapraszamy do odwiedzenia Facebooka Radia Nadzieja, bo tam sporo rolek, filmów i zdjęć.

0: Proponowana nowelizacja prawa łowieckiego zniszczy gospodarkę łowiecką, tak mówi Przemysław Malec, myśliwy z 30-letnim stażem. Obywatelski projekt zakłada zwiększenie odległości od zabudowań, w jakiej możliwe będzie polowanie. To zbyt restrykcyjne zapisy, mówi Przemysław Malec.
1: To spowoduje, że gospodarka łowiecka w Polsce zostanie wyłączona całkowicie. W sensie takim, że dzisiejsza zabudowa, która znajduje się w większości terenów Polski, jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski z możliwości polowania. Dzisiaj mamy 150 metrów i te 150 metrów jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. Kiedyś było mniej, mieliśmy 100 metrów, dzisiaj jest 150 i tak naprawdę cały ten teren w promieniu 150 metrów jest bezpieczny.
0: Myśliwy dodaje, że zgadza się z postulatem dożywotniego pozbawiania prawa do posiadania broni tych, którzy polują pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających, ale jak mówi, wystarczy egzekwować istniejące przepisy.
1: Ja jestem za tym jak najbardziej. Wyrzucajmy ich, pozbawiajmy ich broni, pozbawiajmy ich możliwości polowania, tego wszystkiego. Ale dzisiaj są takie zapisy prawne. Ja nie mogę być nawet, jak to się mówi, w stanie po spożyciu. Posiadając broń, mogę prowadzić samochód i mieć do 0,2 promila, a broni nie mogę posiadać przy sobie, mając takie coś. Wybaczcie, ale prawo po prostu powinno być bardziej egzekwowane.
0: A pod tą inicjatywą Uwaga Polowanie podpisało się ponad 204 tysiące osób. To 2 razy więcej niż wynosi konstytucyjne minimum. Projekt, który według inicjatorów ma ograniczyć przywileje myśliwych, będzie teraz procedowany przez Sejm.

Ale zanim przeniesiemy się do Łomżyńskiej Katedry o godzinie 12, to przed nami jeszcze spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Dorota słusznie pisze, że gdy przychodzi lato, czas wakacji, często dzieci posyła się na kolonie. Właśnie na kolonie? Czy na jedną kolonię? Czy parę kolonii? Jak to jest? Jadę na kolonie? Liczba mnoga czy na kolonie? Liczba pojedyncza. Kolonia ma wiele znaczeń, jeśli chodzi o kolonię, która jest terytorium zależnym czy w posiadaniu państwa innego, leżącego dalej, na przykład kolonia holenderska. Używamy tej liczby pojedynczej i wtedy jedziemy do kolonii na przykład też. A tutaj jak to jest z tymi koloniami? Te kolonie są właśnie w liczbie mnogiej. Podobnie jak użyte przez panią w pytaniu słowo wakacje. Nie mamy jednej wakacji, tylko mamy te wakacje. Tak samo mamy wczasy. Kolonie mają coś wspólnego z wczasami, z wakacjami, a więc coś mnogiego. I jeżeli ktoś jedzie na kolonię, dziecko jest wysyłane na kolonię, to nie o to chodzi, że ono musi zwiedzić kilka miejsc i w każdym miejscu będzie w jakiejś kolonii czy na jakiejś kolonii. Tu też możemy mieć wątpliwość, bo te kolonie mogą być czasem spędzonym jakoś i wtedy się jedzie na kolonię, albo miejscem i wtedy się do tych kolonii wyjechało. No ale my mówimy, jadę na kolonię i nie stawiam ogonka przy tym e wygłosowym, czy kogoś wysyłam na kolonię. Liczba mnoga. Byłem na koloniach, a nie na kolonii.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja za 5 minut w południe. Przeniesiemy się już za kilka chwil do Łomżyńskiej Katedry, skąd będziemy transmitowali uroczystą mszę świętą.

Gromadzimy się w kościele katedralnym diecezji łomżyńskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Od 100 lat dawna łomżyńska fara jest katedrą diecezji łomżyńskiej, która została utworzona przez papieża Piusa XI 28 października 1925 roku. Dziś obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego. W tym dniu świętujemy jubileusz 500-lecia istnienia tej świątyni. Pragniemy dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które się dokonało w naszym kościele lokalnym w tym czasie. Dziękujemy za duchownych i świeckich, których wspominamy z wdzięcznością, za ich świadectwo życia, wiarę, patriotyzm, odwagę i uczciwą pracę, które przekazali nam jako dziedzictwo kościoła łomżyńskiego. Uroczystej liturgii, która za chwilę się rozpocznie, będzie przewodniczył metropolita białostocki, arcybiskup Józef Guzdek. Mszę świętą będą koncelebrować biskupi Jerzy Mazur, biskup ełcki, Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy ełcki oraz pasterz kościoła łomżyńskiego, biskup Janusz Stepnowski, a także prezbiterzy diecezji łomżyńskiej i księża goście. W liturgii będzie uczestniczyć w strojach chórowych kapituła katedralna łomżyńska, a także kapituła kolegiacka myszyniecka, osoby konsekrowane, siostry i bracia zakonni. W uroczystej mszy świętej będą uczestniczyć kanonicy honorowi łomżyńskiej kapituły katedralnej, ale przede wszystkim w tej mszy świętej uczestniczy lud Boży kościoła łomżyńskiego. Wiele osób łączy się z nami przez pośrednictwo mediów diecezjalnego Radia Nadzieja. Msza święta będzie transmitowana w internecie, a także poprzez na falach Radia Nadzieja. W procesji darów, obok darów chleba i wina, które potrzebne są do sprawowania Eucharystii, będą niesione przez przedstawicieli młodzieży, będą także inne dary. Prezydent miasta Łomży, pan Mariusz Chrzanowski, i przewodniczący Rady Miasta, pan Wiesław Grzymała, przekażą w darze ornat i kwiaty. Starosta łomżyński, pan Lech Szabłowski, również przekaże dla parafii katedralnej ołtarz i kwiaty. My wszyscy będziemy mogli włączyć się w procesję z darami, składając naszą ofiarę na tacę na potrzeby Kościoła. Intencje tej mszy świętej będą następujące. Jubileuszowa za 500-lecie świątyni świętego Michała Archanioła, za zmarłych Edwarda Misztalewskiego w 18. rocznicę śmierci i rodziców Bronisławę i Piotra, a także wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa od wspólnoty Najświętszego Serca Pana Jezusa.

0: Możemy spocząć na momencik. Umiłowani bracia i siostry, od 25 października 2025 roku Kościół Łomżyński świętuje jubileusz stulecia swojego istnienia. W to świętowanie wpisują się obchody 500-lecia zakończenia budowy świątyni, w której się gromadzimy, łomżyńskiej fary. Od 100 lat katedry diecezji łomżyńskiej. Wzniesiono ją z Fundacji Książąt Mazowieckich. Obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego, dziękujemy Panu Bogu za naszą katedrę. Od 5 wieków gromadzi ona lud Boży. Wspominamy dzisiaj tych wszystkich, których drogi życia przeszły przez tę świątynię, biskupów, duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Tutaj spotykali się z Bogiem i doświadczali Jego łaski. Z tego miejsca odchodzili pojednani z nadzieją w sercu. Dziś śpiewamy dziękczynne Tedeum za tych, którzy wznosili tę świątynię i przez wieki troszczyli się o jej piękno. Ze wzruszeniem wspominamy wszystkie wydarzenia, które dokonały się w murach łomżyńskiej fary i ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Działo się to pod czujnym okiem Matki Bożej pięknej miłości, ukoronowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła Wielkiego. W imieniu całej wspólnoty diecezjalnej witam i pozdrawiam gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, arcybiskupa Józefa Gustka, naszego metropolitę, który dziś obchodzi 5. rocznicę ingresu do białostockiej archikatedry i przewodniczy sprawowanej Eucharystii. Augury. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura i biskupa pomocniczego Ełckiego Dariusza Zalewskiego. Witam kapitułę katedralną łomżyńską i kapitułę kolegiacką, myszyniecką, kanoników honorowych obu kapituł, wszystkich prezbiterów oraz osoby życia konsekrowanego. Witam przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystów oraz reprezentantów organizacji społecznych i politycznych. Słowa powitania kieruję do wszystkich wiernych zgromadzonych w katedrze, a także do słuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Wasza obecność i zaangażowanie w życiu parafialne i diecezjalne świadczą o żywotności kościoła lokalnego. W naszej modlitwie pamiętamy dziś o fundatorach i budowniczych świątyni. Wspominamy wszystkich, którzy przez minione stulecia tworzyli Kościół Łomżyński, a odeszli już do wieczności, zarówno duchownych, jak i świeckich. Jednoczymy się z nimi w tajemnicy świętych obcowania. Wszystkich zapraszam do udziału w tej dziękczynnej liturgii jubileuszowej.
1: Na początku tej świętej Eucharystii przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości, zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Moja Buna, moja Buna, Świętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać na nowo dzień poświęcenia tego Kościoła. Wysłuchaj prośby swojego ludu i spraw, aby tutaj zawsze służyły Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z drugiej księgi Kronik. Król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim przed Arką, składali w ofierze drobne i większe bydło, którego nie rachowano i nie obliczono z powodu wielkiej ilości. Następnie kapłani wnieśli Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, to jest do miejsca najświętszego, pod skrzydła cherubów, a cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem zajmowanym przez Arkę, że odkrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. Drążki te były tak długie, że ich końce były widoczne przed sanktuarium, spoza Arki, z zewnątrz jednak nie były widoczne. Pozostają one tam aż do dnia dzisiejszego. W Arce zaś nie było nic oprócz dwóch tablic, które Mojżesz tam złożył pod Chorebem, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z Egiptu, kiedy tak zgodnie wszyscy jak jeden trąbili i śpiewali, tak iż słychać było tylko jeden głos wysławiający majestat Pana, kiedy podnieśli głos wysoko przy wtórze trąb, cymbałów i instrumentów muzycznych, chwaląc Pana, że jest dobry i na wieki Jego łaska. Świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku. Bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Wtedy przemówił Salomon. Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze, a ja ci wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i Wy także znajdziecie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże.

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.

500 lat. Kiedy wypowiadamy te słowa, uświadamiamy sobie, że dotykamy tajemnicy 5 wieków ludzkiej historii. To 5 wieków wiary, modlitwy, ludzkich radości i dramatów, porażek i nadziei. A pośród tego wszystkiego ta świątynia, która jawi się jako świadek i znak, jako miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią. To dom Boga pośród wielu domów mieszkańców tej ziemi. Czcigodni księża biskupi, drodzy bracia w kapłańskim posługiwaniu, osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu. Odczytany fragment Ewangelii świętego Łukasza pozwala nam lepiej zrozumieć tajemnicę tej katedralnej świątyni, domu Boga. Spotkanie Zacheusza z Jezusem rozpoczęło się przy drodze prowadzącej przez Jerycho. Jednak to, co najważniejsze, dokonało się w domu. Celnik przez lata żył tylko dla siebie. I oto nagle odkrył, że można żyć dla Boga i dla drugiego człowieka. Ten, który krzywdził, postanowił naprawić wyrządzone zło. Ale to nie jedyne miejsce w Ewangelii, które przypomina nam, że to, co najistotniejsze, dokonuje się w domu. Dwaj uczniowie idący do Emaus spotkali zmartwychwstałego Pana w drodze, ale rozpoznali Go dopiero wtedy, gdy zatrzymali się w domu i zasiedli przy stole. Droga doprowadziła ich do domu. To w domu, przy łamaniu chleba, rozpoznali Chrystusa. Czyż nie jest to obraz historii Kościoła? Apostołowie, jak podaje święty Mateusz, najpierw głosili Słowo Boże na placach i ulicach miast i miasteczek. Przemierzali drogę, ale się na niej nie zatrzymywali, lecz z dobrą nowiną wchodzili do domów. Tam uczyli znaku krzyża i pierwszych modlitw, przebaczenia i dzielenia się chlebem. U początku chrześcijaństwa, jak opisują Dzieje Apostolskie, Eucharystia była sprawowana w domach. Dopiero wraz z upływem czasu, a zwłaszcza po edykcie mediolańskim, chrześcijanie mogli coraz swobodniej wyznawać swoją wiarę i budować świątynie, które stawały się widzialnym znakiem obecności Boga pośród ludzi. Tak było przez wieki. Droga, dom i świątynia. Tak było również tutaj, na ziemi łomżyńskiej, gdzie ponad 1000 lat temu przybyli pierwsi wyznawcy Chrystusa i głosiciele Ewangelii. Słowo Boże zaczęło zapuszczać korzenie w ludzkich sercach. Wiara weszła do domów i praktykowana była w rodzinach. A kiedy wzrastała liczba wierzących w Chrystusa, wówczas zaczęto budować świątynię, przestrzeń, w której lud Boży mógł gromadzić się na słuchanie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów. Przed 500 laty powstała ta piękna świątynia. Przez kolejne wieki była remontowana, odnawiana i upiększana. Zmieniały się epoki i pokolenia. Przychodziły wojny i kataklizmy, a ta świątynia trwała jak morska latarnia, wskazując wierzącym i poszukującym drogę do Boga. W 1925 roku, kiedy papież Pius XI ustanowił diecezję łomżyńską, kościół świętego Michała Archanioła podniesiono do godności katedry. Umiłowani w Chrystusie Panu, pozwolę sobie pominąć historię lokalnego kościoła, historię tej świątyni,
Wszak znacie dobrze, zapewnie lepiej ode mnie, a bez wątpienia przyczyniły się do tego uroczyste obchody setnej rocznicy powstania diecezji łomżyńskiej. W tym niezwykle ważnym dniu pragnę postawić zasadnicze pytanie. Co przez te 500 lat wydarzyło się w tej świątyni i czemu ona służyła? Idąc za myślą świętego Jana Pawła II, który nawiedził łomżyńską katedrę przed 35 laty, możemy powiedzieć, że ta świątynia przez 5 wieków była swego rodzaju laboratorium wiary. Do niej przychodziły rzesze wiernych, aby słuchać Słowa Bożego. Tu przynoszono dzieci, prosząc o chrzest. W niej dzieci po raz pierwszy przyjmowały Chrystusa w Eucharystii, a młodzież zyskiwała umocnienie Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. Przed ołtarzem tej świątyni stawali narzeczeni, aby ślubować sobie dozgonną miłość. Kandydaci do kapłaństwa przyjmowali święcenia, a osoby życia konsekrowanego składały śluby. W tym miejscu grzesznicy klękali przy konfesjonałach, aby usłyszeć: Bóg odpuszcza tobie grzechy, idź i nie grzesz więcej, idź w pokoju Chrystusa. Tu chorzy i cierpiący szukali umocnienia. W tej świętej przestrzeni rodziny żegnały swoich bliskich. Całe pokolenia przychodziły i klękały przed tabernakulum, aby w ciszy powiedzieć Chrystusowi: Panie, oto jestem. Pragnę poznawać i pełnić Twoją wolę. Jak czytamy w księdze proroka Ezechiela, świątynia jest miejscem, gdzie Bóg pragnie przebywać ze swoim ludem. Dlatego dzisiaj z całą mocą należy podkreślić, że w długiej historii tej świątyni największym jej skarbem są wierni, którzy na modlitwie wielbią Boga, słuchają Słowa Bożego i karmią się ciałem Chrystusa. Przez 5 wieków ta świątynia była także laboratorium prawego sumienia. Ci, którzy przychodzili tutaj i słuchali Słowa Bożego, doświadczali tego, że Słowo Chrystusa nie tylko nas pociesza, ale także niepokoi nasze sumienia i stawia wymagania. Bóg często wzywa: przebacz, pojednaj się, nie kłam, nie krzywdź, ale pomóż ubogiemu, broń słabszego, nie żyj tylko dla siebie. Takie jest zadanie świątyni. Nie tylko pocieszać i podnosić na duchu, ale także budzić i kształtować prawe sumienia, mobilizować do tego, aby uczeń Chrystusa żył w prawdzie, aby był uczciwy. Przez minione wieki ta łomżyńska świątynia była także laboratorium wrażliwego serca. Tutaj wierni uczyli się, że człowiek, który stoi obok mnie, nie jest kimś obcym, ale moim bliźnim, bratem i siostrą. W tym świętym miejscu uczyli się patrzeć na człowieka oczami miłosiernego Chrystusa. Wszak to do tego zobowiązuje udział w Eucharystii. Nie można bowiem otwierać serca na przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej i jednocześnie zamykać je przed człowiekiem. Nie można klękać przed Jezusem obecnym w Eucharystii i jednocześnie gardzić drugim człowiekiem. Nie można słuchać Słowa Bożego i jednocześnie nie słyszeć wołania człowieka, który jest w potrzebie. Potwierdzeniem owocnego udziału we mszy świętej są czyny miłości wobec bliźnich. Siostry i bracia, wskażę jeszcze na jedną, bardzo ważną rolę tej świątyni na przestrzeni ostatnich 5 wieków. Otóż w tym czasie była ona również laboratorium patriotyzmu.
Przychodzili tutaj ludzie, którzy kochali tę ziemię. Walczyli o wolność i cierpieli za ojczyznę. Przychodzili rodzice, których synowie nie wracali z wojny, a także ci, którzy w czasach zniewolenia wiedzieli, że można odebrać człowiekowi wiele, ale nie można odebrać mu wiary, godności i nadziei. Tutaj modlono się za ojczyznę i uczono, że prawdziwa miłość ojczyzny jest formą odpowiedzialności. Wszak ojczyzna to zbiorowy obowiązek. Chrześcijański patriotyzm ma jeszcze jeden wymiar. Modlitwy o pokój, pojednanie i przebaczenie. Aby uniepotrzebniało się męczeństwo, jak pięknie napisał nasz narodowy wieszcz Cyprian Kamil Norwid. Zapewne wiele razy w tej świątyni wybrzmiały słowa proroka Izajasza, które były wezwaniem do zaniechania wojen i zamiany narzędzi walki na narzędzia pokojowej pracy na roli. Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Takiego patriotyzmu potrzebuje dzisiaj nasza ojczyzna. Patriotyzmu odpowiedzialności za dobro wspólne, uczciwej pracy, poszanowania wolności i godności każdego człowieka. Patriotyzmu, który mówi: to jest moja ziemia, moja wspólnota i czuję się za nią odpowiedzialny. Siostry i bracia, w Chrystusie Panu, po upływie 5 wieków możemy z wdzięcznością patrzeć na tę świątynię, podziwiać jej piękno i cieszyć się jej historią. Możemy być dumni z tego dziedzictwa, ale każdy jubileusz stawia przed nami pytanie: co uczyniliśmy i co czynimy z tym dziedzictwem? Czy wiara naszych przodków stała się naszą wiarą? Czy ich troska o rodzinę stała się podjętym przez nas zadaniem? Czy ich przywiązanie do Kościoła prowadzi nas dzisiaj do żywej relacji z Chrystusem? Czy naśladujemy ich w miłości do ojczyzny? Owszem, katedra jest ważna. Ważne są mury, ale ważniejsze są ludzkie serca ukształtowane w jej wnętrzu. Bóg patrzy w nasze serca i pyta o wiarę, o prawość naszych sumień i wrażliwość serc. Pyta o jakość naszego patriotyzmu i zdolność do ofiary w służbie dla dobra wspólnego, jakim jest nasza ojczyzna. Zatem każdy przeżywany jubileusz jest nie tylko wspomnieniem, ale jeszcze bardziej zobowiązaniem. Za nami 500 lat. Przed nami przyszłość. Nie lękajmy się przyszłości, wszak Chrystus obiecał, że pozostanie z nami aż do skończenia świata. Niech nadal z tej katedry wyrusza nasz Zbawiciel na łomżyńskie drogi z dobrą nowiną o zbawieniu przez posługę kolejnych pokoleń duszpasterzy, osób życia konsekrowanego i świadectwo chrześcijańskiego życia ludu Bożego. Niech on nawiedza wasze domy, kształtuje sumienia, serca czyni wrażliwymi na ubogich i cierpiących. Niech jednoczy to, co podzielone. Niech on, dawca pokoju, uczy nas wzajemnego szacunku i budowania wspólnoty. Siostry i bracia, niech podczas tej jubileuszowej Eucharystii wzniesie się ku niebu radosne Te Deum za tych, którzy byli przed nami, za kapłanów, którzy tutaj głosili Ewangelię i sprawowali sakramenty święte, za rodziny, które tutaj modliły się przez minione 5 wieków, za tych, którzy w chwilach próby zachowali wiarę. Polecajmy Bogu wszystkich zmarłych i żyjących, którzy budowali wspólnotę Kościoła Łomżyńskiego i troszczyli się o tę świątynię, o naszą katedrę. Niech z naszych serc popłynie również modlitwa w intencji nas tu zgromadzonych.
Prośmy Boga, aby na kolejne dziesięciolecia i stulecia ta katedra nadal była domem Boga, laboratorium dojrzałej wiary, prawego sumienia, kuźnią wrażliwego serca, szkołą odpowiedzialnego patriotyzmu i miejscem budowania wspólnoty. Wołajmy więc, Panie Jezu, pozostań z nami i rozlewaj swą miłość w sercach mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej. A kiedy przyjdą następne pokolenia, niech znajdą tutaj nie tylko piękną świątynię, ale przede wszystkim ludzi,

0: wtórnie przyjdzie Pan sądzić żywych i umarłych. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów.
1: Życzenie odmarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie.
2: Świętując rocznicę poświęcenia katedry, zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby przez wstawiennictwo Matki Bożej pięknej miłości.
3: Módlmy się za Ojca Świętego Leona, naszego biskupa Janusza, arcybiskupa Józefa, biskupa Jerzego, biskupa Dariusza, prezbiterów, diakonów, osoby konsekrowane naszej diecezji, aby wiernie służyli ludowi Bożemu. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za sprawujących władzę, parlamentarzystów, władze samorządowe, organizacje społeczne i polityczne, aby ciesząc się Bożym błogosławieństwem, gorliwie wypełniali swe posłannictwo, pomnażając dobro tych, którym służą. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za rodziny, małżonków, dzieci, młodzież i starsze pokolenie, aby słuchając Bożego Słowa wzrastali we wzajemnej miłości i szacunku. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za grupy duszpasterstwa parafialnego, stowarzyszenia i organizacje katolickie, aby przez ich świadectwo młodzi odczytywali powołanie do służby Bożej, by nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za osoby obarczone krzyżem choroby, cierpienia, samotności, niezrozumienia i odrzucenia, aby doświadczali niezawodnej nadziei i ludzkiego wsparcia. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za zmarłych polecanych w tej mszy świętej, za świętej pamięci Edwarda Misztalewskiego w 18. rocznicę jego śmierci i rodziców Bronisławę i Piotra, aby dobry Bóg przyjął ich do swego domu w niebie. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za fundatorów i budowniczych naszej katedry i tych, którzy tworzyli historię diecezji, zmarłych biskupów, prezbiterów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, fundatorów i dobrodziejów tej świątyni, aby w społeczności zbawionych cieszyli się chwałą nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, świętujących 500-lecie ukończenia budowy tej świątyni, abyśmy jako pielgrzymi nadziei mocno trwali w wierze, żyjąc na co dzień prawdziwą miłością. Ciebie prosimy.
2: Boże nasz Ojcze,

za przyczyną świętego Brunona z Kwerfurtu, świętego Andrzeja Boboli, świętego Wawrzyńca, błogosławionych męczenników II wojny światowej. Wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Miej w swojej opatrzności naszą diecezję i pomóż z entuzjazmem przekazywać wiarę oraz dziedzictwo Kościoła lokalnego przyszłym pokoleniom. Przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i z całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wspominając dzień, w którym napełniłeś ten dom swoją świętą obecnością, prosimy Cię, abyś nas samych uczynił darem miłym Tobie,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie i dajesz mu znak i łaskę jedności z Tobą. W tym świętym miejscu sam wznosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie swoją pełnię w błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem. Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni, zjednoczeni z wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień poświęcenia tej świątyni, w którym przyjąłeś ją na własność i napełniłeś swoją obecnością. Przez Jezusa Chrystusa, arcykapłana dóbr przyszłych, prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, wszystkimi biskupami oraz całym duchowieństwem.
2: Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, aby ludzie zdrowili.

Утром еще, Panie nasz Boże, w rocznicę poświęcenia tego Kościoła, lud Tobie oddany złożył eucharystyczną ofiarę. Niech ona stanie się dla Niego źródłem łaski i radości. Przez Chrystusa,

Katedra Łomżyńska jest matką wszystkich kościołów diecezji i ikoną Łomży. Można rzec, że jest sercem naszego grodu. Ten największy gotycki zabytek w naszym północno-wschodnim regionie świadczy nie tylko o chrześcijańskich korzeniach, ale także kulturze tych ziem. Potwierdza ich piękną tradycję, niezwykłą przeszłość. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, który powstał na początku XVI stulecia dzięki opatrzności Bożej, opiece Matki Bożej Łomżyńskiej oraz ludzkiej ofiarności dotrwał do naszych czasów i za to wyśpiewaliśmy te dziękczynne Te Deum. Jako proboszcz tej wspólnoty pragnę jak najserdeczniej podziękować wszystkim uczestnikom tej doniosłej, jubileuszowej uroczystości. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Józefowi Gustkowi, metropolicie białostockiemu za przewodniczenie i Słowo Boże. Dziękuję księżom biskupom z bardzo nam zaprzyjaźnionej diecezji ełckiej, więc biskupowi Jerzemu Mazurowi, Dariuszowi Zalewskiemu za wspólnotę modlitwy. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu biskupowi Januszowi, naszemu ordynariuszowi, za włożone pasterskie serce w opiekę nad katedrą i jej wspólnotą. Chciałbym jak najserdeczniej podziękować wszystkim kanonikom kapituły katedralnej łomżyńskiej, kanonikom myszynieckiej kapituły kolegiackiej na czele z jej prepozytem księdzem Zbigniewem Jaroszewskim. Dziękuję księżom dziekanom naszej diecezji i wszystkim kapłanom w ich godnościach i urzędach, którzy z potrzeby serca przybyli na tę uroczystość. Bardzo proszę dla księży biskupów i kapłanów o brawa. Dalej dziękuję Wyższemu Seminarium Duchownemu, przede wszystkim alumnom, siostrom i braciom zakonnym. Dziękuję rycerzom Kolumba i Bractwu Kurkowemu, a także przedstawicielom władz wojewodzie podlaskiemu, którego reprezentuje pan wicewojewoda Michał Gąsowski. Dziękuję władzom naszego miasta z panem prezydentem Mariuszem Chrzanowskim na czele i Radą Miasta z przewodniczącym Wiesławem Grzymałą. Dziękuję władzom powiatu z panem Leszkiem Szabłowskim na czele. Dziękuję za poczet sztandarowy. Dziękuję również władzom naszej gminy Łomża z panem Piotrem Kłysem, wójtem. Dziękuję wszystkim przedstawicielom władz samorządowych, rządowych, parlamentarzystom. Dziękuję przedstawicielom Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Jak najserdeczniej też pragnę podziękować tym naszym parafianom, którzy przybyli, by podziękować Bogu, tak jak co roku, za fundatorów, budowniczych, wszystkich dobrodziejów na przestrzeni 5 wieków istnienia naszej parafialnej, a od 100 lat katedralnej świątyni. Dziękuję służbie liturgicznej, którą dyrygował ksiądz dr Krzysztof Chodkowski. Dziękuję również chórowi katedralnemu, który ubogacał liturgię śpiewem. Wszystkie osoby konsekrowane i zaproszonych gości zapraszam na posiłek do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. W tym miejscu właśnie dziękuję księdzu rektorowi Robertowi Bączkowi, księdzu dyrektorowi ekonomicznemu Robertowi Śliwowskiemu. I z tego miejsca serdecznie dziękuję im za ich gościnność, a
wszystkich gości na czele z księdzem arcybiskupem, księżmi biskupami, zapraszam na obiad.

0: Piękna uroczystość, wzruszające wydarzenie, 500 lat. Jednak nie można zatrzymać się tylko na progu wspomnień, bo przed nami przyszłość. I jedno życzenie, abyśmy pilnowali tego wielkiego dziedzictwa 5 wieków, abyśmy nigdy nie zdradzili wartości, które tu żyły i owocowały pięknym, odpowiedzialnym życiem w rodzinach, ale także w tej małej ojczyźnie, tu na ziemi łomżyńskiej. Wszystkim bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i udzielam pasterskiego błogosławieństwa, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Pan z wami
1: i z duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione
1: teraz i na wieki.

kończymy transmisję mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Świętujemy 500-lecie Kościoła Katedralnego w Łomży i będziemy świętować jeszcze po południu, bo przed nami także muzyczna część tego świętowania, więc koncert Kamila Bednarka o godzinie 19, od 18.30 rozmowa w naszym terenowym studiu, które ja dla Państwa poprowadzę, więc już także serdecznie Państwa na nie zapraszam. A w radiowej ramówce będziemy sprawdzać, co słychać na Mazowszu. Tradycyjnie zresztą w piątek, to już za niecały kwadrans.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Na początek odwiedzimy Ostrołękę, gdzie odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozpoczął się rok szkolny, a samorząd Mazowsza szuka najlepszych nauczycieli. A na koniec zaprosimy na kolejny mazopiknik, tym razem dobra zabawa w Płońsku. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Za nami czwarte posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego poza Warszawą. Tym razem radni obradowali w Ostrołęce. To kolejne miasto po Ciechanowie, Płocku i Radomiu, w którym odbyła się sesja Sejmiku. Chcemy w ten sposób być bliżej mieszkańców całego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Podjęliśmy decyzję, że oprócz posiedzenia w samej Warszawie będziemy organizowali na co najmniej 5 takich sesji wyjazdowych w subregionach. Chcemy po prostu uspołeczniać posiedzenia sejmiku, przybliżać w ogóle sejmik obywatelom.
1: Ostrołęka

0: Warszawie.
1: Warto wiedzieć.
0: Trwa budowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce. To część inwestycji obejmującej utworzenie południowej obwodnicy Ostrołęki. Jest to kolejna duża inwestycja w regionie, mówi marszałek Adam Struzik, który odwiedził inwestycję przed posiedzeniem sejmiku.
2: Została otwarta przeprawa mostowa w Rzewniach, między Rzewniami a Brańszczykiem przez Narew. Zainwestowaliśmy 38 milionów złotych. To też jest poprawienie ruchu lokalnego, ale też regionalnego. Reasumując, w nocnej części województwa inwestujemy setki milionów złotych po to, żeby poprawić układ drogowy.
0: Nowa trasa połączy drogi wojewódzkie prowadzące z Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Dzięki temu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, a komunikacja między ważnymi trasami wojewódzkimi będzie sprawniejsza. Są szanse, że inwestycja zakończy się szybciej niż początkowo planowano, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
0: Całkowity koszt inwestycji to blisko 200 milionów złotych, z czego 75 milionów złotych to środki z budżetu województwa mazowieckiego.
1: Czy wiesz, że...
0: Mieszkańcy apelują, a radni województwa interweniują. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 17 tysięcy podpisów pod petycjami dotyczącymi przywrócenia pełnego funkcjonowania oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu w Ciechanowie. Podczas obrad sejmiku radni województwa jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu mieszkańców i dyrekcji szpitala w staraniach o wznowienie funkcjonowania oddziału. Mówi wiceprzewodniczący sejmikowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Benedykciński.
4: W Ciechanowie mamy niestety przypadek, kiedy zabrakło dwóch lekarzy związanych z chirurgią dziecięcą. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło prawie 17 tysięcy petycji od mieszkańców Ciechanowa z prośbą o przywrócenie. I tutaj ze strony zarówno zarządu, jak i nas, radnych sejmiku, jest pełne wsparcie dla tej inicjatywy.
0: Przywrócenie oddziału chirurgii dziecięcej wiąże się z kosztami. Jak podkreśla Grzegorz Benedykciński, samorząd województwa jest gotowy pomóc.
4: Będzie się przekładało prawdopodobnie tym, że jeżeli powstanie sytuacja, że zwiększy to koszty, no to wiadomo, że Urząd Marszałkowski te koszty będzie pokrywał.
0: Ostry dyżur oddziału chirurgii dziecięcej w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim jest zawieszony do października. Dyrekcja ciechanowskiego szpitala podkreśla, że wznowienie całodobowej pracy oddziału zależy od tego, czy znajdą się chętni do pracy w nim lekarze.
1: Uwaga, konkurs!
0: Władze Mazowsza po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu EduKreator. Czekamy na Wasze zgłoszenia, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: Samorząd województwa chce docenić najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli. Nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania, a także szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju. W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z Mazowsza, z wyjątkiem szkół oczywiście artystycznych, oraz nauczyciele.
0: Nagrody będą przyznawane w 8 kategoriach. Nauczyciele otrzymają nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych. Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
1: Gdzie na weekend?
0: Przed nami kolejny mazopiknik w regionie ciechanowskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Płońsku. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji, bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
6: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 5 września zapraszamy do Płońska na mazopiknik. Gwiazdą wieczoru będzie Lanberry.
0: Mazopiknik odbędzie się na terenach zielonych za galerią Multibox przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 12 w Płońsku. Widzimy się już 5 września od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Let me say the same.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
3: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: W długiej historii tej świątyni największym jej skarbem są wierni, mówił arcybiskup Józef Guzdek o łomżińskiej katedrze. Po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. MPG KM w Łomży, które cały czas prowadzi sprzedaż drewna opałowego. To już pół wieku. Dziś przypada 500-setna rocznica poświęcenia kościoła katedralnego. Z tej okazji w świątyni sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity białostockiego arcybiskupa Józefa Gustka. Kapłan mówił, że przez lata przechodziły wojny, kataklizmy, a ta świątynia jak morska latarnia nieustająco wskazywała wierzącym i poszukującym drogę do Boga.
2: Idąc za myślą świętego Jana Pawła II, który nawiedził łomżyńską katedrę przed 35 laty, możemy powiedzieć, że ta świątynia przez 5 wieków była swego rodzaju laboratorium wiary. Całe pokolenia przychodziły i klękały przed tabernakulum, aby w ciszy powiedzieć Chrystusowi: Panie, oto jestem, pragnę poznawać i pełnić Twoją wolę. Jak czytamy w księdze proroka Ezechiela, świątynia jest miejscem, gdzie Bóg pragnie przebywać ze swoim ludem. Dlatego dzisiaj z całą mocą należy podkreślić, że w długiej historii tej świątyni największym jej skarbem są wierni.
1: Ksiądz kanonik Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej, mówił nam, że katedra jest nie tylko sercem diecezji, ale i ikoną Łomży.
3: Myślę, że dla wszystkich łomżyniaków, niezależnie już obecnie do której parafii należą, katedra jest jedynym kościołem, który wszystkich łączy, która, można powiedzieć, wszystkich gromadzi, i żeby tak to pozostało. 20 parę lat posługiwania w tej wyjątkowej świątyni to jest niezwykłe doświadczenie, niezwykłe przeżycie. Wielki obowiązek, zobowiązanie, powinność. Trzeba po prostu i kochać i tę świątynię, i przede wszystkim tę wspólnotę, dla której ta świątynia została zbudowana i służy.
1: A wieczorem z okazji 500. rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego plac przy katedrze wypełni muzyka. Wszystko za sprawą kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Tym razem zabrakło 25 głosów. W czasie dyskusji premier Tusk przedstawił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał z kolei ujawnienia powodów umorzeń śledztw dotyczących tej firmy, które dokonały się w czasach obecnego rządu. Emocji na sali sejmowej nie brakowało.
5: Premier Donald Tusk zacytował zeznania kluczowego świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Przeczytał szef rządu, do posłów opozycji zaś mówił:
6: Zonda Krypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił rządowi, że miał 2 lata na napisanie ustawy w sprawie kryptoaktywów, i tak mówił do Donalda Tuska.
7: Kiedy pan nie wie, co zrobić, próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
5: Na zarzuty Zbigniewa Boguckiego o umarzanie sprawy Zonda Krypto po 2023 roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział, że umarzał je prokurator powołany przez człowieka Zbigniewa Ziobry, i jak mówił, ludzie byłego ministra sprawiedliwości mieli interes w tym, żeby śledztwa były umarzane.
1: Relacjonowała Sylwia Białek.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Choć do kalendarzowej zimy jeszcze sporo, warto już teraz zadbać o niezbędny opał. Z tego założenia wychodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, które cały czas prowadzi sprzedaż drewna opałowego. Dyrektor MPGKM Marek Olbryś mówił na naszej antenie, jak wygląda oferta zakładu.
8: Mamy jeszcze duże zapasy tego drewna. Warto z tego drewna skorzystać. To jest drewno wysuszone, dobrej jakości energetycznej. Tutaj byśmy też zachęcali wszystkich mieszkańców Łomży, okolicznych miejscowości, żeby te drewno po dobrych cenach zakupić. Czy z dowozem, czy bez dowozu. Tutaj jesteśmy elastyczni. Możemy dostarczyć na posesję te drewno, ale też można przyjechać swoim transportem. Tyle, ile ktoś potrzebuje.
1: Sprzedaż drewna prowadzona jest na bazie MPG KIM przy ulicy Nowogrodzkiej.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A jeśli chodzi o prognozę pogody, to obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanym wiatrem. W drugiej części dnia przelotne opady deszczu mogą występować, ale przejaśnienia również. Temperatura maksymalna dziś to 19 stopni, w nocy 15, więc całkiem sporo. Jutro maksymalnie 19 i także z przelotnymi opadami deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Po reklamie.

0: się pokuta.
1: To już dziś Łomża świętuje 500-lecie Kościoła Katedralnego, a wieczorem plac przy katedrze wypełni się muzyką. Wszystko za sprawą kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wejściówki na to wydarzenie rozeszły się bardzo szybko, co pokazuje, że wybór właśnie tego artysty był strzałem w dziesiątkę, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc, także prezes Fundacji Iskra Nadziei.
2: No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa, czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji.
1: A koncert rozpocznie się o 19:00. Wejście na plac, o czym Państwu przypominamy, będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej.

0: Kolejarze przypominają, że na przejazdach kolejowych i dworcach nie wolno poruszać się na hulajnogach. Jeżdżąc w tych miejscach na jednośladach, ich użytkownicy narażają bezpieczeństwo swoje, a także innych osób. Dyrektor do spraw bezpieczeństwa w polskich liniach kolejowych Włodzimierz Kiełczyński mówi, że podczas wakacji doszło do 2 wypadków, a także kilku zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: Przytoczę tu chociażby zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu o mało co nie wjechał pod pociąg. Szczęśliwie skończyło się tylko incydentem kolejowym, poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle. Czy chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka.
0: Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi też na peronach i dworcach kolejowych. Kamil Woźniak ze Straży Ochrony Kolei przypomina, że w takich miejscach obowiązuje zakaz jazdy m.in. na rowerach, hulajnogach i rolkach.
2: Często i najczęściej myślę spotykanym przykładem tych na peronach, bądź właśnie przede wszystkim w tunelach kolejowych, bądź w przejściach podziemnych, spotykamy osoby, które chcą przemieścić się jak najszybciej do pociągu. Czyli jeżeli mają przy sobie oczywiście rower bądź hulajnogę, używają tego, nie rolki, deskorolka. Niestety osoby te często nie są świadome, że jest to niezgodne z przepisami początkowymi, które obowiązują na obszarze kolejowym.
0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Jeszcze przypominamy, że za jazdę na hulajnodze na terenie dworca kolejowego grozi kara do 500 zł. Kolejarze poinformowali, że podczas wakacji na przejazdach kolejowych doszło do 30 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 6 osób zostało ciężko rannych.

0: 25 minut po godzinie 14. Za 5 minut ku trzeźwości narodu, a więc felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Nasza cotygodniowa propozycja dla Państwa, propozycja księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego. My się ponownie usłyszymy, czyli ja z Państwem, o godzinie 18.30 z terenowego studia tuż przed koncertem w ramach tegorocznej edycji Iskry Nadziei. I od tej godziny też rozpocznie się transmisja na antenie Radia Nadzieja, także w naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTube'owym kanale, więc jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł być, no to niech się łączy albo włącza radio, albo łączy przez internet i słucha naszych transmisji, rozmów w terenowym studiu. Później także początku festiwalu Iskra Nadziei. Już dziś o godzinie 19 w Łomży, tuż obok katedry, wystąpi Kamil Bednarek. O 14.30 felietonku Trzeźwości Narodu.
1: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień. To twoje radio.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dobiegł końca sierpień. Miesiąc abstynencji, który przeżywaliśmy pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy odpowiadając na sierpniowy apel, podjęli decyzję o dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Jest to piękne świadectwo odpowiedzialności za siebie, za bliźnich i za nasz naród. Dobrze byłoby, aby wielu rodaków stało się abstynentami z wyboru nie tylko w sierpniu, ale na dłużej bądź na całe życie. Nasza ojczyzna, a w niej młode pokolenie Polaków, potrzebuje świadków, którzy swoim życiem pokażą, że bez alkoholu można radośnie żyć, wspaniale się rozwijać i spełniać marzenia. Obserwując naszą trudną rzeczywistość naznaczoną tak licznymi dramatami, stratami, których źródłem jest pijaństwo, rodzi się pytanie, na jakim poziomie rozwoju byłby polski naród, gdyby panowała u nas powszechna trzeźwość. Pomyślmy tylko, ile wybitnych talentów zostało zmarnowanych. Ilu Polaków zmarnowało sobie i innym życie przez alkohol. Ile wypracowanego w trudzie dobra narodowego straciliśmy przez brak trzeźwości. Pytanie o to, jak wyglądałaby nasza ojczyzna, gdybyśmy w pełni zrealizowali jasnogórskie śluby narodu, a w nich przyrzeczenie walki z pijaństwem jest stale aktualne. Musimy je sobie zadawać po to, aby nie ustawać w wysiłkach na rzecz wiernej Bogu trzeźwej Polski. Kochani, w 1957 roku na Jasnej Górze błogosławiony kardynał Wyszyński prosił nauczycieli zgromadzonych na swojej pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymce, aby przyłączyli się do ogromnej liczby rodaków, którzy pragną po Bożemu żyć na polskiej ziemi. Błogosławiony prymas myślał wtedy o jasnogórskich ślubach narodu z sierpnia 1956 roku i o tej niezwykłej mobilizacji wierzących Polaków, jaka miała wtedy miejsce. W ślubach jakże mocno wybrzmiała sprawa chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. Za to odpowiedzialni są przede wszystkim rodzice, ale nauczyciele, katecheci, wychowawcy pełnią w tym dziele niezastąpioną rolę. Nasz naród przyrzekł umacniać w rodzinach królowanie Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Matce Bożej. Przyrzekł strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekł wychowywać młode pokolenie wierności Chrystusowi, bronić się przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Myśląc o tych wydarzeniach z czasów, kiedy władza komunistyczna prowadziła tak zaciekłą walkę z Bogiem w sercach Polaków, a jednak nasz naród potrafił się zjednoczyć, zamanifestować swoją wiarę i kosztem wielkich ofiar wytrwać w Chrystusowej wierze, czujemy w swoich sercach wielką wdzięczność. Jednocześnie wiemy, że choć po tych 70 latach od jasnogórskich ślubów narodu tak wiele się zmieniło w naszej ojczyźnie, to trzeba nam podjąć ogromny wysiłek obrony wiary w sercach Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia. Nikt nie może zwolnić się z odpowiedzialności za trwanie polskiego narodu w katolickiej wierze, którą ponad 1000 lat temu przyjęli nasi przodkowie. To nasza odpowiedzialność przed Bogiem i historią, która wzięła swój początek w wodach Chrztu Świętego. Kochani, na początku nowego roku szkolnego trzeba nam współczesnym Polakom na nowo usłyszeć ojcowski głos błogosławionego prymasa, który stanowczo powiedział, że nie ma takiej władzy świeckiej, która mogłaby od nas wymagać, abyśmy wyrzekli się dorobku kultury chrześcijańskiej w naszej ojczyźnie i oddali nasze życie oraz wychowanie dzieci i młodzieży eksperymentom, których wynik jest szkodliwy. Mówił też, że szkoła nie może wychowywać powierzonych sobie dzieci wbrew woli i z pogwałceniem uczuć i przekonań rodziców. Podkreślał, że tylko religijne wychowanie w szkole da naszej młodzieży te cnoty, bez których nie można skutecznie umacniać sprawiedliwości społecznej. Jednocześnie błogosławiony prymas apelował do rodziców, aby rzetelnie wychowywali swoje dzieci, sami pracując nad sobą. Mówił im, ilekroć stawiacie waszym dzieciom wymagania, musicie pamiętać, że i wy macie obowiązek je wypełnić. Nie wystarczą przecież słowa. Przykładów potrzeba. Mówiąc to, wskazywał na takie cnoty jak trzeźwość, skromność, pobożność i posłuszeństwo Bogu. Bądźmy zawsze, kochani, dobrym przykładem dla młodego pokolenia Polaków. Przykładem niezłomnej wiary i pięknego, trzeźwego życia. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Rozmowa z ojcem Andraszem w końcu rekolekcji. Zadziwiła mnie niezmiernie jedna rzecz, którą zauważyłam podczas każdej rozmowy, w której zasięgałam rady i wskazówki ojca, a mianowicie zauważyłam to, że ojciec Andrasz na wszystkie moje pytania, jakie mu przedstawiłam, których żąda ode mnie Pan, odpowiadał mi z taką jasnością i stanowczością, jakoby sam to wszystko przeżywał. O mój Jezu, gdyby więcej było takich wodzów duchownych, dusze pod takim kierownictwem w krótkim czasie dochodziłyby do szczytów świętości i nie marnowałyby tak wielkich łask. Ja dziękuję Bogu nieustannie za tę wielką łaskę, że raczył w dobroci swojej na mojej drodze życia duchowego postawić te słupy świetlane, które mi oświecają drogę moją, abym nie błądziła po manowcach albo nie opóźniała w dążeniu do ścisłego zjednoczenia z Panem. Wielką miłość mam dla Kościoła, który wychowuje i prowadzi duszę do Boga.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząd pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny,
Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

My ciągle tak zmęczeni uporem, jakże inni ci ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

jak wyglądać będziemy w świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On z budowy trwał? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. To już dzisiaj Łomża będzie świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a wieczorem plac przy katedrze wypełni muzyka. Wszystko za sprawą kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wejściówki rozeszły się bardzo szybko, co pokazuje, że wybór tego artysty był strzałem w dziesiątkę, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc, prezes Fundacji Iskra Nadziei.
2: No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa, czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji.
1: Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczeńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na koniec dnia lekcyjnego. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osiak. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podkreślił, że decyzje MEN dotyczące lekcji religii są, jak zaznaczył, krzywdzące.
3: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone, to rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił również uwagę na zbliżający się tydzień wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Imieniny ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz 12 będą okazją do wspólnej modlitwy i spotkania mieszkańców Łomży. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 13 września przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wydarzenie ma nie tylko przypominać postać prymasa tysiąclecia i jego nauczanie, ale także integrować mieszkańców oraz budować sąsiedzkie więzi. Do udziału zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
4: Jako że właśnie na początku miesiąca września obchodzimy imieniny świętego Stefana, dlatego też inicjatorzy tego wydarzenia, tego pomysłu organizują takie wydarzenie o nazwie właśnie imieniny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego. Przy naszej ulicy stoi bardzo wiele obiektów, począwszy od świątyni, całego obiektu sakralnego, kościelnego, wiele bloków mieszkalnych, przedszkoli, szkoła, ale również punkty usługowe. Dlatego zapraszamy wszystkich na godzinę 15, tym razem 13 września. Właśnie nam prześwięto w intencji nas wszystkich mieszkańców tej ulicy.
1: Po uroczystej mszy świętej odbędzie się spotkanie integracyjne przy ognisku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 11 lat temu piesza pielgrzymka Łomża Ostrożne po raz pierwszy wyruszyła w drogę. Już w najbliższą sobotę uczestnicy będą świętować kolejny rok wędrowania do Matki Bożej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 7 w parafii Bożego Ciała w Łomży, a następnie pielgrzymi ruszą w stronę Ostrożnego. Do wspólnego świętowania i wędrowania w najbliższą sobotę zachęca organizator Krzysztof Marzec.
5: Zapraszamy wszystkich na pieszą pielgrzymkę Łomża Ostrożne, która, jak wiemy, na pielgrzymi szlak wyruszy już po raz 132. Będzie to czas, kochani, naszej wspólnej modlitwy, naszego wspólnego uwielbienia, gdzie właśnie w sposób szczególny będziemy Panu Bogu dziękować przedstawiennictwo naszej ukochanej Mamy Maryi za 11 lat naszego pielgrzymowania. Jak zawsze nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy mszą świętą w parafii Bożego Ciała przy ulicy Przykoszarowej o godzinie 7 rano. Na koniec naszego wspólnego świętowania zapewniamy, kochani, coś słodkiego, ale na dzień dzisiejszy niech może pozostanie to naszą słodką tajemnicą. Nie może Was zabraknąć i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
1: Pielgrzymka Łomża Ostrożne organizowana jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pątnicy mają do pokonania ponad 30 kilometrów. Szczegóły najbliższej rocznicowej pielgrzymki znajdują się na stronie radionadzieja.pl.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Sykomora, by móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku rozdaję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.
1: Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa. Dziś, kiedy w naszej diecezji przeżywamy rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego w Łomży, słyszymy podczas liturgii mszy świętej Ewangelię o Zacheuszu. Zwierzchnik celników Jerycha, dowiedziawszy się o tym, że Jezus jest obecny w mieście, postanowił iść go zobaczyć. Może wiedziony ludzką ciekawością, może w sercu czuł, że tego spotkania on bardzo potrzebuje, że ono może być dla niego ważne. I rzeczywiście spotkał się z Jezusem, przyjął go do siebie. Spotkanie z Chrystusem zaowocowało decyzją o przemianie dotychczasowego życia. Wyjść na spotkanie Jezusa, pragnąć tego spotkania z Nim, to coś, co powinno być także naszym pragnieniem. Miejscem szczególnego spotkania z Nim jest każda świątynia, Kościół. A dzisiaj, ponieważ obchodzimy dzień rocznicy poświęcenia naszej katedry, to szczególnie myślimy właśnie o tej świątyni w Łomży. Są też i inne kościoły, kaplice w naszych miastach, miejscowościach. Miejsca, w których możemy spotkać Chrystusa. On bowiem przychodzi w każdej mszy świętej. Czeka na nas w tabernakulum. Jeśli jest wystawienie, to jest obecny w monstrancji. W tym miejscu możemy go spotkać. Spotkanie, które może i dla nas być źródłem przemiany życia. Tak jak spotkanie Zacheusza z Jezusem w Jerycho. Zastanówmy się, czy staramy się o to, by spotkać się z Chrystusem w Jego świątyni.
2: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Dziś przypada 500. rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego. Z tej okazji w świątyni sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity białostockiego arcybiskupa Józefa Gustka. Kapłan mówił, że przez lata przechodziły wojny i kataklizmy, a ta świątynia jak morska latarnia nieustająco wskazywała wierzącym i poszukującym drogę do Boga.
2: Idąc za myślą świętego Jana Pawła II, który nawiedził łomżyńską katedrę przed 35 laty, możemy powiedzieć, że ta świątynia przez 5 wieków była swego rodzaju laboratorium wiary. Całe pokolenia przychodziły i klękały przed tabernakulum, aby w ciszy powiedzieć Chrystusowi: Panie, oto jestem, pragnę poznawać i pełnić Twoją wolę. Jak czytamy w księdze proroka Ezechiela, świątynia jest miejscem, gdzie Bóg pragnie przebywać ze swoim ludem. Dlatego dzisiaj z całą mocą należy podkreślić, że w długiej historii tej świątyni największym jej skarbem są wierni.
1: Przed mszą ksiądz kanonik Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej, mówił nam, że katedra jest nie tylko sercem diecezji, ale i ikoną Łomży.
3: Myślę, że dla wszystkich łomżyniaków, niezależnie już obecnie do której parafii należą, katedra jest jedynym kościołem, który wszystkich łączy, która, można powiedzieć, wszystkich gromadzi, i żeby tak to pozostało. 20 parę lat posługiwania w tej wyjątkowej świątyni to jest niezwykłe doświadczenie, niezwykłe przeżycie, wielki obowiązek, zobowiązanie, powinność. Trzeba po prostu i kochać i tę świątynię, i przede wszystkim tę wspólnotę, dla której ta świątynia została zbudowana i służy.
1: A wieczorem z okazji 500. rocznicy poświęcenia Kościoła Katedralnego plac przy katedrze wypełni muzyka. Wszystko za sprawą kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wejściówki na to wydarzenie rozeszły się bardzo szybko, co pokazuje, że wybór tego artysty był strzałem w dziesiątkę. Mówi dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Szulc, prezes Fundacji Iskra Nadziei.
4: No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji.
1: Koncert rozpocznie się o 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej. Praca, rozwój i większa samodzielność osób z niepełnosprawnościami. 1 000 000 zł trafi do 10 zakładów aktywności zawodowej działających w województwie podlaskim. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów, wyposażenia oraz inwestycje poprawiające warunki pracy. Jak podkreśla marszałek województwa Łukasz Prokoryn, ZAZY to miejsca, które dają osobom z niepełnosprawnościami możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.
5: Niezwykle ważnych podmiotów, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować, działać, rozwijać. Ja bardzo dziękuję Państwu za tą niezwykle ważną i wrażliwą społecznie działalność, która na pewno jest wymagająca, ale też daje wiele satysfakcji. Cieszę się, że tych miejsc na mapie województwa jest coraz więcej. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak osoby z niepełnosprawnościami w tych właśnie ZAZ-ach mogą robić niezwykle ważne i pożyteczne rzeczy.
1: Dofinansowanie otrzymały zakłady m.in. w Hajnówce, Suchowoli, Sokółce, Krzyżewie, Białymstoku, a także w Łomży. Wśród nich jest łomżyńska Argenta, działająca w branży szwalniczej i zatrudniająca 150 osób z niepełnosprawnościami. Można już odliczać godziny do rozpoczęcia 19:00 dożynek z produktem lokalnym gminy Łapy. W niedzielę w Płonce Kościelnej mieszkańcy gminy podziękują za tegoroczne plony, a organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin na czele z występem Gwiazdy Wieczoru grupy After Party. Do udziału w wydarzeniu zaprasza burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.
6: Jest to oczywiście wyjątkowe święto, będące okazją do podziękowania za tegoroczne plony, ale także prezentacji lokalnych tradycji, ale też dorobku mieszkańców i wspaniałych podlaskich produktów regionalnych. uroczystości rozpoczną się show święto o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętych Michała Archanioła w Pomocy Kościelnej. Patronatem honorowym objął nasze dożynki oczywiście biskup łomżyński, jego ekscelencja Janusz Stepnowski. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na plac dożynkowy, gdzie około 13:30 odbędzie się jakoś oficjalna część wydarzenia.
1: Przygotowaliśmy mnóstwo propozycji dla wszystkich, niezależnie od wieku, zapewnia burmistrz.
6: Wyjątkowo oprawę artystyczną zapewnia nam zespół pieśni i tańca Skowronki, gdzie pierwszy raz tak naprawdę w naszej gminie zaprezentujemy takie widowisko dożynkowe i potem gości czeka mnóstwo atrakcji dla wszystkich, dla starszych, dla młodych, dla dzieci. Występy, potrawy oczywiście regionalne i smakołyki przygotowały nasze koła gospodyń wiejskich. Naprawdę warto spróbować tych naszych podlaskich specjałów. Ale także dożynki są okazją do podsumowania i nagrodzenia pracy naszych wszystkich sołectw. Jako gmina organizujemy wiele konkursów i takie aktywne sołectwa czy produkt lokalny będą nagradzane w czasie dożynek.
1: Około 20:30 na scenę wyjdzie zespół Afterparty. Gmina jak co roku zapewnia także bezpłatny dowóz autobusowy na miejsce dożynek oraz powrót do łap. Autobusy będą wyjeżdżać z parkingu przedszkola nr 2 od godziny 11:15 do 18:30. Choć do kalendarzowej zimy jeszcze sporo czasu, warto już teraz zadbać o niezbędny opał. Z takiego założenia wychodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, które cały czas prowadzi sprzedaż drewna opałowego. Dyrektor MPKM Marek Olbryś wyjaśnił na naszej antenie, jak wygląda oferta zakładu.
0: Mamy jeszcze duże zapasy tego drewna. Warto z tego drewna skorzystać. To jest drewno wysuszone, dobrej jakości energetycznej. Tutaj byśmy też zachęcali wszystkich mieszkańców Łomży, okolicznych miejscowości, żeby te drewno po dobrych cenach zakupić, czy z dowozem, czy bez dowozu. Tutaj jesteśmy elastyczni, możemy dostarczyć na posesję te drewno, ale też można przyjechać swoim transportem tyle, ile ktoś potrzebuje.
1: Sprzedaż drewna prowadzona jest na bazie MPGKM przy ulicy Nowogrodzkiej. Jak powstaje kurpiowska wycinanka, w jaki sposób wyplatano kosze czy przygotowywano mąkę bez współczesnych urządzeń? Tego będzie można dowiedzieć się podczas jubiliuszowej 25. edycji warsztatów etnograficznych Ginące Zawody w Kadzidle. Od 8 do 10 września Zagroba Kurpiowska stanie się miejscem spotkania z tradycyjnymi rzemiosłami i umiejętnościami, które przez lata przekazywano z pokolenia na pokolenie. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegać będzie pod hasłem Sztuka papieru na kurpiach. Zaprasza do udziału Elżbieta Prusaczyk, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich.
7: Ponownie ponad 30 twórców będzie pokazywało i przypominało nasze dziedziny życia w dawnych czasach. Także i tematem w tym roku jest sztuka papieru na kurpiach. Jest to ogólny taki temat, gdzie wchodzi wycinanka kurpiowska, gdzie wchodzi palma, bukiet kurpiowski, kierce. Papier był bardzo, bardzo popularny i tak jak wiadomo, kurpie są piękne i kolorowe.
1: Warsztaty rozpoczną się 8 września, uroczyste otwarcie zaplanowano na 11, natomiast 9 i 10 września rozpoczynać się będą od godziny 9.
8: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwa. Tak naprawdę to aloha.
1: Aloha, jeszcze w tych hawajskich rytmach. Jeszcze w hawajskich rytmach. Pani dyrektor, no właśnie, kolejna międzypokoleniowa dyskoteka na bulwarach już za nami. Możemy już chyba powiedzieć, że tego lata Łomża stała się taneczną stolicą regionu?
2: Myślę, że tak, mamy gości z całego regionu. Tak naprawdę wczoraj nawet byli goście z Gdańska. Przyjeżdża Warszawa, Białystok, Kolno, Zambrów. Wszystkie powiaty wokół. No i łomżanie, których coraz więcej jest. No i bijemy rekordy.
1: Bijemy rekordy, bijemy tutaj rekordy. Też potwierdzam, bo widziałam, jak te dyskoteki wyglądają na własne oczy i faktycznie jest tłum.
2: Ale pani redaktor, czuć tam dobrą energię?
1: Czuć.
2: Jeżeli
1: czuć.
2: Chcecie państwo zobaczyć szczęśliwych ludzi, przychodźcie do nas w czwartki na dyskoteki. Chociaż w sobotę, w niedzielę, zakończenie wakacji, mnóstwo szczęśliwych ludzi i słuchajcie, to naprawdę jest nam potrzebne. Ta energia pozytywna, która wpływa na nasze poczucie, na nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i przychodzą całe rodziny i w ten sposób właśnie spędzają wspólnie czas, budują swoje dobre relacje, pozytywne.
1: I dużo młodych ludzi również uczestniczy w tych zabawach.
2: Tak, jak w niedzielę to już był taki rekord młodzieży. Mamy tak wspaniałą młodzież, ona się świetnie bawi. W ogóle ludzie wychodzą z domów i widzimy, że ten świat jest wspaniały. Jest dużo radości, szczęścia i naprawdę tyle tych dyskotek było u nas.
1: Przez całe
2: i
1: wakacje.
2: I nic złego się nie wydarzyło. Można bawić się na trzeźwo. Bo wczoraj były drinki.
1: Ale 0%.
2: Ale 0% ozdobione, takie hawajskie i można bawić się. Słuchajcie, naprawdę, alkohol nam nie jest potrzebny do życia.
1: Może to jest właśnie też klucz do tego, żeby tych młodych ludzi trochę wyrwać z domów.
2: No i
1: ale
2: coraz...
1: nie tylko młodych ludzi.
2: Nie, no wszystkich. Więc mamy wszystkie pokolenia, wszystkie osoby u nas mogą się bawić. I to, co mnie cieszy najbardziej... to dołączają do nas osoby z niepełnosprawnościami. Czasami jest mnóstwo osób na wózkach z opiekunem i razem tańczą. I to jest coś wspaniałego. Widać, że to jest potrzebne dla nas i że to jest tak naprawdę terapia na naszego ciała, duszy i w ogóle.
1: Ducha.
2: No i ja po takiej dyskotece cały czas mam tyle dobrej energii, i buzia mi się śmieje już po prostu od wczoraj i dzisiaj jeszcze myślę, że parę dni będzie się śmiała.
1: Tak, bo wczoraj te hawajskie rytmy, była też nauka kroku aloha. Czy może pani dyrektor zaprezentuje?
2: Ja. Tak. Także trzeba przychodzić do nas, bo następna dyskoteka też będzie tematyczna do końca września. Będą tematyczne, następna będzie rock i rock and roll. Ale trzecia to będzie Hollywood. Także będą same niespodzianki, przychodźcie, zobaczycie, co my wam szykujemy. No i ostatnia będzie hity polskiej muzyki i zachęcamy do przebrania się za gwiazdę polskiej muzyki.
1: Czyli można gdzieś tam za jakiegoś swojego ulubionego artystę się przebrać.
2: Tak, także to jest coś niesamowitego, że nasi ludzie, nasi mieszkańcy, no i cała okolica może tak się świetnie bawić.
1: Tak, ale ludzie angażują się, bo też często przychodzą właśnie w tych strojach, w ubraniach i też chyba macie jakieś tam konkursy dla tych osób,
2: znaczy,
1: które...
2: ogłosiliśmy
1: nagrody.
2: Taki, tak, konkurs, ale trzeba wrzucić pod naszym postem, który już będzie taki na zakończenie, taki podsumowujący dyskotekę, trzeba wrzucić zdjęcie. Ze ścianki.
1: I powalczyć o nagrodę.
2: I
1: a jakie to są nagrody? Czy to tajemnica?
2: Tajemnica.
1: A myślałam, że może się dowiemy.
2: Aha, to jest na przykład rejs z dyrektorem Mosiru po Narwi. Łódką elektryczną. Albo rowerkiem, albo kajakiem, albo dyskosłup.
1: Także warto się wybrać, zrobić zdjęcie.
2: I rzucić pod postem.
1: Tak, także zachęcamy, czyli te dyskoteki chyba możemy powiedzieć, że okazały się strzałem w dziesiątkę.
2: Jak najbardziej. Myślę, że tego ludzie potrzebują i już kiedyś wspominałam, że po tym takim, tej pandemii, po tym zamknięciu nas w domach, ludzie się otwierają, wychodzą. I myślę, że wracają takie czasy, gdzie bawili się moi rodzice, gdzie my, że nie trzeba było dużo się starać, i organizować, tylko po prostu wychodzili, skrzykiwali się i była dobra zabawa. I u nas
1: nie
2: można po prostu się skrzyknąć.
1: Nie było komunikatorów, żeby się umówić na daną godzinę.
2: Ale ludzie się umieli bawić, ale to wraca, więc skrzykujcie się i przychodźcie do nas.
1: Także bulwary to jest chyba to miejsce.
2: Bulwary ożyły.
1: Wakacje, pani dyrektor, oficjalnie już za nami. MOSiR przez całe lato oczywiście proponował mieszkańcom sporo różnych aktywności. Jak pani podsumowałaby te wakacje?
2: Przede wszystkim one były bardzo pracowite dla naszej całej ekipy, więc ja wszystkim moim ludziom dziękuję. Po prostu jesteście wspaniali, kreatywni i po prostu tak naprawdę to myślę, że większość tych osób to taki ma drugi dom w MOSiRze i każdy coś z siebie daje, robimy burzę mózgów i tu nie ma, że ktoś coś najważniejszy. Jesteśmy wszyscy tacy sami ważni i wszyscy pracujemy na ten nasz wspólny sukces i bardzo wam dziękuję. Jesteście niesamowici. Nie ma chyba lepszej firmy i miejsca, gdzie mogłabym trafić i się tak dobrze czuć z ludźmi.
1: Chciałam zapytać o to, które wydarzenie cieszyło się największym zainteresowaniem, ale chyba tutaj dyskoteki pewnie.
2: Znaczy myślę, że tak, dyskoteki to one są regularnie, cyklicznie, tak. Ale myślę, że takie największe wydarzenia w tym roku, gdzie było kilkanaście tysięcy ludzi, to Dzień Rodziny w maju, Noc Świętojańska i zakończenie wakacji.
1: Więc tak, tutaj frekwencja.
2: Ale to jeszcze nie koniec. Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. O jednej mogę powiedzieć.
1: Tak, poprosimy.
2: Będzie koncert Adama Struga.
1: O godzinie?
2: 17.
1: 17.
2: I to będzie taki koncert do nogi. I będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi, ale też cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
1: No tak, bo w tamtym roku również frekwencja dopisała.
2: Tak, w tamtym roku mieliśmy naprawdę śmiało tłumy i to może ponad kilkanaście tysięcy ludzi przewinęło się przez bulwary, więc w tym roku też koła gospodyń wiejskich będą serwowały i ciasta, i posiłki, wszystko będzie i aktywności i zajęcia sportowo-rekreacyjne, będą konie i zwierzęta i pojawią się nowe rzeczy, ale musicie przyjść i zobaczyć.
1: Trzeba przyjść i zobaczyć.
2: Będzie się działo i słuchajcie, nie można tego ominąć i zapomnieć, bo jak przyjdziecie, to nie dacie rady potem zapomnieć o tym wydarzeniu.
1: Zostaje w pamięci.
2: Zostaje i tak naprawdę od godziny 11 będzie trwał Dzień Folkloru i do 22 i cały czas będziecie mogli bawić się, tańczyć i korzystać z różnych atrakcji.
1: Czyli zapisujemy 27?
2: 27 września, ostatnia niedziela września, od godziny 11. Przy okazji tutaj chcę podziękować panu Janowi Kurpiewskiemu, który pozwala nam i udostępnia swoją działkę przy ulicy Żydowskiej, że mogą goście i dyskoteki, i tak samo goście folkloru tam parkować, bo mamy po prostu brakuje miejsc miejsca.
1: Parkingowych również brakuje.
2: Ale cała Łomża jest przy takich naszych dużych eventach, to jest cała Łomża zaparkowana.
1: Można to zauważyć chociażby w czwartki na przykład.
2: W czwartki widać, a w te wydarzenia już jak Noc Świętojańska czy folklor, to po prostu i cała, z tego co wiem, to cała Łomża, nawet Stary Rynek i Dworna i Giełczyńska, wszystko było zatkane.
1: W zeszłoroczny Dzień Folkloru zaskoczyła was trochę ta frekwencja?
2: Znaczy zaskoczyła, liczyliśmy na to.
1: Czy spodziewaliście się?
2: Znaczy ja się spodziewałam, ale przerosło to moje oczekiwania. Koła gospodyń też były przeszczęśliwe, bo wszystko zostało zjedzone. Więc w tym roku będzie więcej rękodzieła, takich domowych przetworów. Będą miody, kozie sery, wiklina, więc będzie można, bo wiemy z tamtego roku, że brakowało właśnie, bo ludzie chcieli coś kupić takiego, więc będzie więcej stoisk z rękodziełem.
1: Czyli te zapotrzebowanie na rękodzieło też
2: tak,
1: jest.
2: Staramy się spełniać życzenia naszych klientów.
1: Tak,
2: bo ja powtarzam, klient nasz pan.
1: Tak, MOSiR stawia nie tylko na sport i dobrą zabawę, ale także na promocję zdrowego stylu życia. I już jutro, tak?
2: Tak.
1: Już jutro będzie olimpiada zdrowo i sportowo. Jaki
2: tak.
1: jest program tego wydarzenia?
2: Więc tak, od 10 się zaczyna. Mhm. Jest to w ramach projektu Aktywni w Łomży z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. To odbędzie się na obiekcie Moje Boisko Orlik przy Katyńskiej 3. I tak, tam czekają na mieszkańców prozdrowotne stacje, analiza składu ciała oraz konsultacje dietetyczne z panią Katarzyną Parzych. Więc aktywnie, zdrowo i będzie można jeszcze profesjonalny będzie sprzęt do badania składu ciała.
1: Także
2: taka analiza.
1: Będzie można sobie...
2: Tak,
1: sprawdzić.
2: Za darmo przychodźcie jutro, koniecznie. Moja ekipa będzie prowadziła zajęcia właśnie te sportowo-rekreacyjne.
1: I jakie to będą zajęcia? Co tam będzie?
2: No sportowo-rekreacyjne, pani redaktor.
1: No ale jakie?
2: Dużo.
1: Dużo?
2: Dużo.
1: A możemy uchylić rąbka tajemnicy?
2: Na pewno to będą takie rywalizacje i całe rodziny będą angażowane, więc tutaj taki sprzęt typowy do prostych zajęć.
1: Czyli warto
2: przyjść, bo to będzie taki też okazja do wspólnego spędzenia czasu, więc zapraszam
1: aktywnie rodziny
2: z dziećmi. Przychodźcie i będziecie rywalizować ze sobą, a przy okazji skorzystacie z konsultacji. No i będzie też można spróbować jakiejś zdrowej sałatki.
1: No właśnie,
2: albo wygrać, albo będzie można wygrać jakiś gadżet, a ten gadżet będzie na pewno zdrowy.
1: A widziałam tak, że będą zdrowe niespodzianki.
2: Będą zdrowe niespodzianki. Nie chcę tutaj wszystkiego sprzedać. Musicie przyjść i zobaczyć.
1: Wrzesień się rozpoczął, więc tych wydarzeń też będzie dużo. Na co już teraz warto zwrócić
2: uwagę?
1: Więc teraz
2: tak. Już 7 września startuje Miejska Liga Piłki Nożnej, więc w niedzielę rozpoczynamy sezon. Łomża 2026-2027, oczywiście z Mosirem Łomża. 12 września, 10 PKO bieg charytatywny, więc można by online się zapisywać, więc ten bieg odbędzie się u nas na stadionie. Będziemy liczyć okrążenia 400 metrów i za każde kolejne okrążenie 10 zł na konkretny cel, a tym celem będzie pomoc psychologiczna dla dzieci. Do końca września przedłużamy przystań dobrostań. To są ćwiczenia, które tak naprawdę na zdrowy kręgosłup, relaksujące, poprawiające samopoczucie i możemy spędzić aktywnie czas i pięknie zacząć niedzielę, bo to
1: tutaj
2: one w niedzielę...
1: Tutaj z tych zajęć też dużo osób korzysta.
2: Tak, średnio mamy około 50 osób i to jest w niedzielę o 9 na bulwarach, więc do końca września na prośbę oczywiście uczestników. Myślimy też o zajęciach, bo uczestnicy tych zajęć chcą, żeby one trwały w ogóle cały rok. Więc już jest propozycja.
1: Taka możliwość?
2: Tak, propozycja i będziemy organizowali zajęcia na bulwarach ciąg dalszy, więc to będzie do zajęcia typu szybki chód, trucht i to też będzie na bulwarach, żeby wyciągać ludzi z domów, bo regularny wysiłek fizyczny to jest podstawa naszego zdrowia fizycznego, psychicznego, więc musimy się ruszać, musimy budować masę mięśniową, musimy dawać odczuć kościom na ciężar, żeby te kości, nasza kość wbudowywała wapń. Bo jeżeli narząd jest nieużywany, to zanika, także to jest cała prawda.
1: Mieszkańcy Łomży chyba są coraz bardziej świadomi tego aktywnego trybu życia.
2: Myślę,
1: patrząc na te zainteresowania takimi
2: wydarzeniami. Tak, ale ja myślę, że to jeszcze za mało, bo my mamy dużo miejsca tam na bulwarach. Na takie ćwiczenia to mogło być i 100, i 150 osób, także przychodźcie Państwo, bo w ogóle ćwiczenia rozciągające są niezwykle ważne też dla naszej postawy, wyrazu twarzy, bo gdzieś powstaliśmy z dwóch komórek, jesteśmy jednością i jeżeli coś nam gdzieś szwankuje w jednym miejscu, naciąga w drugim i po prostu dbajmy o to, bo to jest niezwykle ważne. Także wspomniałam o tych dyskotekach, które będą do końca września i tak jak w tamtym roku będziemy organizowali też ciąg dalszy na jesieni. To będą ogniska i śpiewanie przy ognisku. Także już to można się szykować. Może zahaczę troszeczkę o październik, bo warto już się tym zainteresować. Tak. Słuchajcie, pierwsze takie wydarzenie w Łomży. 11 października organizuje to Fundacja Pauliny Smugarzewskiej. My jesteśmy partnerem i to będzie Łomża Cross Challenge. Więc będziemy mieć swojego takiego challenge'a i to odbędzie się na stadionie w Łomży. To jest bieg połączony z 7 stacjami siłowo-funkcjonalnymi i można wystartować pojedynczo lub w duecie, nieważne ile masz lat. Trzeba dorosłym być, ale bez względu na to, ile lat się trenuje, czy ktoś zaczyna, można wziąć udział i spróbować pokonać samego siebie, bo to jest naprawdę bardzo istotne dla nas. Ja wspominam takie momenty, kiedy przebiegłam półmaraton. Nie było łatwo, ale jak już dobiegłam i sobie usiadłam i pomyślałam sobie, zrobiłaś to, bo to była najtrudniejsza trasa na Podlasiu. Z Łomży, ze Starego Rynku do Rybna i z powrotem. I wbieg pod Woziwodzką na koniec usiadłam i myślę sobie, już możesz wszystko.
1: To był trud, ale opłacało
2: się. Więc warto pokonywać swoje granice. Ja zachęcam cały czas zachęcam do sportu, do wysiłku fizycznego, bo to jest moje jedyne uzależnienie, właśnie sport.
1: Także jesień będzie aktywna.
2: Tak, jeszcze będzie w październiku 8 turniej Łomża gra w bóle. I to też będzie ostatnia impreza z projektu Aktywni w Łomży, bo my mieliśmy takich 5 imprez, napisaliśmy projekt, dostaliśmy dofinansowanie i to będzie ostatnia impreza z tego projektu i to odbędzie się na boisku plażowym na Orliku. Więc już przygotowujcie się. I oczywiście jesienią wracają wieczory saunowe, wieczory relaksacyjne. No i ruszyły też zapisy do Miejskiej Ligi Koszykówki MOSiR Łomża. Więc. Także nasz program jest bogaty. Dużo mamy pracy, ale jeszcze więcej mamy satysfakcji i radości z tego. No i nie wiem, czy już mówiłam, że wracają zajęcia Aktywna Szkoła dla klas 1 i 3. Zapraszam dzieciaki w poniedziałek od 16 ogólnorozwojowe gry i zabawy, a w soboty o 18 piłka nożna. Także tutaj taki jest kalendarz. A co my jeszcze wymyślimy, to my sami nie wiemy. I w tej chwili to zapraszam Państwa jeszcze do korzystania z naszych usług. Nasze obiekty otwarte są tak jak przed wakacjami. Jest piękna pogoda, przychodźcie do portu, korzystajcie z naszego sprzętu, pływajcie łódkami, kajakami, rowerkami, deskami, bo to jest ostatni czas, kiedy jeszcze ta pogoda nas rozpieszcza, więc korzystajmy. No oczywiście i letni park zabaw, i mobilne boisko do koszykówki 3x3, i park wodny, i park, i pływalnia na Niemcewicza wraca, też będzie otwarta, więc korzystajcie, bo jest piękna pogoda i no wrzesień ma być piękny.
1: Tak, więc tych propozycji jest wiele, też dla tych starszych, ale i młodszych, na pewno z pewnością każdy coś znajdzie dla siebie, więc przypomnijmy raz jeszcze pani dyrektor, bo już jutro odbędzie się olimpiada zdrowo i sportowo. Od 10.
2: Od 10 spotykamy się na Katyńskiej 3, moje boisko Orlik. Przybywajcie. Ja też tam będę.
1: Także będziemy się mogli zobaczyć jutro na Orliku. Pani dyrektor, już dzisiaj za kilka godzin, jak pani dyrektor zapewne też widziała. Trwają ostatnie przygotowania do kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Będzie pani?
2: Oczywiście. Uwielbiam Kamila. I to nie będzie mój pierwszy koncert, na którym będę u Kamila. Miałam okazję poznać go osobiście w Rzeszowie, jeszcze jak byłam posłem. Niesamowity człowiek, taki normalny człowiek, ludzki, czuć dobrą energię, jest radosny, pozytywny, no i takich ludzi nam potrzeba.
1: Także dzisiaj również wieczorem tak będzie. A jakieś ulubione utwory?
2: No są dwa.
1: Jakie?
2: List i Cisza. I mam nadzieję, że to dzisiaj usłyszę.
1: Ja również mam taką nadzieję, bo przyznam szczerze, że to też są moje ulubione utwory Kamila Bednarka, także gorąco na to liczę. No i oczywiście zapraszamy nie tylko na wydarzenia Mosiru, ale również na dzisiejszy koncert. On będzie również transmitowany u nas na naszych portalach społecznościowych i dzisiaj chyba tutaj stawiamy kropkę.
2: Tak, ale ja muszę jeszcze podziękować Radio Nadzieja i że ta iskra działa i że organizujecie takie wspaniałe koncerty. I mówię to i mam gęsią skórkę. To jest niesamowite. I dobieracie takich artystów, którzy dają nam właśnie wiarę i nadzieję. I te ich piosenki mają taką treść. Taką, znów mam gęsią skórkę. I właśnie o to chodzi w życiu. Także przychodźcie do Radia Nadzieja, przychodźcie na koncert i przychodźcie do nas, bo u nas jest mnóstwo szczęśliwych ludzi. Można się zarazić.
1: Miło słyszeć takie słowa oczywiście i tak też Iskra Nadziei łączy pokolenia. Tutaj możemy zdecydowanie.
2: Tak, także mamy dużo wspólnego.
1: Tak, i dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzę państwu miłego piątku, w ogóle całego weekendu i przybywajcie do nas na obiekty. Pozdrawiam serdecznie.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.
2: Radio Nadzieja.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Dziś przypada 500. rocznica poświęcenia kościoła katedralnego. Z tej okazji w świątyni sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity białostockiego arcybiskupa Józefa Gustka. Kapłan mówił, że przez lata przechodziły wojny i kataklizmy, a ta świątynia jak morska latarnia nieustająco wskazywała wierzącym i poszukującym drogę do Boga.
2: Idąc za myślą świętego Jana Pawła II, który nawiedził łomżyńską katedrę przed 35 laty, możemy powiedzieć, że ta świątynia przez 5 wieków była swego rodzaju laboratorium wiary. Całe pokolenia przychodziły i klękały przed tabernakulum, aby w ciszy powiedzieć Chrystusowi: Panie, oto jestem. Pragnę poznawać i pełnić Twoją wolę. Jak czytamy w księdze proroka Ezechiela, świątynia jest miejscem, gdzie Bóg pragnie przebywać ze swoim ludem. Dlatego dzisiaj z całą mocą należy podkreślić, że w długiej historii tej świątyni największym jej skarbem są wierni.
1: Przed mszą ksiądz kanonik Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej, mówił nam, że katedra jest nie tylko sercem diecezji, ale i ikoną Łomży.
3: Myślę, że dla wszystkich łomżyniaków, niezależnie już obecnie do której parafii należą, katedra jest jedynym kościołem, który wszystkich łączy, która, można powiedzieć, wszystkich gromadzi i żeby tak to pozostało. 20 parę lat posługiwania w tej wyjątkowej świątyni to jest niezwykłe doświadczenie, niezwykłe przeżycie, wielki obowiązek, zobowiązanie, powinność. Trzeba po prostu i kochać i tę świątynię i przede wszystkim tę wspólnotę, dla której ta świątynia została zbudowana i służy.
1: A wieczorem z okazji 500. rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego plac przy katedrze wypełni muzyka. Wszystko za sprawą kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wejściówki na to wydarzenie rozeszły się bardzo szybko, co pokazuje, że wybór tego artysty był strzałem w dziesiątkę. Mówi dyrektor Radia Nadzieja ksiądz Mariusz Szulc, prezes Fundacji Iskra Nadziei.
4: No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pełne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji.
1: Koncert rozpocznie się o 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczyńskiej. Praca, rozwój i większa samodzielność osób z niepełnosprawnościami. 1 000 000 zł trafi do 10 zakładów aktywności zawodowej działających w województwie podlaskim. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów, wyposażenia oraz inwestycje poprawiające warunki pracy. Jak podkreśla marszałek województwa Łukasz Prokoryn, ZAZY to miejsca, które dają osobom z niepełnosprawnościami możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym.
5: Niezwykle ważnych podmiotów, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować, działać, rozwijać. Ja bardzo dziękuję Państwu za tą niezwykle ważną i wrażliwą społecznie działalność, która na pewno jest wymagająca, ale też daje wiele satysfakcji. Cieszę się, że tych miejsc na mapie województwa jest coraz więcej. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak osoby z niepełnosprawnościami w tych właśnie ZAZ-ach mogą robić niezwykle ważne i pożyteczne rzeczy.
1: Dofinansowanie otrzymały zakłady m.in. w Hajnówce, Suchowoli, Sokółce, Krzyżewie, Białymstoku, a także w Łomży. Wśród nich jest łomżyńska Argenta, działająca w branży szwalniczej i zatrudniająca 150 osób z niepełnosprawnościami. Można już odliczać godziny do rozpoczęcia 19:00 dożynek z produktem lokalnym gminy Łapy. W niedzielę w Płonce Kościelnej mieszkańcy gminy podziękują za tegoroczne plony, a organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin na czele z występem Gwiazdy Wieczoru grupy After Party. Do udziału w wydarzeniu zaprasza burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski.
6: Jest to oczywiście wyjątkowe święto, będące okazją do podziękowania za tegoroczne plony, ale także prezentacji lokalnych tradycji, ale też dorobku mieszkańców i wspaniałych podlaskich produktów regionalnych. uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętych Michała Archanioła w Pomce Kościelnej. Patronatem honorowym objął nasze dożynki oczywiście biskup łomżyński, jego ekscelencja Janusz Stepnowski. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na plac dożynkowy, gdzie około 13:30 odbędzie się jakoś oficjalna część wydarzenia.
1: Przygotowaliśmy mnóstwo propozycji dla wszystkich, niezależnie od wieku, zapewnia burmistrz.
6: Wyjątkową oprawę artystyczną zapewnia nam zespół pieśni tańca Skowronki, gdzie pierwszy raz tak naprawdę w naszej gminie zaprezentujemy takie widowisko dożynkowe i potem gości czeka mnóstwo atrakcji dla wszystkich, dla starszych, dla młodych, dla dzieci. Występy, potrawy oczywiście regionalne i smakołyki przygotowały nasze koła gospodyń wiejskich. Naprawdę warto spróbować tych naszych podlaskich specjałów. Ale także dożynki są okazją do podsumowania i nagrodzenia pracy naszych wszystkich sołectw. Jako gmina organizujemy wiele konkursów i takie aktywne sołectwa czy produkt lokalny będą nagradzane w czasie dożynek.
1: Około 20:30 na scenę wyjdzie zespół After Party. Gmina jak co roku zapewnia także bezpłatny dowóz autobusowy na miejsce dożynek oraz powrót do łap. Autobusy będą wyjeżdżać z parkingu przedszkola nr 2 od godziny 11:15 do 18:30. Choć do kalendarzowej zimy jeszcze sporo czasu, warto już teraz zadbać o niezbędny opał. Z takiego założenia wychodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, które cały czas prowadzi sprzedaż drewna opałowego. Dyrektor MPGKM Marek Olbryś wyjaśnił na naszej antenie, jak wygląda oferta zakładu.
0: Mamy jeszcze duże zapasy tego drewna. Warto z tego drewna skorzystać. To jest drewno wysuszone, dobrej jakości energetycznej. Tutaj byśmy też zachęcali wszystkich mieszkańców Łomży, okolicznych miejscowości, żeby te drewno po dobrych cenach zakupić, czy z dowozem, czy bez dowozu. Tutaj jesteśmy elastyczni, możemy dostarczyć na posesję te drewno, ale też można przyjechać swoim transportem tyle, ile ktoś potrzebuje.
1: Sprzedaż drewna prowadzona jest na bazie MPGKM przy ulicy Nowogrodzkiej. Jak powstaje kurpiowska wycinanka, w jaki sposób wyplatano kosze czy przygotowywano mąkę bez współczesnych urządzeń? Tego będzie można dowiedzieć się podczas jubiliuszowej 25. edycji warsztatów etnograficznych Ginące Zawody w Kadzidle. Od 8 do 10 września Zagroba Kurpiowska stanie się miejscem spotkania z tradycyjnymi rzemiosłami i umiejętnościami, które przez lata przekazywano z pokolenia na pokolenie. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegać będzie pod hasłem Sztuka papieru na kurpiach. Zaprasza do udziału Elżbieta Prusaczyk, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich.
7: Ponownie ponad 30 twórców będzie pokazywało i przypominało nasze dziedziny życia w dawnych czasach. Także i tematem w tym roku jest sztuka papieru na kurpiach. Jest to ogólny taki temat, gdzie wchodzi wycinanka kurpiowska, gdzie wchodzi palma, bukiet kurpiowski, kierce. Papier był bardzo, bardzo popularny i tak jak wiadomo, kurpie są piękne i kolorowe.
1: Warsztaty rozpoczną się 8 września, uroczyste otwarcie zaplanowano na 11. Natomiast 9 i 10 września rozpoczynać się będą od godziny 9.
8: Flash regionu.

0: 9. Gość poranka.
1: I na łączach jest z nami już kolejny gość, Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zanim przejdziemy do tematów edukacyjnych, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował kilkanaście godzin temu, że podjęto decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zacytuję, ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. To jest testowanie przez Rosję, czy już poważne zagrożenie?
2: O tym zagrożeniu mówi się od dłuższego czasu. To są nie tylko incydenty powietrzne, nie tylko wlatujące drony, inne statki powietrzne, samoloty naruszające bądź zbliżające się do przestrzeni powietrznej naszego kraju, ale także akty sabotażu, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Można powiedzieć, że taka wojna hybrydowa z Rosją trwa już od dłuższego czasu.
1: Tylko że ostatnie dwa pożary, które wybuchły w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie, obie firmy związane z przemysłem zbrojeniowym, no to chyba robi się poważniej niż do tej pory.
2: Oczywiście, że tak. To już od dłuższego czasu tak naprawdę obiekty strategiczne, nie tylko związane czysto z wojskowością, ale chociażby, nie wiem, związane z energetyką i inne, z wodociągami, inne strategiczne miejsca, które mogą być obiektem sabotażu, powinny być pod szczególną ochroną naszych służb.
1: A jakie powinno być stanowisko Polski w takich sytuacjach, konkretne stanowisko?
2: No my mamy przede wszystkim zabezpieczyć to, co możemy zrobić własnymi siłami, czyli z jednej strony, tak jak mówiłem, zabezpieczać te miejsca, które są strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, które mogą być groźne dla społeczeństwa, ale i także powinniśmy koordynować nasze działania z naszymi sojusznikami, bo przecież ten problem dotyczy nie tylko i wyłącznie Polski i te działania muszą być podobne, czy w Niemczech, czy na Słowacji, czy w Czechach czy w Rumunii, gdzie zdarzają się podobne sytuacje.
1: Premier Litwy też apeluje o większą mobilizację.
2: Bo państwa nadbałtyckie czują się szczególnie zagrożone. Wielu ekspertów wojskowych twierdzi, że gdyby w ogóle doszło do ataku, ewentualnego ataku Rosji na któryś z krajów NATO, to państwa bałtyckie mogą być tym kierunkiem, w którym ta agresja by się właśnie pojawiła.
1: Rosja wizerunkowo wygrywa te akty sabotażu?
2: Rosja próbuje odpowiadać na działania państw zachodnich, które chociażby dotyczą ich floty cieni, zajmowanie kolejnych statków, dzięki którym Rosja miała blokadę eksportu ropy. Na razie, jak widać, nie chce konfliktu otwartego, próbuje więc poprzez akty sabotażu wzbudzać strach, niepokój i osłabiać ten spokój w sposób morale w państwach zachodu.
1: A w Polsce to się udaje? My jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zatroskani, przerażeni tym, co się dzieje? Czy podchodzimy do tego z dystansem?
2: Być może dotąd jeszcze nie, ponieważ te akty sabotażu na razie nie dotknęły osób fizycznych, nie było ofiar śmiertelnych. Natomiast zwiększająca się liczba tego typu ataków może zmienić nieco nastrój, tak jak zmienia się nastrój chociażby w sprawie wojny na Ukrainie.
1: Zajrzyjmy teraz w głąb Prawa i Sprawiedliwości. Nie tęskno jest wam za kolegami i koleżankami, którzy odeszli do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego?
2: To był błąd ze względu na to, co się dzieje w Polsce. Dziś tak naprawdę zagrożeniem dla polskiej demokracji, dla rozwoju Polski jest rząd Donalda Tuska i partii, które są z nim związane. Wszystkie działania, które utrudniają odejście, odsunięcie tego rządu i partii, które dzisiaj Polską zarządzają od władzy, jest dla Polaków i dla przyszłości Polski niekorzystne. Odejście części polityków z Prawa i Sprawiedliwości utrudnia zwycięstwo w wyborach i z tego powodu jest to po prostu niedobre.
1: Jaka jest teraz przyszłość Prawa i Sprawiedliwości po tym podziale z poparciem na poziomie 17%?
2: Jest to kilku, zależy od sondaży. Ostatecznym sondażem zawsze są wybory parlamentarne, do których mamy troszkę ponad rok. Naszym zadaniem jest w tej chwili pokazanie, że tak jak w poprzednich wyborach mamy program wyborczy, który niedługo będzie prezentowany, dalsza aktywność, zgłaszanie propozycji ustaw, rozmowy z Polakami i spokojne przygotowywanie się do wyborów.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus też przedstawia swoje propozycje. Obserwujecie je? Będą lepsze?
2: Nie wiem, czy będą lepsze. Myślę, że w wielu sprawach będą podobne, bądź niewiele się różniły. Proszę pamiętać, że to są politycy, którzy przez wiele lat funkcjonowali w Prawie i Sprawiedliwości, razem z nami tworzyli program, rząd. Nie spodziewam się, żeby były to propozycje jakieś diametralnie różne od tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ten rozłam był z klasą, jeśli tak można to nazwać? Odbył się z klasą?
2: To pewnie różnie wyglądał w przypadku różnych osób. Niektórym puściły emocje, nerwy i niepotrzebnie dawali temu wyraz także publicznie.
1: Panie pośle, tak jak wspominałam na początku, jest pan byłym ministrem edukacji i nauki, więc nowy rok szkolny za nami, tydzień wędrówek do szkoły również i porannego wstawania. W życie wchodzi nowa reforma, kompas jutra. Dzięki temu szkoła ma być bardziej nowoczesna i praktyczna. Polskiej szkole brakuje praktyczności i nowoczesności?
2: Nie wiem, co rozumieć przez nowoczesność. To w dużej mierze zależy chociażby od tego, jak pracują nauczyciele z uczniami, jak wyposażona jest szkoła. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że wyposażono choćby pracownie techniczne w ramach programu Laboratorium Plus, w ramach którego wszystkie szkoły podstawowe mogły zakupić sprzęt, wyposażenie do pracowni technicznych i tam dostosować te zajęcia do wymagań współczesności. Wiem, że zabezpieczyliśmy także środki w KPO, chociażby na zakup laptopów dla nauczycieli, co zostało zrealizowane przez obecny rząd. A więc taki postęp technologiczny, techniczny w szkołach się odbywa. Jeśli chodzi o nowoczesność co do sposobu prowadzenia zajęć, to zależy tak naprawdę, powinno przede wszystkim zależeć od nauczyciela i od tego, jakimi metodami pracuje. Czasami powinien być to zwykły wykład, czasem rozmowa z nauczycielami, z uczniami, przepraszam bardzo, czasami jakieś inne działania eksperymentalne, czy praca projektowa, czy doświadczenia, ale to nauczyciel powinien o tym decydować. Natomiast teraz ta reforma wprowadzona przez ekipę Donalda Tuska zmusza nauczycieli do tego, aby pracowali metodą projektu w każdej szkole, w każdej klasie, z każdym typem ucznia, bez względu na to, czy oni są do tego przygotowani, czy też nie. Nadal niestety zabrania się nauczycielom oceniania prac domowych, co wskazywaliśmy nie tylko my jako politycy, ale także nauczyciele, rodzice, eksperci, że bardzo mocno osłabia mobilizację uczniów do systematycznej pracy. Jest jednym z poważniejszych błędów, z którego niestety ta ekipa się nie wycofała.
1: A szkoły potrzebują kolejnej reformy, czy jednak stabilizacji?
2: Uważam, że zdecydowanie stabilizacji, na to narzekają nauczyciele od wielu lat, że co kilka lat mamy gruntowną zmianę, rewolucję wręcz w oświacie, a o tej rewolucji mówi przecież pani Nowacka. Ona nie jest potrzebna. Czasami jest to powrót do rozwiązań, które już poprzednio były krytykowane za pierwszych rządów Tuska. Mam tu na myśli chociażby wprowadzenie przyrody, czyli przedmiotu, który ma łączyć w sobie lekcje geografii i biologii w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Już wtedy i dzisiaj duża część nauczycieli tych przedmiotów wskazywała, że to będzie oznaczało po prostu obniżenie poziomu nauczania, bo biolog nie jest niestety jednocześnie dobrym geografem i odwrotnie.
1: Edukacja zdrowotna miała być nieobowiązkowa, ale jest jednak obowiązkowa od września, ale bez tego modułu zdrowia seksualnego w takiej formie to chyba już się przyjmie.
2: Niestety pani minister Nowacka wbrew woli rodziców na siłę forsuje przedmiot, który budził wiele wątpliwości. Przypomnę, że ponad 70% rodziców w poprzednim roku szkolnym, gdy była możliwość wyboru, nie chciała, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z tego przedmiotu. My zaskarżyliśmy tę decyzję pani minister. Ta decyzja zresztą pokazała, że poprzednia możliwość wyboru przez rodziców była tylko i wyłącznie zagraniem politycznym, przedwyborczym. Przypomnę, związane było to z zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wówczas Donald Tusk wbrew pani Nowackiej zdecydował, że będzie to przedmiot nieobowiązkowy po to, aby nie tracić wyborców. Teraz uznał, że nie ma takiej potrzeby, wybory są aż za rok, ludzie zapomną i stąd powrócił pomysł przymusowych zajęć z edukacji zdrowotnej. Dlaczego ten przedmiot zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego? Ponieważ są tam treści, nie wszystkie oczywiście, ale treści niektóre dotyczące nie tylko zdrowia seksualnego, jak to się określa, ale także część zapisów dotyczących tego modułu dotyczącego zdrowia psychicznego czy społecznego, które wydaje nam się, że są antyrodzinne. Na to wskazują także organizacje pozarządowe, mówiąc o tym, że pani minister po raz kolejny po prostu łamie prawo, bo nie dość, że ustawa zasadnicza, konstytucja mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, o szczególnej ochronie małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa, to ta tematyka w przedmiocie prawie jest nieporuszana. W szkole podstawowej praktycznie pojęcie małżeństwa się nie pojawia, w szkole ponadpodstawowej chyba dwukrotnie, a jeżeli już się ono pojawia, to często w kontekście innych związków stawia się na równi związki wszelkiego rodzaju, bądź brak związku, bądź rozstanie się jako równowarte małżeństwo. A przecież konstytucja czy ustawa, na którą powołuje się pani minister w jednym z rozporządzeń, to znaczy ustawa o wychowaniu, o planowaniu rodziny, wyraźnie wskazuje na to, że jeżeli przedmiot będzie dotykał tej tematyki, to ma obowiązek promowania małżeństwa, rodziny, macierzyństwa. Tak działo się w przedmiocie, który dotąd dotyczył tej intymnej sfery życia człowieka. Mam tu na myśli przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Został on zlikwidowany, a zamiast niego pojawia się właśnie ten komponent seksualny. I to dlatego zaskarżamy ten przedmiot do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale warto czy to coś konkretnego wniesie, przyniesie, bo chyba mleko już się rozlało?
2: Niestety tak. W tym roku i do czasu, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, to dziś nazywana Koalicją Obywatelską wraz z przystawkami, no to niestety raczej nic to nie zmieni. Natomiast na pewno, jeżeli zmieni się władza, to trzeba będzie tę sytuację zmienić. Przypomnę, że większość treści tego przedmiotu, edukacja zdrowotna, dotąd znajdowała się na innych przedmiotach. Nie wiem, zagadnienia dotyczące choćby edukacji medialnej, głównie na języku polskim, sprawy związane ze zdrowiem w dużej mierze na biologii, czy lekcja WF-u, gdzie nauczyciele mieli obowiązek mówienia chociażby o tak zwanym zdrowym odżywianiu, czy zdrowym trybie życia, i czy w ogóle o pożytkach z ruchu, jakie niosą dla człowieka. A więc to nie było tak, że przedmiot, o którym w tej chwili dyskutujemy, przynosi zupełnie nowe treści, jest to jakiś wspaniały wymysł tej ekipy, tylko doszło do skumulowania wielu treści w jednym przedmiocie, dodano troszkę innych, a najwięcej kontrowersji budzi ta część dotycząca życia społecznego, życia seksualnego. Ja tylko może dodam na koniec, jeśli chodzi o ten przedmiot, że z punktu widzenia przyszłości państwa, gdy mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem demograficznym, państwo powinno promować rodzinę, macierzyństwo, małżeństwo jako trwały związek, który zapewnia najlepsze warunki do wychowania dziecka, a niestety w przedmiocie edukacja zdrowotna tego absolutnie nie widać, a momentami wręcz jest gorzej, bo mówi się bardziej o kłopotach z tym związanych. Proszę sobie wyobrazić, czy chociażby w programie dla szkoły ponadpodstawowej, gdy mówi się rzadko o ciąży, to mówi się o tym w kontekście zagrożenia psychicznego i wymienia się choćby depresję w ciąży czy depresję poporodową jako jedyne przykłady chorób czy zagrożeń psychicznych, które dotyczą tej sytuacji. To na pewno nie zachęca młodego człowieka do zawierania związku czy do posiadania dzieci, a budzi tylko dodatkowe lęki. Jest to wbrew ustawie, jak mówiłem, ale i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dlatego jesteśmy przeciwko przedmiotowej w takim kształcie i dlatego złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli będziemy mieli wpływ na władzę po przyszłych wyborach parlamentarnych, na pewno tutaj dojdzie do zmian.
1: A szkoły będą ginąć z mapy Polski?
2: One już giną. Ten proces dzieje się od wielu lat. Po zmianach ustawowych, które dokonano kilka miesięcy temu, kiedy ograniczono między innymi rolę ministra, ułatwiono likwidację szkół przez samorządy, one będą ginęły w jeszcze szybszym tempie.
1: Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: 9. Gość poranka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I ostatnim już gościem w dzisiejszym piątkowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09 jest ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie.
1: Zbliżają się dożynki diecezjalne, już 12 września rolnicy będą dziękować za plony. Księże, takie wydarzenia w tym pędzącym świecie przypominają o tym, skąd jesteśmy?
2: Myślę, że dożynki przede wszystkim mówią nam o tym, jaka jest nasza ludzka kondycja, o tym, że potrzebujemy chleba, że nasze życie to nie tylko pęd za codziennością, za tym, co świat niesie, ale to też przede wszystkim uświadomienie sobie, że wyszliśmy z ręki Pana Boga i że potrzebujemy Jego pomocy, abyśmy mogli funkcjonować, żyć. Najprościej mówiąc, chleb, który jest na stole, zależy od tego, jaka będzie pogoda, czy spadnie deszcz, czy będzie słońce. Najprościej mówiąc, czy Bóg pobłogosławi pracę rolnika.
1: My sobie też przypominamy, że nie nad wszystkim mamy kontrolę i nie na wszystko mamy wpływ, mimo tego, że wiele osób pewnie by chciało.
2: No niby mówi się, że można rozpędzić chmury i nie będzie deszczu, ale to tylko jak do tej pory w teorii. Rzeczywiście nie mamy wpływu na to, czy to będzie suchy rok, czy mokry. Po to, by zboże, które rolnik zasiewa w ziemię, wzrosło i wydało plon, zaowocowało, potrzebne są, wiemy, odpowiednie warunki i akurat w jakimś sensie mamy wpływ na te warunki poprzez dbanie o ziemię, dbanie o przyrodę, dbanie o środowisko naturalne, ale to jest taki bardzo, bardzo nikły ułamek. W zasadzie to wszystko zależy od tego, co przyniesie nam natura i w jaki sposób Bóg to wszystko poprowadzi.
1: I też trochę pokory nas uczy i przypominają te dożynki, że my musimy być pokorni niezależnie od tego, co Bóg da.
2: No, chleb jest takim znakiem pokory, bo pokazuje nam z jednej strony jedność ludzi, chleb łączy, bo gdy kładziemy na chleb na stole, to wokół tego chleba gromadzą się ludzie, więc to jest znak jedności, ale też uświadomienie sobie, że potrzebujemy siebie nawzajem. Znak takiej jedności, która woła o drugiego człowieka. I myślę, że dzisiaj w tych warunkach, w których się znajdujemy, w świecie, jak pani redaktor powiedziała, tak pędzącym, no potrzeba nam uświadomić sobie, że jesteśmy zależni nie tylko od siebie.
1: A młode pokolenie w tej tradycji potrafi znaleźć swoje miejsce?
2: No chyba najbardziej potrzebujemy przekazywania tych tradycji właśnie młodemu pokoleniu, bo to starsze pokolenie, jak widzimy, jest zawsze obecne na tych wszystkich, w tych wszystkich wydarzeniach, które związane są z tradycją, które związane są z jakimiś obrzędami dawnymi czy współczesnymi. Na tych eventach czy uroczystościach młodzieży nie ma tak dużo i to trochę zrozumiałe. Młodzież ma trochę swój świat, żyje swoim życiem, ale ja myślę, że bym nie dramatyzował. Młodzież pięknie potrafi się włączać ze swoją ekspresją, ze swoją wrażliwością, też z wrażliwością współczesną w te wszystkie wydarzenia związane z tradycją, jaką zresztą, jakimi są dożynki.
1: Bo też to jest tak podzielone. Najpierw jest ta część oficjalna, później jest mniej oficjalna, ale na tej mniej oficjalnej pewnie właśnie są ci młodzi ludzie, młode pokolenie, ale dzięki temu gdzieś tam to się wszystko miesza i ta granica się zatraca. I może właśnie to jest sposób, żeby przypomnieć, że jest coś takiego jak dożynki, nawet jeśli biorą udział w tej drugiej części.
2: Ale myślę, że też w innym kierunku ja bym tę myśl poprowadził. Uważam, że nawet jeśli młodzież dzisiaj nie jest do końca zainteresowana dożynkami, nawet tą częścią się taką trzecią najbardziej radosną i zabawną, to myślę, że młodzież też przeżywa pewne etapy swego życia, każdy człowiek, i od dziecka poprzez młodość, wchodząc w dojrzały wiek, trochę inaczej zaczyna patrzeć na świat, inaczej postrzegać go. No i też pamiętajmy o tym, że ludzie młodzi powoli przejmują odpowiedzialność za kształt świata, w którym żyjemy, i tego najbliższego świata, otoczenia naszego. I w tym kontekście wydaje mi się, że te tradycje, jakimi chociażby są dożynki, one wchodzą w przestrzeń myślenia młodego pokolenia, młodego człowieka. Także bym się nie bał aż tak bardzo, że młodych za dużo nie ma.
1: Księże, jak będą wyglądały te tegoroczne dożynki diecezjalne?
2: Tych dożynek, tak w ogóle, pani redaktor, drodzy państwo, jest bardzo dużo.
1: Tak naprawdę co tydzień.
2: Tak,
1: teraz.
2: Bo są dożynki i parafialne, i gminne, i powiatowe, i wojewódzkie. No
1: i
2: jeszcze
1: i ogólnokrajowe.
2: Są ogólnopolskie, ogólnokrajowe. Więc... Ale myślę, że nigdy za dużo uświadomienia sobie, że no potrzebujemy dziękować, bo dożynki to nie są tylko takim podziękowaniem Panu Bogu za Jego dary. Kiedyś na jednym z kościołów, na frontonie kościoła był taki napis, on jest zresztą, nie pamiętam dokładnie w jakiej parafii, Bogu z Jego darów. A mówiąc o dożynkach, moglibyśmy powiedzieć Bogu za Jego dary. Więc to dziękczynienie jest bardzo ważne, ale też dożynki to jest dziękczynienie dla ludzi, którzy się trudzą, dla rolników, dla wszystkich, którzy współpracują z rolnictwem. To jest takie uświadomienie sobie, że wokół produkcji chleba, nazwijmy to bardzo umownie, tak bardzo dużo ludzi się gromadzi i każdy z nich ma coś do zrobienia, bo chleb składa się z wielu ziaren i tak właśnie też jest praca ludzka włączona w ten chleb. Jest bardzo dużo ludzi. Jeśli idzie o nasze dożynki diecezjalne, to one odbywają się już dość długo, bo wczoraj, czy przedwczoraj próbowaliśmy z księdzem Infułatem Słowieniukiem tak się zastanowić, od kiedy są diecezjalne dożynki w naszej diecezji. I ksiądz Infułat powiedział, że około 40 lat. Myślę, że może nam się uda policzyć to dokładnie w jakimś czasie, ale...
1: Do 12 września.
2: Ale pewnie no to już będzie 40 lat jakieś wydarzenie, które się powtarza rok rocznie, to nie jest już mało, bo to prawie pół wieku. Te dożynki no, mają zwykle taką formę, że jest msza święta i później taka część, nazwijmy to świecka, taka bardziej radosna, skoncentrowana wokół sceny, gdzie występują zespoły, gdzie gdzieś jest jakiś talerz z bigosu, czy grochówki, czy kawałek czegoś do zjedzenia. W tym roku tak to się składa, że te diecezjalne dożynki organizujemy razem z gminą Łomża. No i to jest taka możliwość, żeby też ludzie, którzy pracują w środowisku gminy, włączali się właśnie w organizację tych dożynek. I powiem, że ta współpraca bardzo ładnie się układa, zresztą nie tylko w tym roku, bo bardzo często te dożynki diecezjalne no, łączymy z jakimś podmiotem takim, który też jeszcze funkcjonuje w naszej przestrzeni społecznej, no bo wtedy mamy większe możliwości, wtedy logistycznie jest łatwiej wszystko przygotować i wtedy to wydarzenie no, jest takie bardziej okazałe. Stąd też ta organizacja wspólna. Zawsze jest prezentacja wieńców. Ta prezentacja wieńców z takiej przyczyny logistycznej, ona odbywa się nie w czasie mszy świętej, tylko przed mszą świętą. Wygląda to w ten sposób, że do kościoła, w tym wypadku do katedry, bo dożynki odbywają się w katedrze, przychodzą delegacje z wieńcami, z darami ołtarza, z pięknymi koszami, które są wypełnione tym wszystkim, co możemy otrzymać z ziemi. I przechodzą te grupy przed ołtarzem, ksiądz biskup to błogosławi, potem jest msza święta i na końcu po mszy świętej wszystko to, co wokół sceny się dzieje.
1: I na to serdecznie zapraszamy. To wszystko 12 września o godzinie?
2: O godzinie 11.15 prezentacja wieńców, o 12.00 już jest msza święta i dalsza część po mszy świętej.
1: I to wszystko przed nami, tak jak mówiliśmy, 12 września, ale dzisiaj także jeszcze jedno wyjątkowe...

0: takie wydarzenie, jakim jest rocznica poświęcenia tego kościoła. A my w tym roku w katedrze też przypominamy, że katedra została pobudowana, czyli budowa naszej katedry została zakończona 500 lat temu. W 1526 roku dobiegły końca prace i rozpoczął się wtedy jeszcze nie w katedrze, tylko w kościele tutaj w Łomży kult Boży. I ten kult Boży trwa oczywiście z różnymi kolejami losów aż do dzisiaj, czyli pół tysiąca lat.
1: Więc to wszystko dzisiaj o godzinie 12:00. Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową, uroczystą Eucharystię, mszę świętą. To będzie także transmitowane na naszej antenie, a o godzinie 19:00 będziemy świętować muzycznie. Również zapraszamy.
0: Zapraszamy na koncert, bo ten koncert jest takim, można powiedzieć, deserem dzisiejszego dnia i tak naprawdę wszystkich tych uroczystości, które z racji stulecia diecezji, 500-lecia katedry są organizowane w naszej diecezji.
1: Mówił ksiądz o tym, że nie można przegonić deszczowych chmur, ale my dzisiaj spróbujemy, żeby pogoda dopisała.
0: Myślę, że pogoda w sercu jest najważniejsza i niezależnie od tego, co z nieba nam spada, to można się cieszyć sobą nawzajem i tym, co dzieje się wokół nas.
1: Oto to, więc mam nadzieję, że te słowa trafiły do wszystkich, którzy dzisiaj wybierają się na wieczorny koncert Kamila Bednarka. Ksiądz Krzysztof Chodkowski był naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również, zapraszamy serdecznie. Szczęść Boże.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Ania Karwan, dzięki tobie. 3 minuty po godzinie 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z państwa obecności. Łomża świętuje 500-lecie Kościoła Katedralnego. Już niebawem rozpocznie się kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Początek koncertu zaplanowany jest na godzinę 19, a zanim pan Kamil pojawi się na scenie, to zawitał do studia Radia Nadzieja. Już za kilka chwil rozmowy posłuchamy.

0: naszym gościem w studiu Radia Nadzieja jest Kamil Bednarek, wokalista, autor tekstów, instrumentalista. Mam tu wszystko zapisane. I jeden z najpopularniejszych polskich artystów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie serdecznie.
0: Od kilkunastu lat cały czas na topie. Jaki jest przepis na to, żeby wciąż na tym topie być?
1: Wow, na topie? Teraz też jestem na topie?
0: No myślę, że tak.
1: Tak, jak to biło. Słuchaj, wiesz, co to jest?
0: Kolejki po wejściówki były, ustawiały się na parę godzin przed rozpoczęciem ich rozdawania.
1: Ja myślę, że jak czegoś się za bardzo chce, to nigdy nie wychodzi. Ja zawsze tak staram się z dystansem podchodzić do tego, co robię. Chodzi mi tutaj o właśnie o jakby to, tą chęć bycia znany, bo nigdy jakby sobie też nie wyobrażałem swojego życia w ten sposób, że będę znaną osobą, publiczną osobą. Kochałem muzykę i to chyba było najważniejsze i to sprawiało, że jakoś to cały czas mogło iść do przodu. I były lepsze momenty, gorsze, ale jak tak mówisz, no to się cieszę.
0: Ale to wymaga też trochę eksperymentowania z gatunkami muzycznymi, w których się poruszasz?
1: Ja myślę, że to jest taka ludzka ciekawość i reggae jest samo w sobie ma wiele podgatunków, więc on jest bardzo ciekawym jakby zjawiskiem muzycznym, bo jest i dancehall, ska, rocksteady, roots, dubstep, tego jest cała masa, ragamuffin, jest mnóstwo odłamów, więc teoretycznie mógłbym się poruszać tylko i wyłącznie w tych kręgach, ale ja byłem też ciekaw innych gatunków, soulu na przykład, łączyć trochę reggae właśnie z soulem i popem, to jest niesamowite, że można w dzisiejszych czasach naprawdę w wszelaki sposób łączyć muzykę i myślę, że to też dla słuchacza jest ciekawe i te nieoczywiste połączenia wzbudzają jakąś taką ciekawość i często jest tak, że to zostaje w pamięci.
0: No właśnie, jeszcze kilkanaście lat temu Kamil Bednarek równa się reggae. Jeszcze niektórzy pamiętają cię właśnie z tego gatunku, a dziś jak to jest? Jak ty siebie określasz? Jaką muzykę grasz, robisz?
1: Dziś dużo na przykład tworząc muzykę nie kieruję się już w ogóle tym, czy to będzie grane w radiu, czy nie będzie grane w radiu. Bo był taki moment w mojej karierze, gdzie trochę się zablokowałem przez to, że była taka duża presja. Cały czas byłem na świeczniku, dlatego byłem zaciekawiony tym top, bo są jakby, pokolenia się zmieniają, muzyka się zmienia, ludzie się zmieniają. I kiedy teraz piszę, to po prostu staram się łapać te momenty, bo czasami jest tak, że jestem w trasie. Tu też sobie staram się jakby tam uzewnętrznić i piszę w drodze. Po prostu zapamiętuję sobie. Ale łapać te momenty, w których właśnie jest ta chwila, w której to czuję, przeżywam. I staram się już robić to od A do Z, bo kiedyś zaczynałem numer, robiłem zwrotkę, refren i na przykład nie mogłem wrócić do tej emocji, którą czułem, którą miałem w sobie, kiedy pisałem, zaczynałem powiedzmy, nie wiem, 5 lat temu, bo mam mnóstwo takich utworów, więc teraz staram się łapać te chwile, w których czuję ten przypływ po prostu inspiracji.
0: Takie chwile jak te.
1: Tak.
0: Pamiętam, kiedy nagrałeś Ciszę, wiele osób było chyba zaskoczonych tą twoją taką nostalgiczną odsłoną. Kamil Bednarek to jest ten cały czas uśmiechnięty chłopak, czy jednak może jakieś życiowe doświadczenia poruszają w tobie jakieś inne nuty?
1: Wydaje mi się, że na co dzień z moją ekipą nie da się być smutnym. Są momenty, kiedy człowiek, no wiadomo, przeżywa coś bardziej. Czy to życie prywatne, czy jakieś takie przemyślenia. Teraz pewnie będzie taki moment, bo zacznie się robić tak nostalgicznie na zewnątrz, więc też już czuję, że pewnie coś nowego napiszę, bardziej stonowanego, ale tak na co dzień staram się uśmiechać. No, wiadomo, że to jest życie. Raz jest, możesz się śmiać od rana do wieczora, a czasami jest tak, że to jest potrzebne nawet zatrzymać się, wyciszyć na chwilę, pomyśleć, zrobić jakiś kolejny krok.
0: Ludzie w radiu oczekują na przykład zawsze radosnego, pełnego energii głosu i pewnie oczekują też takiego uśmiechniętego Kamila Bednarka. Nigdy nie miałeś tego trochę dość?
1: Czasami może i tak, to jest tak samo jakby, nie wiem, zapytał boksera, no bo bokser, no wiadomo, jest na ringu i cały czas boksuje, to jakbym przyszedł i oczekiwał od niego, żeby mi po prostu grzmotnął gdzieś tam, bo jest to najlepszy, no to słuchajcie, to nie jest łatwe, no bo to jest jakaś taka presja. Też myślę, że ludzie się przyzwyczajają do tego, tak komicy czy stand-uperzy, oni też przecież mają swoje życie prywatne i każdy pewnie myśli, że on na co dzień taki jest, ale to jest niezwykle ciężka praca i myślę, że w dzisiejszych czasach te media społecznościowe, to ciśnienie od ludzi, ta presja właśnie tego, jakim się powinno być, czy jesteś popularny, niepopularny.
0: Spotkałem Bednarka w sklepie i się nie uśmiechał. Przestaj go followować.
1: Ponurak, z tymi dredami no więcej
0: właśnie,
1: się uśmiechał.
0: Udaje, kilkanaście lat temu tak.
1: Ściął uśmiech z dredami.
0: O właśnie, dobre. Mówiliśmy o tym topie, bo kiedy zaczęliśmy rozdawanie wejściówek, to przychodzili tu ludzie tak, nastolatki, ludzie z małymi dziećmi, czyli 30-40-latki, i przychodziły babcie, czyli seniorzy, dla siebie i dla, albo dla swoich dzieci na przykład. No właśnie, jak to odbierasz, że trafiasz do tak wiekowo różnych ludzi?
1: I tutaj muszę powiedzieć, że jestem z tego bardzo dumny, naprawdę. I też to pokazuje, że muzyka, która jest bardzo stereotypowa, mam nadzieję, że już teraz nie, że to reggae nie musi się kojarzyć tylko z Bobbym Marleyem, z Paleniem i tak dalej, z Jamajką, bo to wcale tak nie jest. Tu chodzi o to, że sposób, w którym ja wyrażałem siebie w tej muzyce reggae, pokazał ludziom, że to jest muzyka dla każdego. I ja jestem naprawdę przeszczęśliwy. Nieraz jak miewałem koncerty nawet w klubach i widziałem, mówię, patrz, tam z tyłu jest taka starsza pani i fajnie sobie tam z tyłu, tak wiesz, gdzieś tam przy bardziej jakby przy ścianie, no wiadomo, tam z przodu jest zawsze Harmiller i wszyscy skaczą, ale to było takie miłe i no to jest ogromna wartość. Dla mnie to jest niesamowite, że mogę docierać do takiej szerokiej publiki.
0: I jeszcze jedna rzecz, bo kiedy rozdawaliśmy te wejściówki na twój koncert, dzwonili fani z Wielkopolski, Małopolski, wiesz, gdzie jesteśmy, wiesz, jak daleko mają. Mieli kilkanaście godzin nawet po korkach sali, żeby tutaj być, cię usłyszeć, to jakoś cię porusza, że
1: ale
0: jesteś tak ważny. Tak,
1: ty...
0: i Wielkopolska. Będziesz mógł pozdrowić ze sceny, to zobaczysz te podniesione ręce, bo chyba oni jako pierwsi już chyba półtorej godziny przed koncertem stali, żeby wejść i być jak najbliżej.
1: O, no wiecie co, ja się czuję zawstydzony ogólnie, nawet jak mi mówisz o tym przekroju tych fanów, to jest piękne.
0: Że
1: to
0: ale my też zastanawialiśmy się, jak to będzie, kto będzie przychodził po te wejściówki na koncert Kamila Bednarka i byśmy bardzo mile zaskoczeni.
1: No to super, ja też się cieszę. Ja się też cieszę, wiesz co, bo na przykład już mija w tym roku 18 lat, od kiedy gram, od kiedy założyłem zespół i piękne jest to, że przez jakiś czas nie widziałem pewnych jakby tam grup moich fanów. Każdy zakładał rodzinę, skupił się na swoim życiu. I bywały takie momenty w zeszłym roku i w tym roku też, że widziałem jak na barana, wiesz, synek. I mówię, kolejne pokolenie Bednarków właśnie. Także to jest cudne. To jest naprawdę wielka wartość dla każdego artysty. No, bo dzisiaj, wiesz jak jest, to wszystko trwa bardzo krótko, jest szybko, zmiana, no stop, wszystko się zmienia. To ludzie są przyzwyczajeni do tego, że po prostu skrólują to wszystko. Nawet te utwory i single już nie mają po 4 minuty 3:30, tylko 2:30.
0: A jest taki nacisk, żeby tego, to było jak najkrótsze?
1: No jest masakra jakaś.
0: To pomyślmy o piosenkach, które miały 8 minut kiedyś, to teraz niemożliwe.
1: Ja w zeszłym tygodniu byłem u siebie...
0: na reklamy w trakcie.
1: Tak. Third World... taką płytę dostałem winylową i Now We Found Love, singiel płyty, ma 5:40. I tak sobie odpaliłem ostatnio, właśnie w zeszłym tygodniu, mówię 5:40, i to był singiel, nie? Ale wiadomo, że inne czasy.
0: Ale ty też masz trochę takich dłuższych piosenek. No, list, trochę na tak przykład, jest, no, my gramy list, je.
1: Tak.
0: Zresztą to była prośba od twoich fanek, super, żeby list koniecznie dzisiaj podczas koncertu pojawił. Nie wiem, czy jest zaplanowany, czy nie.
1: Będzie.
0: No to już fanki są uspokojone. Patrzę na zegar, ponieważ za chwilę już zaczynamy, więc też zmierzamy powoli do końca z naszą rozmową. Na tej muzycznej drodze spotkałeś więcej wspierających cię ludzi, czy może takich, którzy chcieli coś mieć z kontaktu z tobą? Czyli czy show biznes to jest gniazdo żmij, czy nie?
1: No trzeba być czujnym, na pewno. Ja też byłem bardzo, no wiadomo jak to, 19 lat, człowiek zaczyna, to kochał cały świat, kochał ludzi, nie widział w ogóle żadnych przeszkód w nawiązywaniu jakiejkolwiek relacji i z biegiem czasu bardzo dużo się nauczyłem i samego siebie też, bo większość ludzi często pewnie myślała, że mi tam odbije, że po prostu gdzieś tam się pogubię w tym wszystkim, a tak naprawdę każdy kolejny rok mnie umacniał w tym, w co wierzyłem od zawsze i te wartości, które przekazuję muzyką i mówiąc podczas koncertu o nich, to jest właśnie, to jestem ja i to jest chyba też mój fundament, taka siła, która pozwoliła mi przez to wszystko przetrwać. No ale no, ludzie jak no wszędzie, to nie tylko w showbiznesie, można na codziennie spotkać ludzi, którzy ci życzą dobrze. Są tacy, którzy wiedzą, jak się zakręcić, żeby wykorzystać na przykład twój ten moment, w którym jesteś na topie, na piedestale i no różnie było, naprawdę, ale moim szczęściem w tym wszystkim było na pewno zdecydowanie większość ludzi, których spotkałem w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, i oni mi pomagali po prostu iść dalej. I to tak jakby taka sztafeta, wiesz, że naprawdę przychodzili, pojawiali się czasami naprawdę, aż się za głowę łapałem, jaki cud, że akurat w tym momencie ktoś się pojawił i pomógł mi porozwiązywać tam jakieś tam swoje problemy, czy popchnąć dalej moją karierę.
0: Szanujesz bardzo swoją prywatność. Tak. Teraz wszystko się sprzedaje, a ty tego nie robisz.
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: To jest taka moja świątynia. Ja uważam, że jeżeli ktoś, nie oceniam tego, że to jest coś złego, że ktoś lubi, to okej, ale uważam, że to jest jedna z tych takich magicznych rzeczy i miejsc. Ta moja właśnie świątynia, mój dom, o których nie chciałbym mówić. Po prostu jest mój.
0: Za muzyczki. Bardzo dobrze. Niech każdy z nas ma takie swoje miejsca i przestrzenie, do których nikt inny nie ma dostępu. Co muzycznie szykujesz na najbliższy czas? To już ostatnie pytanie.
1: Tak, jest parę...
0: Poza koncertem projektów. W Łomży oczywiście, który już za chwilę.
1: Tak, będziemy też we Wrocławiu grać pod koniec września 25 moją 18, drugą część, 18 Bednarka, a w międzyczasie będziemy kończyć single. Teraz się skupiłem bardziej na singlach, chociaż mam materiał na dwie płyty, tylko są z różnych momentów i w różnym stylu, więc teraz bardziej boom-bapowo, regowo, nawet afrobeatowo.
0: Trochę powrót do korzeni?
1: No właśnie, styskiłem się, tak, ale to jest fajne, bo też przez te paręnaście lat się zmieniła możliwość tworzenia muzyki i te wszystkie wtyczki, te brzmienia w ogóle, to są takie szerokie, są wspaniałe i to też otwiera wyobraźnię. I to reggae będzie takie świeższe, ale na pewno do niego wrócę i to już niebawem.
0: No to czekamy. Za fajnie. 45 minut koncert to Kamila jest. Bednarka w Łomży, tuż obok katedry, więc bądźcie Państwo z nami. Też studio terenowe będzie już za chwilę. Naszym gościem był Kamil Bednarek.
1: Ściskam Was serdecznie, zdrówka dużo. Bye.

0: Jest piątek, 4 września, Anna Czytowska, dzień dobry Państwu, jeszcze nie dobry wieczór, jeszcze jest jasno, dzień dobry. Przed nami kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. W tym roku dziękujemy za 500 lat Kościoła Katedralnego, miejsca, gdzie bije serce naszej diecezji, miejsca, które było przez wieki świadkiem naszej wiary, naszych radości, naszych smutków, czasem bardzo trudnych wydarzeń naszej historii w najtrudniejszej odsłonie. Za nami już uroczysta msza święta, była transmitowana na antenie Radia Nadzieja, a przed nami muzyczne spotkanie z Kamilem Bednarkiem. Wcześniej też kilka minut rozmowy. Pierwszym gościem naszego terenowego studia, chociaż na scenie, jest pasterz naszej diecezji, biskup Janusz Stypnowski. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Witam.
0: Jak słychać już Państwo,
1: na placu
0: jesteście,
1: katedralnym.
0: Tak. Słychać.
1: Młodzież też.
0: Księże biskupie, świętujemy 500 lat Kościoła Katedralnego, świętujemy bardzo uroczyście. Czym dla diecezji jest katedra? Bo to nie jest po prostu kościół.
1: Jak Pani wspomniała, katedra, nawet dla tych ludzi, którzy być może z wiarą niewiele mają wspólnego, jest pewnym sercem diecezji. W dużych miastach katedra jest w pewnym sensie też punktem orientacyjnym, możemy powiedzieć, w topografii miasta, ale też punktem orientacyjnym w naszym życiu, w naszym konkretnym życiu. Także świętowaliśmy 5 wieków istnienia naszego Kościoła Katedralnego. Jest to największy kościół gotycki tu na północno-wschodnim Mazowszu. Możemy powiedzieć, jest to perełka architektury zewnętrznej, ale też wewnętrznej. Wewnątrz ta katedra pod koniec XVII wieku została przebudowana przez takiego architekta, który nazywał się Bellotti, pochodził z miejscowości Murano we Włoszech, Niemcy mówią Meran, tam robi się te piękne żyrandole ze szkła i on sobie pobudował, już kiedy był bardziej dorosły, w Warszawie willę i nazwał ją Murano.
0: Muranów.
1: To dzisiejszy Muranów.
0: Księże biskupie, te mury są i były świadkiem najważniejszych wydarzeń dla naszej diecezji, z życia naszej diecezji, bo tu bije to serce duchowe diecezji.
1: Oczywiście, serce duchowe. Tak jak w każdym mieście, katedra czy dom, czy kościół, główny kościół parafialny jest w pewnym sensie takim sercem, tak jak nasze domy rodzinne są też sercem, do którego powracamy. Także i katedra dla nas wszystkich jest takim sercem.
0: Pozdrawiamy, dodam jeszcze, słuchaczy Radia Nadzieja, wszystkich tych, którzy nas oglądają i słuchają w mediach społecznościowych, bo nie tylko nas tutaj słuchać na placu katedralnym, ale także w radiu, więc serdecznie pozdrawiamy. Jednocześnie te 500 lat historii pokazuje chyba zakorzenienie katedry w dziejach miasta. Powiedział ksiądz o tym, że ksiądz biskup, że katedra w wielu miastach jest takim punktem orientacyjnym. U nas też tak jest.
1: Ono oczywiście jest. Nieraz ludzie przechodzą i tak jak świątynia w Jeruzalem była skrótem, tak, niektórzy tu wchodzą z tej strony i przechodzą na drugą, też używają, idąc, jesteśmy w tej chwili, jesteśmy na pradawnym cmentarzu parafialnym. Dawniej wokół katedr były cmentarze i my też stoimy na kościach naszych przodków, mimo że nie mamy tej świadomości, ale tak jest.
0: Ksiądz biskup jest znany z odniesień do sztuki, jest znanym miłośnikiem sztuki. W katedrze, katedrę można też zwiedzać jako zabytek. Warto to zrobić?
1: Tak, warto to zrobić. W noc muzeów zapewne wiele jest, osób tak, przewija się tak przez katedrę, ale zapraszamy, aby odwiedzać szczególnie tę część, której być może wielu z Was nie widziało. Za ołtarzem są krypty pod ziemią.
0: Mamy też w naszej katedrze obraz, bardzo ważną ikonę łomżeńską Matki Bożej Pięknej Miłości. Też powtórzę to słowo, bardzo ważny tytuł i chyba dziś dla nas też zobowiązanie.
1: Tak, ta Matka Boża znajduje się w tej kaplicy, która została później dobudowana tu z naszej strony. Jest też kryptą, gdzie spoczywają zwłoki biskupów łomżyńskich, ale związana z naszą Łomżą, bo naszą Matkę Pięknej Miłości ukoronował Jan Paweł II.
0: Msza święta była oczywiście najważniejszym punktem świętowania, ale teraz będziemy już niedługo świętować muzycznie. Za pół godziny mniej więcej koncert Kamila Bednarka. Państwo się schodzicie. Bardzo się cieszymy, że mimo tego deszczu, chociaż nie jest to jakiś mocny deszcz, myślę, że fanów nie odstrasza, a to okazja, żebyśmy mogli być razem. I to właśnie widzę kilkulatków, kilkunastolatków, kilkudziesięciolatków.
2: Ta. Katedra jest takim miejscem, w którym wszyscy się jednoczą. Wierzący i niewierzący, różni ludzie. Tak jak my na tym dawnym cmentarzyszku naszych przodków gromadzimy się, ta przestrzeń i ta katedra nas wszystkich jednoczy. Także ten kościół był takim miejscem, gdzie przeżywaliśmy razem nasze radości i nasze bóle.
0: Ksiądz biskup jeszcze skieruje do nas słowo, jak już się festiwal Iskra Nadziei oficjalnie rozpocznie. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Pasterz naszej diecezji, biskup Janusz Stepnowski, był
2: miłego,
0: gościem
2: miłego spektaklu
0: Studia Tronowego. Za chwilę kolejna rozmowa.
3: Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Znasz ludzi, których już jest znany. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

0: Iskra Nadziei, Festiwal Iskra Nadziei, kolejna edycja przed nami, poświęcona w tym roku 500-leciu Kościoła Katedralnego, więc bardzo ważny jubileusz. Deszcz trochę pada, ale wiem, że ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, ma informację, że przestanie padać.
1: 0,2 mm, drodzy Państwo, na metr kwadratowy to można jest około mierzyć. 2 litry. Wody na metr kwadratowy.
0: Więc
1: może
0: nadzieję,
1: nam się uda to pokonać.
0: Tak, że będziecie Państwo mogli złożyć te parasole. Dodam, że Kamil Bednarek zdradził kilkanaście minut temu w naszym studiu, że ma tak, że przed jego koncertem pada, po koncercie pada, ale w trakcie koncertu zazwyczaj przestaje padać i nie pada, więc będzie można Kamila Bednarka rozliczać, jeśli Państwo zmokniecie za bardzo, do czego zachęcamy serdecznie. Ksiądz Mariusz Szulc, dyrektor Radia Nadzieja, więc porozmawiamy o idei festiwalu Iskra Nadziei,

0: się z tego cieszymy, że to jest nagroda od was, że zdecydowaliście państwo, że to, co robimy w Łomży, w województwie podlaskim, to, co robimy dla naszego regionu, ma sens. To nas bardzo cieszy i dlatego ta iskra nadziei również jest wyjątkowa. Pewnie zaczęło się bardzo niewinnie, ponieważ obchodziliśmy 20-lecie Radia Nadzieja i chcieliśmy państwa zaprosić na coś, naszych słuchaczy, coś, co zostanie w sercach, coś, co będzie wartościowe, coś, co będzie przyciągało ludzi do Pana Boga, ale też pokazywało dobroć drugiego człowieka. I tak się zrodził pomysł Iskry Nadziei. Na początku Roxana Węgiel, pewnie pamiętacie, wokalistka zwłaszcza młodszym, znana młodszemu pokoleniu, następnie Trevoci, potem Magda Bereda, Golec Orkiestra,
1: Halina Młynkowa,
0: Czerwone Gitary. Rok temu po raz kolejny Trywoci, Kolędowanie, Armia Janosika.
1: A ksiądz pamięta, tak,
0: pamięty, drodzy pamięta. Państwo, koncert, który niestety traumą się wielką nam odbił, ale to nas wzmocniło, nas nie zabiło, więc pamiętamy te przenoszenie koncertu z pola festiwalowego do Katedry Łomżyńskiej. I tu również wielki nasz ukłon w stronę księdza dziekana Mariana Mieczkowskiego, który pewnie za chwilę również na scenę się pojawi, bo ta katedra, która 500 lat chroniła, która daje nam pokój, która daje nam schronienie, która przyciąga ludzi na sakrament pokuty i pojednania, że możemy się wyspowiadać, możemy w mszy świętej uczestniczyć, również ochroniła zeszłoroczną Iskrę Nadziei. I to jest piękne, że nie tylko to wszystko udało się wiele lat temu, kiedy podczas bombardowania Łomży katedra nie została zniszczona. Biskup Skostka-Łukomski ochronił katedrę, o tym pewnie więcej powie ksiądz dziekan. Tak również nas, mówiąc bardzo pokornie, również katedra ochroniła podczas koncertu z zeszłego roku.
1: Ale jak widać państwo, jesteście w tym roku, więc chyba ta trauma została skutecznie wyleczona dobrym słowem i muzyką Radia Nadzieja. Mam taką nadzieję. Zapraszam artystów, którzy przyciągają ludzi niezależnie od wieku. Co widzimy po pierwszych rzędach? Są tutaj dwie... pięć
0: chyba
1: czy sześć.
0: Chyba przestało padać.
1: Tak, kilkulatków. Można sprawdzić, czy przestało padać.
0: Czy to prawda, czy nie?
1: Więc jeszcze zapraszamy, pada, jeszcze trochę pada. Mniej. Zapraszamy naszych słuchaczy niezależnie od wieku i widzimy po tym, kto w tym roku odbierał wyjściówki, że to był strzał w dziesiątkę. Kamil Bednarek.
0: To nas bardzo cieszy, że były takie głosy, kiedy państwo przychodziliście i mówiliście wprost, że proszę księdza, no córka za bardzo do kościoła nie chodzi, ale kiedy dowiedziała się, że Iskra Nadziei będzie w Łomży i wystąpi Kamil Bednarek, to jakoś tak chętniej, jakoś tak weselej nam się zrobiło w domu i chcieliśmy przyjść wspólnie również podczas tego koncertu razem ten czas przeżyć. To nas bardzo cieszy i to nas bardzo mocno buduje, że właśnie Iskra Nadziei łączy pokolenia, że państwo jesteście od tych najmłodszych, które mają 7, 8, 10 lat, gdzieś tam, prawda, nasze kochane babcie, które również pod parasolem się chowają i również uczestniczą w tej Iskrze Nadziei. To nas bardzo cieszy.
1: Bo pewnie chcą mieć takiego zięcia jak Kamil Bednarek.
0: A dokładnie. No i też nas bardzo cieszy, drodzy państwo, że nas tu będzie dosyć dużo dzisiaj, wiemy o tym. Widzimy już teraz, jak te sektory się wszystkie powoli zapełniają, ale również nas cieszy, że możemy ten czas transmitować na antenie Radia Nadzieja i są z nami nasi słuchacze nieoderwanie zawsze od 25 lat prawie, o tym powiemy na koniec pewnie, ale to nas bardzo, bardzo cieszy i buduje.
1: I są też słuchacze, albo słuchacze koncertu, przede wszystkim fani Kamila Bednarka z różnych części naszego kraju, nie tylko tutaj z Mazowsza, z Podlasia, więc jeśli są fani Kamila Bednarka z Wielkopolski, którzy od 2 tygodni dopytywali, są w pierwszym rzędzie. Pozdrawiamy państwa serdecznie i gratulujemy wytrwałości. Cieszymy się, że państwu udało się dotrzeć. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy przychodzą właśnie na plac katedralny i szczelnie go wypełniają, na razie parasolami, mam nadzieję za chwilę uśmiechniętymi twarzami. I chociaż chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że festiwal się rozrósł do edycji zimowej, bo już chcieliśmy państwa zaprosić na kolędowanie. O właśnie.
0: Tak, dokładnie. To wszystko też jest bardzo ważne, co Ania mówi w tym momencie, że państwo w tym uczestniczycie, mówiąc bardzo kolokwialnie, za darmo. I to też wielki ukłon w kierunku naszych partnerów, sponsorów województwa podlaskiego, miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, gminy Łomża, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czyli spółek, które nas finansują i również Banku Spółdzielczego Hexabank w Piątnicy. To wszystko, że państwo tu jesteście za darmo, że nie musicie płacić setek złotych za bilety, wiemy, ile dzisiaj to wszystko kosztuje, to również wielki ukłon w kierunku naszych partnerów i sponsorów. Dzięki nim to wszystko może również takie dobro się dziać na scenie.
1: Przestało padać, bo widzę państwa bardzo dobrze.
0: To cieszymy ogromne się, brawa, jest. Że nie pada.
1: Dobrze, księże Mariuszu, my się nagadaliśmy, więc robimy chwilę przerwy, bo widzę, że już ksiądz dziekan skończył obowiązki.
0: Ale zaprosimy naszych gości na kolejny koncert, czy jeszcze nie?
1: Nie powiedział ksiądz.
0: Nie powiedziałem.
1: Patrzyłam, że parasole. Tak, kto
0: drodzy
1: będzie
0: państwo,
1: na kolędowaniu?
0: 29 grudnia wspólne kolędowanie w katedrze.

0: Że Łomżyńskiej. A kto wystąpi, o tym dowiecie się w naszym radiu z mediów społecznościowych. Na to serdecznie zapraszamy.
1: Dobrze, więc chwila przerwy i wracamy na jeszcze jedną rozmowę przed koncertem. Dziękujemy.

0: Jesteśmy znów ze słowem naszym. Ksiądz kanonik Marian Mieczkowski, proboszcz parafii katedralnej. Bardzo dziękuję, bo wiatr troszeczkę wieje. Jest z nami na scenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże wszystkim tutaj zgromadzonym.
0: Dziękujemy dziś za 500 lat Kościoła Katedralnego. Tak, brawa się należy oczywiście. Za nami uroczysta msza święta, przed nami koncert Kamila Bednarka. To już za kilkanaście minut, mam nadzieję. Ja widzę często z radiowego okna księdza proboszcza, jak spaceruje tutaj wokół katedry. To ważne miejsce chyba dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Katedra.
1: Ja tutaj pani powiedziałem, że jestem przyzwyczajony tam mówić za murem, a tutaj do wszystkich zgromadzonych, prawda, to tak mi ciężko coś powiedzieć, ale bardzo się cieszę, że jesteście, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że jesteście i wspólnie razem z nami świętujecie 500 lat naszej wspaniałej świątyni przez 5 wieków parafialnej, a od 100 lat katedralnej.
0: Dodajmy też, że to miejsce, które gościło świętych i błogosławionych.
1: Przed chwilą sprawując mszę świętą z księdzem biskupem Tadeuszem wymieniłem w kanonie tej mszy świętej wszystkich świętych, którzy są związani z tą wspaniałą świątynią. Myślę, że dla wielu tu obecnych przywołam pamięć wizyty ojca świętego Jana Pawła II. Powiedziałem w kanonie mszy świętej Jana Pawła II Wielkiego, wielkiego Polaka, wielkiego papieża i myślę, że wielkiego świętego. Ale z tą świątynią też związany jest chociażby święty Andrzej Bobola, gdzie głosił z pewnością Słowo Boże. Z tą świątynią związani są błogosławieni kapłani, którzy oddali swoje życie w męczeńskim okresie II wojny światowej. I myślę, że z tą świątynią także związany duchowo jest święty Bruno z Kwerfurtu, który według tradycji to on właśnie przyniósł wiarę na nasze ziemię.
0: Matka Boża pięknej miłości, Matka Boża Łomżyńska czuwa nad wszystkimi, którzy do katedry przychodzą. No właśnie, przychodzą cały czas? Czy przychodzą ludzie tłumnie do Łomżyńskiej katedry?
1: Proszę
0: do
1: pani.
0: Stóp Matki Bożej, pięknej
1: proszę
0: miłości.
1: Proszę pani. Ta świątynia oczywiście bije sercem Boga. Ta świątynia to właśnie ta część Łomży, która w sposób szczególny ma bezpośredni, można powiedzieć, kontakt z Panem Bogiem. I ten kontakt czuje każdy, który wchodzi w mury tej świątyni. Ale odwiedzając kaplicę Najświętszego Sakramentu, przyjmując sakramenty święte, nie sposób nie podążyć przed oblicze naszej Matki Królowej, Łomżyńskiej Pani Katedralnej, która od czasu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II przed 35 laty nosi wspaniały tytuł Matki Bożej Pięknej Miłości. Któż z nas nie pragnie w swoim życiu właśnie tego ideału pięknej miłości?
0: No właśnie, ten obraz, o czym wspomniał ksiądz dziekan, koronował święty Jan Paweł II, też mówiąc nam, jak ta piękna miłość powinna wyglądać. Jak powinna wyglądać taka piękna miłość? Czym dziś jest piękna miłość?
1: O tej pięknej miłości mówił święty Jan Paweł II i modlił się o tą piękną miłość wszystkich Polaków. Sentencja tej modlitwy jest też zawarta na przesłonie obrazu Matki Bożej. Ty nam kształtuj serca, abyśmy wiedzieli, jaka miłość jest prawdziwa, i byśmy tej miłości byli wierni w swoim życiu.
0: Zerkam na księdza dyrektora Radia Nadzieja. Już powoli możemy kończyć naszą rozmowę. Musimy ją kończyć, chociaż jeszcze za chwilę państwo zobaczą księdza kanonika tutaj na telewimach, na ekranie. Proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Marian Mieczkowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i życzę wspaniałego odbioru i wspaniałej, radosnej zabawy.
0: Dziękujemy bardzo. Za chwilę, drodzy państwo, rozpocznie się festiwal i oczywiście koncert Kamila Bednarka. Teraz zapraszamy na taki krótki film, który pokaże nam, w jak pięknym województwie, w jak pięknym mieście mieszkamy i jak ważnym symbolem miasta jest Łomżyńska Katedra.

Dzisiaj zapraszamy Was do Łomży, miasta w województwie podlaskim, leżącego nad rzeką Narew, zwaną polską Amazonką. Zatrzymajcie się tu i zasmakujcie natury oraz urokliwego spokoju naszego miasta.

0: Znajdujemy się przed Łomżyńską Katedrą. Ta świątynia jest katedrą od 100 lat, ale jej istnienie trwa od 5 wieków. Jej początki dała Fundacja Książąt Mazowieckich, Księżnej Mazowieckiej Anny. Pamiątka po tym mamy na drzwiach katedralnych, gdzie jest umieszczona Księżna Mazowiecka Anna, trzymająca sylwetkę tej świątyni, sztandar Księstwa Mazowieckiego wewnątrz kościoła, a na prezbiterium lodże książęce, które są zamurowane w związku z tym, że nikt nie ma prawa już po tych zmarłych piastach zająć ich miejsca. Wchodząc do świątyni, podziwiamy wspaniałe sklepienia. W nawie głównej są to sklepienia gwiaździste, a w nawach bocznych i w kaplicy Matki Bożej sklepienia kryształowe. Cała świątynia została zbudowana w stylu gotyku mazowieckiego. Nie jest to styl gotyckich katedr francuskich. Ten styl nadwiślańskiego gotyku jest, można powiedzieć, taki lekko ociążały. Te chociażby sylwetka całej świątyni to jest bardzo masywna, ale trzeba powiedzieć, że ten styl to właśnie rodzimy gotyk, wykonany przez rodzimych rzemieślników, artystów, którzy posiadali umiejętność budowania tak wspaniałych budowli. Moi drodzy, ta świątynia przez 5 wieków przetrwała tutaj na tej ziemi jako symbol wiary, symbol trwania również polskości, tradycji, a również naszej kultury. Ta świątynia to miejsce sejmików szlacheckich wolnej I Rzeczypospolitej. Ta świątynia to miejsce zgromadzeń patriotycznych, dających nadzieję na przetrwanie w nocy zaborów. I ta świątynia to pamiątka również tych wszystkich wydarzeń, które zapisały się w historii również nam współczesnej. Pamiętajmy, że ta świątynia przez 5 wieków była też miejscem przede wszystkim modlitwy, wiary tego ludu i nasycona jest właśnie tą atmosferą modlitwy, gdzie najważniejszymi miejscami zawsze jest Najświętszy Sakrament, ale ta świątynia jest również Maryjnym Sanktuarium. Od początku jej istnienia można rzec, że istniała kaplica Matki Bożej z jej cudownym obrazem, która został ukoronowany przez papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1991 roku, kiedy to 4 i 5 czerwca nawiedził również nasz gród. Można rzec, że ta świątynia w porównaniu z innymi kościołami tutaj na naszych ziemiach miała niezwykłe szczęście, bo przetrwała wszystkie zawieruchy wojenne, przetrwała również II wojnę światową, gdzie było ogromne zagrożenie. Na początku września Niemcy, bombardując Łomżę, zbombardowali również kościoły. Bomby spadły na katedrę, gdzie zniszczono jedno przęsło. Na wybocznej zniszczono zakrystię. Podczas tego samego bombardowania został zniszczony cały klasztor i kościół panien benedyktynek. Ale największe zagrożenie przyszło pod koniec II wojny światowej, kiedy Niemcy postanowili wysadzić tę świątynię w powietrze. I wówczas to biskup Kostka Łukomski przyszedł, negocjował z Niemcami, ale najważniejszym momentem było to, że prosił o modlitwę i modlił się żarliwie, gorąco. Nie tyle błagał, co żądał od Matki Bożej przed jej obliczem katedralnym, by ocaliła tę świątynię. Ta świątynia od 500 lat jest miejscem modlitwy ludu tej ziemi. Od 100 lat jest katedrą, czyli matką i głową wszystkich kościołów diecezji. I mamy nadzieję, że ta świątynia przez następne wieki będzie służyła temu, czemu została zadedykowana przez księżnę mazowiecką Annę przez 500 lat.
1: Iskra nadziei. 500-lecie Kościoła Katedralnego. Partnerzy strategiczni. Województwo podlaskie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Partnerzy. Gmina Łomża. Powiat łomżyński. Sponsor Hexabank Spółdzielczy w Piątnicy. Organizatorzy i współorganizatorzy. Diecezja Łomżyńska. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Fundacja Iskra Nadziei. Radio Nadzieja. Miasto Łomża. Parafia Katedralna.
2: Od iskry może zacząć się światło. Od spotkania przyjaźń, a od działania naprawdę coś wyjątkowego. Dlatego witamy Was bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie festiwalu Iskra Nadziei. Dobry wieczór, Łomża! Dzisiejszy wieczór to wieczór muzyki, spotkań, radości, odrobiny deszczu, ale przede wszystkim wdzięczności za 500 lat Kościoła Katedralnego. Miejsca, które przez 5 stuleci było świadkiem historii, wzruszeń, ale też dramatycznych wojennych chwil. I choć dzisiaj nie chroni nas przed wojną, ale daje schronienie sercu. W chwilach radości, ale też smutku, cierpienia, lęku, samotności i być może bardzo trudnych pytań, które daje życie, a my wciąż nie znamy odpowiedzi. Łomżyńska katedra pokazuje, że niezależnie jak kręta bywa nasza życiowa droga, nie musimy być samotni, bo przekraczając jej próg, odnajdziemy kogoś, kto zawsze jest i czeka. Dlatego dziś wspólnie mówimy, dziękujemy za 500 lat Kościoła Katedralnego. Serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości, przyjaciół i sympatyków Iskry Nadziei. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy, którzy nie mogli być z nami, ale wiemy, że słuchają nas na falach Radia Nadzieja bądź oglądają w mediach społecznościowych, bo nasze dzisiejsze wydarzenie jest transmitowane. Partnerzy strategiczni dzisiejszego wydarzenia to Województwo Podlaskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Partnerzy to gmina Łomża i powiat łomżyński. Sponsor Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy. Na dzisiejsze wydarzenie zaprosili Państwa Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Radio Nadzieja, Fundacja Iskra Nadziei, Parafia Świętego Michała Archanioła, a także miasto Łomża. To dzięki nim dzisiaj możemy spotkać się tutaj w Łomży na Placu Katedralnym. Powitajmy teraz tych, którzy są z nami. Jego Ekscelencję księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, pasterza Kościoła Łomżyńskiego. Szczęść Boże, księże biskupie. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Księdza kanonika Mariana Mieczkowskiego, proboszcza parafii katedralnej. Wszystkich przybyłych księży proboszczów, kapłanów oraz siostry zakonne naszej diecezji. Potrzebuję tylko momencik. Wy macie parasolki, ja parasolki nie mam, ale mam swoje notatki, które starają się uciec, ale już je mocno trzymam. Witamy gości, którzy zechcieli przybyć i wspólnie świętować z nami. Jest członek Zarządu Województwa Podlaskiego, marszałek Jacek Piorunek. Dzień dobry. Witamy gospodarza miasta Łomża, prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, a także wiceprezydenta Piotra Serdyńskiego. Witamy przewodniczącego Rady Miasta Łomża, Wiesława Grzymałę. Witamy wójta gminy Łomża, pana Piotra Kłysa. Jest z nami pan Artur Kosicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Witamy parlamentarzystów, bo także są dzisiaj z nami poseł Bogumiłę Olbryś. Witamy senator Annę Bogucką i posła Jacka Boguckiego. Jest z nami także Andrzej Borusiewicz, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witamy prezydentów, burmistrzów, wójtów i samorządowców z terenu naszej diecezji, a także prezesów i dyrektorów spółek miejskich, gminnych oraz placówek oświatowych. Widziałam, że jesteście. Serdecznie Was witamy. Witamy przyjaciół Radia Nadzieja, przedstawicieli Heksa Banku Spółdzielczego w Piątnicy oraz firmy Mlekpol. Witamy wszystkich wolontariuszy Stowarzyszenia Iskra Nadziei, pracowników Radia Nadzieja na czele z dyrektorem księdzem Mariuszem Szulcem, który jest odpowiedzialny za organizację dzisiejszego wydarzenia. Ale przede wszystkim witamy publiczność, bo umówmy się, bez Was nawet najlepszy scenariusz, najpiękniejsza scena, największa gwiazda wieczoru nie miałyby żadnego znaczenia. Cudownie, że jesteście i teraz każdy bije brawo, bo nawet deszcz i wiatr Wam nie straszne. Brawa były, widzę, że uśmiechy też się pojawiają. Zanim zobaczymy i usłyszymy gwiazdę wieczoru, są osoby, które chciałyby skierować do Państwa kilka słów. Dlatego już teraz serdecznie na scenę zapraszam księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, księdza kanonika Mariana Mieczkowskiego, marszałka Jacka Piorunka, przewodniczącego Rady Miasta Łomża Wiesława Grzymałę, wójta gminy Łomża Piotra Kłysa, a także pana Artura Kosickiego, prezesa Rady Nadzorczej MPEC Łomża. Zapraszamy Państwa serdecznie.
1: Iskra Nadziei. 500-lecie Kościoła Katedralnego. Partnerzy strategiczni. Województwo podlaskie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Partnerzy. Gmina Łomża. Powiat łomżyński. Sponsor. Heksabank Spółdzielczy w Piątnicy. Organizatorzy i współorganizatorzy. Diecezja łomżyńska. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Fundacja Iskra Nadziei. Radio Nadzieja. Miasto Łomża. Parafia Katedralna.
2: Księże biskupie, prosimy o zabranie głosu.
3: Także witam wszystkich widzów. Cieszę się, że jesteście na tym placu, mimo że od pewnego czasu w tych różnych imprezach nas prześladuje deszcz i słaba pogoda. Ale dziękujemy księdzu dyrektorowi Mariuszowi Szulcowi za to, że nie poddaje się, że nam proponuje w dniu dzisiejszym wieczorem będziemy świadkami tego koncertu pana Kamila Bednarka. Także życzę Wam miłej zabawy i miłych doświadczeń tu przed naszą łomżyńską katedrą. Szczęść Boże.
2: Zapraszam, panie marszałku, proszę.
4: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie ma czasu na większe przemowy. W każdym bądź razie witam wszystkich Państwa w imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego, a więc partnera strategicznego dzisiejszej imprezy. Również podzielam słowa księdza biskupa. Szkoda, że nie mamy szczęścia do pogody, ale może się za chwilę rozpogodzi i będą Państwo naprawdę przeżywać fantastyczny konkurs, który wsparł finansowo Samorząd Województwa, Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa na czele z marszałkiem. Życzę Państwu dobrej zabawy.
5: Szanowni Państwo, koncert organizowany przez Fundację Iskra Nadziei są bardzo ważne, mają bardzo ważne miejsce na kulturalnej mapie Łomży. Są ważne z uwagi na dobór wykonawców, na piękną muzykę, ale także przede wszystkim na przekazywaną treść. Życzę Państwu miłego odbioru.
6: Ex Ekscelencjo księże biskupie, pozdrawiam serdecznie. Proszę państwa, 1000 lat temu chrześcijaństwo pojawiło się na tych ziemiach, a od 500 lat wszyscy nasi przodkowie to są parafianie tej właśnie oto świątyni. Od 500 lat ziemia łomżyńska jest pod tą świątynią i drodzy państwo, dzisiaj wszyscy przyszliśmy na urodziny. Także księdzu biskupowi życzymy wszystkiego najlepszego, parafii życzymy wszystkiego najlepszego. Gratuluję księdzu biskupowi świetnego zespołu i wspaniałych gości na imprezie. Naprawdę dopisali, myślę, że pogoda też będzie. I oczywiście organizatorom serdecznie gratuluję ogromnego wysiłku.
0: Ekscelencje, panie marszałku, panie prezydencie, wszyscy czcigodni goście, szanowni państwo, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby świętować 500-lecie katedry łomżyńskiej. Tak istotnego symbolu w Łomży, ale i też w całym województwie podlaskim. Symbolu, który został uchroniony w sposób cudowny we wrześniu 1944 roku przez wspaniałą postawę ówczesnego biskupa łomżyńskiego Stanisława Kostki-Łukomskiego. Cieszę się, że wspólnie możemy obchodzić ten jubileusz, który jak widać łączy wielu mieszkańców Łomży, ale i okolic. Festiwal Iskra Nadziei wpisał się już na mapę wydarzeń kulturalnych nie tylko w Łomży, ale w całym województwie podlaskim. Jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży z dumą i radością wspieramy tego typu inicjatywy i mam nadzieję, że wspierać będziemy. Dziękuję też województwu podlaskiemu, które też po części reprezentuje, że też wspiera tą inicjatywę. Gratuluję organizatorom za ten ogrom pracy, który włożyli, żeby przygotować te wydarzenie, ale i za to, że potrafią łączyć wszystkich mieszkańców ponad podziałami i za to, że możecie dzisiaj państwo tutaj być. Szanowni państwo, życzę niezapomnianych wrażeń dzisiejszego wieczoru i oczywiście niech ta iskra nadziei płonie w Łomży przez cały czas. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
7: Ja odniosłem się do tej aury, która jest, prawda? Moi drodzy, dawniej wszelkie nabożeństwa to proboszcz rozpoczynał od aspersji, także nie dziwcie się, że Pan Bóg o to zadbał i troszeczkę tej wody świętej, bo z góry lecącej na nas spada. Wszystkim życzę miłego wieczoru.
2: Bardzo, bardzo państwu dziękujemy. Nie mamy szczęścia do pogody, padły takie słowa, ale za to mamy szczęście do przecudownej publiczności. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki, że dzisiaj tutaj z nami jesteście. Uśmiecham się przeogromnie. Doskonale wiemy, że wielu od samego początku czeka na występ Gwiazdy Wieczoru. Ostatni raz w Łomży był w 2012 roku, a więc pewnie mógł zapomnieć, jak wygląda Łomża, ale dzisiaj doskonale przypomnimy i mam nadzieję, że udowodnicie, że jesteście najlepszą publicznością w całym województwie podlaskim, więc nie przedłużamy. Już teraz przed państwem Kamil Bednarek!

Cały przód. A jeden z tyłu. Zróbmy tak, słuchajcie, bo oni potrzebują chyba waszej energii. Cały przód pozdrawiam tył! Ich jest więcej, ale damy im szansę. Cały tył pozdrawiam przód! No tam też jest energia, to ja nie wiem, co to się dzieje. Słuchajcie, rzadko się spotykamy, więc to trzeba wykorzystać. Jeszcze raz. Round the rhythm. Czy wszyscy są gotowi przywitać euforię? Okej. Okay.

I ci, co się urodzili przed 2000, to pamiętają. Jeżeli jeszcze się wahałeś,

0: помру до przyszłości, słuchajcie. Teraz taki przymiany.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?
2: Łomża świętuje 500-lecie Kościoła Katedralnego. Trwa kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie Kamil Bednarek. A my kończymy naszą transmisję 35 minut po godzinie 19:00.

0: Kids Again, Sam Smith, to jest Radio Nadzieja w piątkowy, wrześniowy wieczór, 17 minut do 20. Brakuje Łomża, tak jak mówimy, dziś świętuje 500-lecie Kościoła Katedralnego, kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei trwa. Na scenie usytuowanej przy Łomżyńskiej Katedrze właśnie Kamil Bednarek. Tak, ten koncert trwa. Fragment tego koncertu na antenie Radia Nadzieja wybrzmiał. Mamy piątkowy wieczór, no a teraz nieco w przód wybiegniemy, ale zdecydowanie do przyszłości niezbyt odległej. Można już bowiem odliczać godziny do rozpoczęcia 19 dożynek z produktem lokalnym gminy Łapy. W niedzielę w Płonce Kościelnej mieszkańcy gminy podziękują za tegoroczne plony. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin, na czele z występem Gwiazdy Wieczoru grupy After Party. Do udziału w wydarzeniu zaprasza burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski. I tego zaproszenia już teraz na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.
1: Jest to oczywiście wyjątkowe święto, będące okazją do podziękowania za tegoroczne plony, ale także prezentacji lokalnych tradycji, ale też dorobku mieszkańców i wspaniałych podlaskich produktów regionalnych. Uroczystości rozpoczną się show świętą o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętych Michała Archanioła w Płonce Kościelnej. Patronatem honorowym objął nasze dożynki oczywiście biskup łomżyński, jego ekscelencja Janusz Stepan. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na plac dożynkowy, gdzie około 13.30 odbędzie się jakoś oficjalna część wydarzenia.
0: Przygotowaliśmy mnóstwo propozycji dla wszystkich, niezależnie od wieku, zapewnia burmistrz.
1: Wyjątkowo oprawę artystyczną zapewnia nam zespół pieśni tańca Skowronki, gdzie pierwszy raz tak naprawdę w naszej gminie zaprezentujemy takie widowisko dożynkowe i potem gości czeka mnóstwo atrakcji dla wszystkich, dla starszych, dla młodych, dla dzieci. Występy, potrawy oczywiście regionalne i smakołyki przygotowały nasze koła gospodyń wiejskich. Naprawdę warto spróbować tych naszych podlaskich specjałów. Ale także dożynki są okazją do podsumowania i nagrodzenia pracy naszych wszystkich sołectw. Jako gmina organizujemy wiele konkursów i takie aktywne sołectwa czy produkt lokalny będą nagradzane w czasie dożynek.
0: Około godziny 20.30 na scenę wyjdzie wspomniany zespół After Party. Gmina jak co roku zapewnia także bezpłatny dowóz autobusowy na miejsce dożynek oraz powrót do łap. Autobusy będą wyjeżdżać z parkingu przed szkoła numer 2 od godziny 11.15 do 18.30. Dożynki honorowym patronatem objął marszałek województwa podlaskiego, więc 19 dożynki z produktem lokalnym gminy Łapy już niebawem, już w najbliższą niedzielę w Płonce Kościelnej. A na antenie Radia Nadzieja już teraz Dawid Podsiadło w dobrą stronę. Podsiadło w dobrą stronę.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Dziś o tym mówimy. Łomża świętuje 500-lecie Kościoła Katedralnego. Kolejna edycja festiwalu Iskra Nadziei trwa. Miejsce to właśnie to miejsce przy katedrze łomżyńskiej, bliskość łomżyńskiej katedry. Na scenie Kamil Bednarek. Fragment tego koncertu transmitowaliśmy na antenie Radia Nadzieja. Ten koncert oczywiście wciąż jeszcze trwa i jeszcze jakiś czas trwać będzie. Później mówiłem Państwu o dożynkach w Płonce Kościelnej. To dożynki gminy Łapy, dokładnie 19 dożynki z produktem lokalnym tejże gminy. Najbliższa niedziela, a teraz jeszcze nieco w przód wybiegamy. O jeszcze jednym wydarzeniu Państwu opowiem, jak powstaje kurpiowska wycinanka, w jaki sposób wyplatano kosze, czy przygotowano mąkę bez współczesnych urządzeń. Tego będzie można dowiedzieć się podczas jubileuszowej 25. edycji warsztatów etnograficznych Ginące Zawody w Kadzidle. Od 8 do 10 września Zagroda Kurpiowska stanie się miejscem spotkania z tradycyjnymi rzemiosłami i umiejętnościami, które przez lata przekazywano z pokolenia na pokolenie. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegać będzie pod hasłem Sztuka Papieru na Kurpiach. Zaprasza do udziału Elżbieta Prusaczek, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, i tego zaproszenia już teraz posłuchajmy.
1: Ponownie ponad 30 twórców będzie pokazywało i przypominało nasze dziedziny życia w dawnych czasach. Także i tematem w tym roku jest sztuka papieru na kurpiach. Jest to ogólny taki temat, gdzie wchodzi wycinanka kurpiowska, gdzie wchodzi palma, bukiet kurpiowski, kierce. Papier był bardzo, bardzo popularny i tak jak wiadomo, kurpie są piękne i kolorowe.
0: Warsztaty rozpoczną się 8 września, a ich uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 11, natomiast 9 i 10 września rozpoczną czynać się będą od godziny 9. I dodam, że patronatem honorowym to wydarzenie objął marszałek województwa mazowieckiego. Już niebawem o 20, za 4 minuty dokładnie, Katolicki Serwis Informacyjny, Radio Nadzieja.
2: Wieczór w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej. Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. To już dzisiaj Łomża będzie świętować 500-lecie Kościoła Katedralnego, a wieczorem plac przy katedrze wypełni muzyka. Wszystko za sprawą kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Wejściówki rozeszły się bardzo szybko, co pokazuje, że wybór tego artysty był strzałem w dziesiątkę, mówi dyrektor Radia Nadzieja, ksiądz Mariusz Szulc, prezes Fundacji Iskra Nadziei.
2: No może fakt jest również, że to artysta, który właśnie łączy pokolenia, którego muzyka jest ponadczasowa, ale też, co ważne, o czym mówimy, też niesie pewne przesłanie ze sobą wartości. Były takie rozmowy w kuluarach, kiedy sam osobiście miałem okazję i przyjemność rozdawać wejściówki, że mieszkańcy Łomży, mieszkańcy województwa, czy też innych miejscowości przychodzili choćby po jeden bilet, a drugi brali dla syna, dla córki, bo proszę księdza, gdzieś tam syn, córka trochę do kościoła słabo chodzą, ale kiedy usłyszeli, że Kamil Bednarek będzie w Łomży, to od razu jakoś tak chętniej chcą w tym wydarzeniu uczestniczyć, więc może być również to taki element ewangelizacji.
1: Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Wejście na plac będzie możliwe od strony ulicy Giełczeńskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Nowy rok szkolny przyniósł uczniom i nauczycielom szereg zmian. Jedna z nich dotyczy organizacji lekcji religii. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że religia może być umieszczana w planach zajęć wyłącznie na początku lub na koniec dnia lekcyjnego. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do nowych zasad odniósł się przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Osiel. W słowie skierowanym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podkreślił, że decyzje MEN dotyczące lekcji religii są, jak zaznaczył, krzywdzące.
3: Ta sytuacja jest niedobra, jest krzywdząca dla uczniów uczestniczących w lekcjach religii, nauczycieli religii i wiemy, że te zmiany dokonały się z naruszeniem prawa. Biskupi z troską patrzą na tę sytuację, widzą problemy, z jakimi zderzają się nauczyciele religii i uczniowie, a wraz z nimi ich rodzice. Bardzo trudne są sytuacje, kiedy zajęcia z lekcji religii są umieszczane przed i po obowiązkowych zajęciach, kiedy klasy są łączone. To rodzi duże problemy.
1: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP zwrócił również uwagę na zbliżający się tydzień wychowania, który odbędzie się od 13 do 19 września pod hasłem Wychowanie i Formacja we wspólnocie wiary. Ma być on okazją do rozmowy o katechezie parafialnej oraz odpowiedzialności całej wspólnoty Kościoła za religijną formację dzieci i młodzieży.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Imieniny ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz 12 będą okazją do wspólnej modlitwy i spotkania mieszkańców Łomży. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 13 września przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wydarzenie ma nie tylko przypominać postać prymasa tysiąclecia i jego nauczanie, ale także integrować mieszkańców oraz budować sąsiedzkie więzi. Do udziału zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
4: To, że właśnie na początku miesiąca września obchodzimy imieniny świętego Stefana, dlatego też inicjatorzy tego wydarzenia, tego pomysłu organizują takie wydarzenie o nazwie właśnie imieniny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego. Przy naszej ulicy stoi bardzo wiele obiektów, począwszy od świątyni, całego obiektu sakralnego, kościelnego, wiele bloków mieszkalnych, przedszkoli, szkoła, ale również punkty usługowe. Dlatego zapraszamy wszystkich na godzinę 15, tym razem 13 września. Właśnie nam prześwięto w intencji nas wszystkich mieszkańców tej ulicy.
1: Po uroczystej mszy świętej odbędzie się spotkanie integracyjne przy ognisku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dokładnie 11 lat temu piesza pielgrzymka Łomża Ostrożne po raz pierwszy wyruszyła w drogę. Już w najbliższą sobotę uczestnicy będą świętować kolejny rok wędrowania do Matki Bożej. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą o godzinie 7:00 w parafii Bożego Ciała w Łomży, a następnie pielgrzymi ruszą w stronę Ostrożnego. Do wspólnego świętowania i wędrowania w najbliższą sobotę zachęca organizator Krzysztof Marzec.
5: Zapraszamy wszystkich na pieszą pielgrzymkę Łomża Ostrożne, która, jak wiemy, na pielgrzymi szlak wyruszy już po raz 132. Będzie to czas, kochani, naszej wspólnej modlitwy naszego wspólnego uwielbienia, gdzie właśnie w sposób szczególny będziemy Panu Bogu dziękować przedstawiennictwo naszej ukochanej Mamy Maryi za 11 lat naszego pielgrzymowania. Jak zawsze nasze pielgrzymowanie rozpoczynamy mszą świętą w parafii Bożego Ciała przy ulicy Przykoszarowej o godzinie 7 rano. Na koniec naszego wspólnego świętowania zapewniamy, kochani, coś słodkiego, ale na dzień dzisiejszy niech może pozostanie to naszą słodką tajemnicą. Nie może Was zabraknąć i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku.
1: Pielgrzymka Łomża Ostrożne organizowana jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pątnicy mają do pokonania ponad 30 kilometrów. Szczegóły najbliższej rocznicowej pielgrzymki znajdują się na stronie radionadzieja.pl.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.
6: Zapraszamy na reklamy.
0: Praca daje siłę, niezależność i wiarę we własne możliwości. Jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami? Dlaczego aktywność zawodowa jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Poznaj inspirujące historie, ludzi i miejsca, które przełamują bariery. Gościem najbliższej audycji będzie Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Praca, rozwój, większa samodzielność osób z niepełnosprawnościami. 1 000 000 złotych trafi do 10 zakładów aktywności zawodowej działających w województwie podlaskim. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów, wyposażenia oraz inwestycje poprawiające warunki pracy. Jak podkreśla marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn, ZAZ to miejsca, które dają osobom z niepełnosprawnościami możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Posłuchajmy.
2: Niezwykle ważnych podmiotów, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami pracować, działać, rozwijać. Ja bardzo dziękuję Państwu za tą niezwykle ważną i wrażliwą społecznie działalność, która na pewno jest wymagająca, ale też daje wiele satysfakcji. Cieszę się, że tych miejsc na mapie województwa jest coraz więcej. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak osoby z niepełnosprawnościami w tych właśnie ZAZ-ach mogą robić niezwykle ważne i pożyteczne rzeczy.
1: Zakłady aktywności zawodowej mają być także krokiem w kierunku pełnej samodzielności zawodowej, mówi Edyta Kądzior, dyrektor podlaskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Jako instytucja wspierająca osoby z niepełnosprawnością cieszę się, że w naszym województwie powstają kolejne ZAZ-y. Za każdym takim pracownikiem z niepełnosprawnością idą środki fundacji i z Urzędu Marszałkowskiego i z PFRON-u. Ponadto jest to szansa dla tych osób na zaistnienie na rynku pracy. Tutaj też mogę śmiało powiedzieć z perspektywy PFRON-u, że takie osoby rzeczywiście z zakładów aktywizacji zawodowej trafiają na otwarty rynek pracy. Takie praktyki, doświadczenia też mają miejsce. Są to bardzo zaangażowani pracownicy.
1: Dofinansowanie otrzymały zakłady m.in. w Hajnówce, Suchowoli, Sokółce, Krzyżewie, Białymstoku, a także w Łomży. Wśród nich jest łomżyńska Argenta, działająca w branży szwalniczej i zatrudniająca 150 osób z niepełnosprawnościami. Obecnie na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje 12 zakładów aktywności zawodowej. Samorząd województwa przeznaczył dotychczas ponad 74 miliony złotych na rozwój tego typu placówek.

16 minut po 20, a to oznacza, że za krótką chwilę na antenie Radia Nadzieja modlitwa różańcowa. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to numery telefonów są następujące. 512-123-502 to pierwszy z numerów. Drugi numer jest bardzo podobny, 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Część druga różańca świętego, tajemnica światła. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica druga. Cud w Kanie Galilejskiej z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto, czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso. Tajemnica trzecia. Jezus głosi Królestwo Boże i wzywa do nawrócenia z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei, głosił Ewangelię Bożą, mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica czwarta. Przemienienie Pańskie na Górze Tabor z Ewangelii według świętego Marka. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu. Rozważajmy tajemnicę piątą. Ustanowienie Eucharystii. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana.

0: Proszę bardzo.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkim dzięki Ojca Świętego i za pokój naszej Ojczyźni na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panna chorebna i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, z synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Poprawmy modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać jeszcze raz, Pani Tereso. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie, tak jak słyszeliśmy, modliła się Pani Teresa, jak również Pani Jadwiga, Pani Maria oraz Pani Jadwiga z mężem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Zespół Kadosz. Już teraz posłuchajmy.

0: Grupa muzyczna przystanku Jezus. To jest Radio Nadzieja w piątkowy wieczór. 6 niespełna minut do 21:00 brakuje. No mamy piątkowy wieczór, ale nieco w przód wybiegamy. Imieniny ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz 12 będą okazją do wspólnej modlitwy i spotkania mieszkańców Łomży. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 13 września przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Wydarzenie ma nie tylko przypomnieć postać prymasa tysiąclecia i jego nauczanie, ale także integrować mieszkańców oraz budować sąsiedzkie więzi. Do udziału zaprasza ksiądz Jacek Czaplicki, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy.
1: Jako że właśnie na początku miesiąca września obchodzimy imieniny świętego Stefana, dlatego też inicjatorzy tego wydarzenia, tego pomysłu, organizują takie wydarzenie o nazwie właśnie imieniny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego. Przy naszej ulicy stoi bardzo wiele obiektów, począwszy od świątyni, całego obiektu sakralnego, kościelnego, wiele bloków mieszkalnych, przedszkoli, szkoła, ale również punkty usługowe. Dlatego zapraszamy wszystkich na godzinę 15, tym razem 13 września. Właśnie nam święto w intencji nas wszystkich mieszkańców tej ulicy.
0: Po uroczystej mszy świętej odbędzie się spotkanie integracyjne przy ognisku. A na antenie Radia Nadzieja już teraz mocniej w duchu w Twoje ręce, o Matko. Następnie będziemy mogli na koniec tego piątkowego dnia wyśpiewać Maryjo Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam. Dziś mamy piątkowy wieczór, a więc tuż po apelu jasnogórskim kolejne notowanie listy z mocą. Godzina 22:10 to czas aktualności Radia Watykańskiego. Już od razu zapraszam Państwa na jutrzejszy sobotni program, który poprowadzi Wiktoria Małusz. Hubert Kojnowski, dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Lista z mocą. W czwartek o 20:10. Powtórka w piątek po 23:00. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy, witamy, witamy. Przed nami 715 notowanie listy z mocą. Dziś w nieco innym składzie. Wracamy po tygodniowej, dwutygodniowej przerwie. Jestem ja, Paweł Hajduga, i jest dzisiaj ze mną kto?
2: Maciej tutaj, dobry wieczór Państwu, dzień dobry.
1: Zaskoczenie, nie ma dzisiaj Darka, nie ma Ewy, byli w ubiegłym tygodniu. Ale co będzie za tydzień? No to życie pokaże. Sezon urlopowy jeszcze jest, ja też.
2: Wakacje, wakacje i po wakacjach. My wróciliśmy z wakacji, małżeństwo teraz wakacjuje. Serdecznie pozdrawiamy Ewę i Darka.
1: Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że są z nami. Nie wiem, czy uda nam się, Maćku, wrzucić posta na Facebooka?
2: Oczywiście, że się uda.
1: To może nawet fotka będzie, nie wiem.
2: Oczywiście, że będzie fotka.
1: Dwóch, może nie starszych panów, ale...
2: Muszkieterów. My razem byśmy mieli wszystko, tak? Jeśli chodzi o obłosienie.
1: Tak uzupełniamy. Też
2: Państwo zerkną na Facebooku.
1: Dobrze, to pojawi się i fotka. Zaglądajcie do nas. Czekamy na Was. Będziemy pozdrawiać, będziemy czytać Wasze pozdrowienia, komentarze, wakacyjne wspomnienia, bo to już wspomnienia. Chociaż lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Ale do pogody jeszcze wrócimy, bo przed nami dużo dobrej muzyki. Chociaż poczekalni jeszcze tak wakacyjnie, leniwie i no, nie powiem nudno, no ale miejsca sporo. Czekamy na Wasze propozycje. Podsyłajcie na naszą pocztę lista@rdn.pl. Dobrze, to tyle ogłoszeń, a teraz czas na muzykę. Co dziś w poczekalni? Jasza, perełka jedna, jedyna.
2: Jedna perełka i to jest od zespołu Teleo. To jest piosenka pod tytułem Na wieki wieków i mamy nadzieję, że ta piosenka w przyszłym tygodniu już znajdzie się w tym głównym notowaniu, w tej pierwszej dwudziestce. A Paweł przypomni, jak można sprawić, żeby ta piosenka z poczekalni przeniosła się do głównego notowania.
1: Ta dokładnie ma przypisany numer 190, pełna treść SMS to rdn.lista.190 i niezmiennie od lat ślemy pod numer 7148 i niezmiennie kosztuje to złoty 23 złoty całkowity koszt, czyli razem z VAT.
2: Słuchamy Teleo Na wieki wieków.

0: nagraliśmy sporo, mam nadzieję, że to przełoży się na ilość głosów.
1: Amen. To trzeba tak to zakończyć.
0: Znaczy, mam nadzieję, że nie kończymy przygodę. Teleo nie kończy przygodę z listą z mocą na naszej poczekalni. Nie powiem szczerze, który to już raz, czy to już ostatnie spotkanie. Tego nie wiadomo. Mam nadzieję, że Ewa, Darek się zameldują na Facebooku i podpowiedzą. No ale póki co macie jeszcze co najmniej tydzień, żeby zagłosować. rdn.lista.190 to są głosy, które ślecie na utwór na wieki wieków.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Gramy już od miejsca 20, ale to może jeszcze na szybko, Maćku, garść statystyk. Co się
2: to będą pokaże? Takie cyfry 7, 6, 6, 1. Czyli 7 piosenek idzie w górę, 6 piosenek leci w dół, 6 piosenek zostaje na tej samej pozycji i jedna nowość. Czyli tutaj już zacieramy ręce. Cóż to za nowość? Na razie zaczynamy od spadku i tutaj już słychać.
1: Smuteczek na twarzach nie tylko Ewy i Darka, wszystkich naszych słuchaczy, mam nadzieję. Dzikie serca na miejscu 20. Czy to pożegnanie? No mam nadzieję, że nie. rdn.lista.162 stać się kimś punktów zaledwie 9.

0: No dużo gramy na razie, no, ale trzeba chyba przyspieszyć.
1: Będziemy przyspieszać. Tylko tu chcemy wesprzeć te dzikie serca i stać się kimś, żeby nie było 9 punktów, tylko troszeczkę więcej, żeby nie było spadków z 17 miejsca na 20, ale troszeczkę był awans w przyszłym tygodniu. No to miejsce 19 przed nami.
0: Przy spadkach zostajemy. Marcin Wargocki, co prawda jedno oczko, ale w dół, coraz niżej. Jego nadzieja jeszcze nie umarła. Jeszcze jest nadzieja dla Marcina. Wystarczy słać SMS o treści rdn.lista.181 punktów 11. Życie zaczyna się.

0: słowo się rzekło, drugi bieg włączony. Marcin Wargocki już za nami, wybrzmiewa jego nadzieja. rden.lista.181. Fotka była, jeszcze dodam. Możliwe, że już się pojawiła. Sprawdźcie. Nie łapcie tylko za słowa. Weryfikujcie i zostawcie ślad od razu. Nie tylko komentarz, ale jeśli już się wam nawet nie uda czegoś naskrobać, to zostawcie chociaż serduszko, łapkę, cokolwiek. Dajcie znać, że jesteście z nami.
1: I mieliśmy nadzieję i przy nadziei zostajemy, bowiem miejsce 18, mniejsze granie i także nadzieja. To awans z miejsca 20 na miejsce 18. W tym tygodniu ten utwór zaliczył punktów 12. Aby wesprzeć ten utwór, należy wysłać SMS o treści rdn.lista.185 na numer 7148.

0: Nadzieja i mniejsze granie to na miejscu 18. Zerkam na Facebooka, no i oczywiście serdeczne pozdrowienia od Darka, urlopowo ze Szczewnicy razem z Ewa, także bardzo serdecznie dziękujemy. No i też pan Darek napisał, że 20. miejsce to dobre miejsce, aby odbić się od dna i powędrować w górę tabeli Dzikie Serca, więc wspieranie jest na najwyższym poziomie. Od pana Mariusza mamy pozdrowienia z Polonii Szkockiej, 13,5 stopnia na plusie. U nas troszeczkę cieplej, także panie Mariuszu, serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze od pana Mariusza, dawno takiego duetu nie było. No takich dwóch, to za świecą szukać chyba, panie Pawle.
1: Tak, takich dwóch jak my.
0: Miejsce
1: teraz
0: 17.
1: Nie będzie ani Julii, ani Ogrodów, ale będzie Julia w Ogrodach jako projekt w utworze Wielbić Pana Chce. Erden.lista.184, awans 2 oczka w górę, punktów 13.

0: w ogrodach na pozycji 17. Pierwszy bije się w pierś, drugi dziś awans. Mniejsze granie to nasz pierwszy utwór, który awansował. Julia w ogrodach to jest kolejny z siedmiu. Wielbić pana chce erden.lista.184. Kolejny Marcin dziś przed nami.
1: Miejsce 16. Były ogrody, czyli wiosennie, to teraz styczeń. I styczeń coraz bliżej. Marcin styczeń, noc pojedynku. I to jest spadek z miejsca 8 na miejsce 16. 17 punktów w tym tygodniu. SMS rdn.lista.170.
2: Jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem, a jego sny

do stycznia coraz bliżej. Marcin wytrzyma do stycznia. Mam nadzieję, że tak, nie tylko do stycznia, ale będzie z nami znacznie dłużej i już jest z nami. Znaczy Marcin to z nami już od lat jest, ale utwór Noc Pojedynku ma się całkiem dobrze, choć w tym tygodniu ogromny spadek, naprawdę ogromny, z 8 pozycji na 16. erden.lista.170. Czekamy na Was na Facebooku, a my zaglądamy teraz na pozycję 15. Super klimat, ja uwielbiam ten rap, jeśli chodzi o muzykę chrześcijańską. Wy też, jak widać i słychać. Bibro na pozycji 15, no też niestety spadek, duży spadek, 5 oczek w dół. Jestem głosem ulic. erden.lista.187, punktów 18.

0: jasne, przecież widzę co się dzieje. Czasy są trudne. Jestem głosem ulic, które teraz...
1: Czasy są trudne, ale mamy muzykę, dobrą muzykę.
2: No i muzyka jest dobra na wszystko, piosenka jest dobra na wszystko. To Kabaret Starszych Panów tak kiedyś śpiewał.
1: To święte słowa. Mam nadzieję, że wam też muzyka pomaga, umila nie tylko trudne chwile, ale jest, towarzyszy wam na co dzień, tak jak mi. Pewnie tobie też, Maćku, zresztą każdy chyba lubi posłuchać dobrej muzyki. Tak jest w przypadku utworu Bibro. Jestem głosem ulic. rdn.lista.187. Czas na pozycję 14. A kto dziś stabilnie?
2: Tutaj stabilnie. 14 miejsce tydzień temu i 14 miejsce w tym tygodniu. Ania Jaskierska, Porwij Mnie. SMS lista rdn.lista.113. W tym tygodniu punktów 21.

0: Udaje się wam porwać Ania Jaskierska niezmiennie od miesięcy, no tak niby słabiutko, niby w dolnej części tabeli, ale bardzo stabilnie i zostanie z nami, myślę, na wiele, wiele kolejnych tygodni. erden.lista.113, tym SMS-ami wspieracie utwór Porwij Mnie w tym tygodniu punktów 21. A teraz to, na co najbardziej czekamy.
1: I to już wszystko się wyjaśnia, ponieważ jedyna nowość w tym tygodniu na najwyższej liście i szczęśliwa trzynastka dla Wioli Brzezińskiej. Historia pewnego dzieciństwa. 22 punkty w tym tygodniu i to dało właśnie lokatę 13. Pierwszy raz w naszym zestawieniu z tą piosenką witamy panią Wiolę. SMS rdn.lista.189. Ta liczba niech wspomoże tę kompozycję i niech ta historia pnie się, a my słuchamy.

0: Ja chciałem zagadać trochę Maćka, żeby pograć dłużej wiolę brzezińską. Ja jeszcze nie miałem przyjemności wsłuchać się w ten utwór. Historia pewnego dzieciństwa. No świetne. Dobry awans.
1: Będzie ku temu okazja. Mamy taką nadzieję. Miejsce 13. Niech będzie tylko postojem w drodze na szczyt. Przypomnijmy, że to nowość w notowaniu numer 715.
0: Ładnie powiedziane. Dobrze, to trzymam kciuki. Adam Rymasz teraz przed nami i grupa Odpowiem, czyli czas na pozycję 12. Też stabilnie, jak w przypadku Ani Jaskierskiej. Bliżej, mocniej, więcej. erden.lista.124 punktów 26.

0: Pozdrawiamy Adama, mam nadzieję, że wpadnie na Facebooka, zagląda do nas od czasu do czasu, jeśli nie podróżuje, mam nadzieję, że to się wydarzy i dziś.
1: A wiesz, kto zaglądał na Facebooka, jeśli tak mogę ci wejść w słowo?
0: A kto?
1: Pani Ewa z panem Darkiem i z najmłodszym pokoleniem wysłali nam przepiękne zdjęcie ze Szczawnicy Uzdrowisko. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, bo zobaczyć ich radosnych, słonecznych to zawsze wielka przyjemność i dla całej rodziny lifty z mocą.
0: Widziałeś kiedyś Ewę nieradosną?
1: Zawsze to jest oksymoron. Ewa nieradosna to jest oksymoron.
0: No dobrze. No to w takim razie zaglądajcie, sprawdźcie sami, jak wygląda ta radość na zdjęciu. Może pochwalcie się swoją radością, albo przynajmniej zostawcie komentarz. Czekamy, będziemy czytać wasze pozdrowienia, a my teraz pędzimy w górę tabeli, zamykamy drugą dziesiątkę. Tak, nasz ulubiony duet, czyli przed nami teraz Aaron i Crooks w utworze Anioły. Awans czteroczka w górę, rdn.lista.st.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce zajmują Aaron i Crux.
1: To co, kończymy. Teraz idziemy do domu, gasimy światło. Nie ma pierwszej dziesiątki. Aaron i Crux wygrywają. Nie, tak. No nie możemy tego Państwu zrobić.
0: Życzę im tego, bardzo im życzę, bo ostatnio... Ach, dobra, ugryzę się w język. Mam nadzieję, że Aaron i Crux obrali dobry kierunek. Cztery oczka w górę i w takim tempie już za 3 tygodnie będą na podium. Tego bardzo mocno życzymy i żeby tak się stało, to musicie brać telefony w dłoń i słuchać SMS-y o treści rden.lista.142 pod numer 7148.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: W drugiej dziesiątce kilka spadków, to znaczy, że ktoś do tej dziesiątki się też wdrapał. A kto miał takie szczęście w tym tygodniu?
2: Długo nie musieliśmy czekać. Maria Bober, moc słowa. To akurat awans z miejsca 13 na miejsce 10, trzyoczka w górę. SMS rdn.lista.146, 33 punkty w tym tygodniu.

0: Maria Bober. Moc słowa, jest moc w tym tygodniu, jest awans, jest dobrze. Punktów 33, może nie za wiele, ale jest już pierwsza dziesiątka. rten.lista.146. Teraz nasza para, listozmocowa. Kto zaczyna?
1: Panie przodem, siostra Julita Zawadzka i czuwajmy, 38 punktów w tym tygodniu i to jest konstans, bo przed tygodniem także to było miejsce dziewiąte. SMS rden.lista.026 to na numer 71 48.

Siostra Julita Zawadzka na pozycji 9, czyli stabilnie. Już zdradziłem, że to nasza para, więc teraz czas na księdza Jakuba Bartczaka i jego utwór, który znamy i nucimy sobie pewnie nie tylko podczas listy. Lubię być księdzem, rdn.lista.902. No niestety oczko w dół, punktów 42.

0: jest kozak. Ksiądz Jakub Barczak. Lubię być księdzem. Lekka zadyszka w tym tygodniu, ale to tylko oczko w dół. Ma się bardzo dobrze.
1: Nieważne jaka pora roku. I zawsze lubi być księdzem. To jest dopiero motywacja i to jest dopiero powołanie. To trzeba podkreślić.
0: Podziwiamy. Good, good, good. Jak śpiewa ksiądz Jakub. Punktów 42 i pozycja 8. Oczko wyżej. Kto się uplasował? Już słyszymy.
1: Agnieszka. Już słyszymy. I to jest duet. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean bez dna. I to także jest przetransferowanie z drugiej dziesiątki do pierwszej dziesiątki, bo z miejsca 11 na miejsce 7. rdn.lista.156 44 punkty w tym tygodniu.

0: granic, ocean bez dna, wszystko się zgadza. I granic nie ma też nasza skrzynka, możecie słać SMS-ów dowoli. No to ku uciesze Agnieszki i Mariusza. Nie tylko ich, mam nadzieję. Ocean bez dna pnie się w górę. Dziś 4 oczka. rdn.lista.156 punktów 44. Teraz kapela.
1: O, to jakieś gitarki słyszę? To troszeczkę mocno. Perkusji?
0: Zgadza się.
1: Chyba mi się spodoba. Chociaż to nie godzina 12 w południe, ale jednak czas na miejsce szóste. Kapela N. Anioł Pański. Przed tygodniem miejsce szóste. W tym tygodniu również miejsce szóste. SMS rdn.lista.180 65.

0: Paweł, powiem ci coś.
1: Tak? Zamieniam się w słuch.
0: Fajne. Fajna jest ta piosenka.
1: Jeszcze.
0: Chcielibyśmy, ale czas nie jest z gumy niestety i pędzimy, bo jeszcze pięć najważniejszych pozycji. Przypomnę, Kapela N, Anioł Pański, 65 punktów w tym tygodniu, FMF, rdn.lifta.180. To przed momentem. Jeszcze zerkamy na szybko na Facebooka, tam mamy od Grzegorza pozdrowienia. Witamy z żonką, pozdrawiamy Maćka i Pawła, całą ekipę z Facebooka. Słuchamy muzyki odpoczywając po pracy. To chyba najlepsza forma odpoczynku właśnie z liftą z mocą.
1: Oczywiście, no w pracy też możecie nas słuchać, jeśli macie tylko taką możliwość. Czemu nie? Dobrze, teraz tylko pięć utworów przed nami. Zaczynamy od Magdaleny Sikory. Tutaj niestety smuteczek. Mimo że piąta pozycja bardzo wysoka, to spadek z pierwszej lokaty. No nie będzie podium, nie będzie zwycięstwa, tym bardziej. No ale jest dobra szansa, dobre widoki, żeby zaatakować podium, chociaż no co tu się stanęło? Punktów no, zdecydowanie mniej. Tylko 78. rdn.lista.159. On z nami, Magdalena Sikora.

0: Wracał z pracy i też będzie ciemno. A wiesz, co to oznacza? Coraz bliżej święta.
1: To jest świetne. To akurat to są jakieś plusy. I nie zasłaniają mi tych minusów. Zresztą dla mnie ciemność nie jest minusem. Ja lubię ciemno. Bardzo lubię ciemno. Jestem takim wyjątkiem w rodzinie, ale mimo wszystko akurat ciemnością mnie nie zniechęcisz, bardziej temperaturą, bo akurat jesień kojarzy mi się z zimnem, z deszczem, a tego akurat nie lubię. Dobra, to tyle może o pogodzie, bo teraz czas i czeka już na swoją kolej Janusz Jędrusik. Pewnie się do podium. Tych punktów zabrakło, nawet jakby tak pomnożyć razy dwa, to i tak by nie wystarczyło na podium, ale ulokował się tuż za. I cóż mogę ci dać? erden.lista.116 punktów 121.

bezradność, zasiedzenie.

0: nóż Carlos Sildrusik i cóż mogę ci dać? Czy z Meksyku? Tego nie wiem, ale jest z nami już od miesięcy.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Jeśli nas słucha, to mam nadzieję, że zdążysz się zaglądać na Facebooka. Czekamy na Janusza, czekamy na wszystkich was i czekamy na wasze propozycje. A przed nami już tylko czołówka, czyli podium 717 notowania listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: A któż na tym podium się znalazł na najniższym stopniu?
2: To przysługuje pani Dominice Stabrawie. Piosenka Nauczysz mnie przed tygodniem także na miejscu trzecim, a więc powtórzone najniższy stopień podium. SMS rdn.lista.188 278 punktów w tym tygodniu.

dobrze się zadomowiła na podium. Dominika Stabrawa. Gratulujemy bardzo serdecznie. No to jest niezła sztuka utrzymać się na podium. Punktów 278. Nauczysz mnie Elden.lista.188.

bezimienny. Tylko Jezus, jak ułania. Ta piosenka ze mną kroczy też, ilekroć wpadam raz na jakiś czas i zawsze ona okupuje jak najwyższe pozycje, ale chyba nigdy nie była na miejscu pierwszym, kiedy ja byłem tutaj przy mikrofonie, więc tutaj Polonię Szkocką wzywamy do większego i szerszego głosowania. Przypominam, SMS rdn.lifta.940, w tym tygodniu punktów 332.

0: Magdalena Bober i projekt Tylko Jezus, czyli prosto ze Szkocji, państwo Śmiałkowie, mam nadzieję, że są też z nami na Facebooku.
1: Pozdrawiali, mówili, że 13,5 w Szkocji temperatury.
0: Pozdrawiamy, to pozdrawiamy cieplutko, ślemy to ciepło prosto ze studia Listy z Mocą. Jagłania stabilnie na pozycji drugiej, a przed nami jeden utwór pozostał, ale dwóch pretendentów już mogę zdradzić. To Grzegorz Kloc albo Arete, kogo nie usłyszymy już więcej w kolejnym notowaniu.
1: Poprosimy o werble.
2: Miejsce pierwsze.
0: I to nie do końca takie oczywiste. Kogo więcej nie usłyszymy?
1: Grzegorza Kloca, chociaż mamy wielką nadzieję, że wróci do nas z nową piosenką i jeszcze ten i podium, i lista zostanie zdobyta, więc tylko jedna opcja nam została.
0: Arete, zwyciężyłaś. Wszystko jest na swoim miejscu. Z czwartego miejsca tradycja, jest Maciek, jest pierwsze miejsce dla Arety. Nie wiem, czy to trzeba wiązać te dwa fakty. Chyba nie. To dzięki sile waszych SMS-ów, waszych głosów. Pamiętajcie, każdy SMS to niezmiennie 10 dodanych punktów za każdy wysłany, więc naprawdę warto słuchać, bo niezmiennie od lat nastu kosztuje złoty 23 zł, całkowity koszt. Zapraszamy na stronę internetową Listy z Mocą oczywiście. Tam możecie zobaczyć ostatnie wydanie Listy z Mocą, ale chyba też wszystkie archiwalne. Zapraszamy pod nowy adres.
1: Można głosować na nowej stronie. Przypominamy, adres to na stronie rdn.pl/lista z mocą. Na stronie głównej RDN-u także taki odnośnik się znajduje, a także przez przeglądarkę Google można do tej strony trafić, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy zapoznać się z pełnym notowaniem dzisiejszym i za tydzień zobaczymy, jak to się poukłada. My już się żegnamy. Była to wielka przyjemność z Pawłem spędzić te 3 kwadranse z delikatnym wąsem.
0: I vice versa. Cieszę się bardzo. Zobaczymy, co przyniesie życie. Na pewno będzie lista z mocą za tydzień. A
1: państwa,
0: kto będzie?
1: Jakubiaków trzeba ściągnąć z urlopu, tak myślę.
0: Nie wiem,
1: i tym opromienionym ich uśmiechem i słońcem, to myślę, że tu będzie po prostu wszystko idealnie.
0: Mogą zamienić Szczawnicę na Krynicę, potem na Zakopane i Kołobrzeg. Życzę im odpoczynku, a niech idą.
1: Czyli chcecie mnie tutaj, tak?
0: Oczywiście.
1: No ja dobrze.
0: Trzymał kciuki na nasze najbliższe spotkanie, ale dobrze, zostawiamy was już z dzisiejszymi zwycięzcami. 715 notowania Listy z Mocą, mi się już literki mylą. Gratulujemy raz jeszcze, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Nisko kłania się Maciej tutaj.
1: I Paweł Hajduga. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w przyszłości.
0: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Oksfordzkiego, zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy. To wam pomoże spotkać Chrystusa, powiedział Leon XIV. Prowincja ukraińskich kapucynów został nowym biskupem pomocniczym w Kijowie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce. W Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności. Zaprezentowano na niej dzieła pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewni, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
2: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
3: St. John Henry Newman stands as a shining example.
2: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
1: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700-lecie istnienia. Papież przypomniał, że korzenie tej instytucji są katolickie, a jego patronką jest Najświętsza Maryja Panna. Leon XIV mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji kijowsko-żytomierskiej. Został nim ojciec Serhii Kipa, prowincjał kapucynów na Ukrainie. Do kapłaństwa przygotowywał się w Polsce, w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach otwarto wystawę Święci Patroni Codzienności, Wielcy Święci na nasze czasy. Z okazji 800-lecia śmierci świętego Franciszka pokazano na niej arcydzieła malarstwa pochodzące m.in. ze zbiorów watykańskich. Muzeum w Siedlcach posiada jedyny w Polsce obraz El Greca, Ekstaza świętego Franciszka. W otwarciu wystawy uczestniczył nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filippazzi.
4: Jak widzimy, zgromadzono dzieła najwyższej klasy artystycznej. Zachęcam do zwiedzenia tej ekspozycji, by w ten sposób uczcić 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka. Wystawa rozpoczyna się od stygmatów świętego Franciszka, a kończy obliczem Chrystusa. Wskazuje to na silny związek między Franciszkiem i Panem Jezusem. Nie można zrozumieć Franciszka bez Chrystusa, a Franciszek pomaga nam lepiej zrozumieć, kim jest Chrystus i jak mamy go naśladować.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwa. Tak naprawdę to aloha.
2: Aloha, jeszcze w tych hawajskich rytmach. Jeszcze w hawajskich rytmach. Pani dyrektor, no właśnie, kolejna międzypokoleniowa dyskoteka na bulwarach już za nami. Możemy już chyba powiedzieć, że tego lata Łomża stała się taneczną stolicą regionu?
3: Myślę, że tak, mamy gości z całego regionu. Tak naprawdę wczoraj nawet byli goście z Gdańska. Przyjeżdża Warszawa, Białystok, Kolno, Zambrów. Wszystkie powiaty wokół. No i łomżanie, których coraz więcej jest. No i bijemy rekordy.
2: Bijemy rekordy, bijemy tutaj rekordy. Też potwierdzam, bo widziałam, jak te dyskoteki wyglądają na własne oczy i faktycznie jest tłum.
3: Ale pani redaktor, czuć tam dobrą energię?
2: Czuć.
3: Jeżeli
2: czuć.
3: Chcecie państwo zobaczyć szczęśliwych ludzi, przychodźcie do nas w czwartki na dyskoteki. Chociaż w niedzielę, zakończenie wakacji, mnóstwo szczęśliwych ludzi i słuchajcie, to naprawdę jest nam potrzebne. Ta energia pozytywna, która wpływa na nasze poczucie, na nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i przychodzą całe rodziny i w ten sposób właśnie spędzają wspólnie czas, budują swoje dobre relacje, pozytywne.
2: I dużo młodych ludzi również uczestniczy w tych zabawach.
3: Tak, jak w niedzielę to już był taki rekord młodzieży. Mamy tak wspaniałą młodzież, ona się świetnie bawi. W ogóle ludzie wychodzą z domów i widzimy, że ten świat jest wspaniały. Jest dużo radości, szczęścia i naprawdę tyle tych dyskotek było u nas.
2: Przez całe
3: wakacje.
2: I
3: nic złego się nie wydarzyło. Można bawić się na trzeźwo. Bo wczoraj były drinki.
2: Ale 0%.
3: Ale 0% ozdobione, takie hawajskie i można bawić się. Słuchajcie, naprawdę, alkohol nam nie jest potrzebny do życia.
2: Może to jest właśnie też klucz do tego, żeby tych młodych ludzi trochę wyrwać z domów.
3: No i
2: ale
3: coraz...
2: nie tylko młodych ludzi.
3: Nie, no wszystkich. Więc mamy wszystkie pokolenia, wszystkie osoby u nas mogą się bawić i to, co mnie cieszy najbardziej, to dołączają do nas osoby z niepełnosprawnościami. Czasami jest mnóstwo osób na wózkach z opiekunem i razem tańczą. I to jest coś wspaniałego. Widać, że to jest potrzebne dla nas i że to jest tak naprawdę terapia na naszego ciała, duszy i w ogóle.
2: Ducha.
3: No i ja po takiej dyskotece cały czas mam tyle dobrej energii, i buzia mi się śmieje już po prostu od wczoraj i dzisiaj jeszcze myślę, że parę dni będzie się śmiała.
2: Tak, bo wczoraj te hawajskie rytmy, była też nauka kroku aloha. Czy może pani dyrektor zaprezentuje?
3: Ja. Tak. Także trzeba przychodzić do nas, bo następna dyskoteka też będzie tematyczna do końca września. Będą tematyczne, następna będzie rock i rock and roll. Ale trzecia to będzie Hollywood. Także będą same niespodzianki, przychodźcie, zobaczycie, co my wam szykujemy. No i ostatnia będzie hity polskiej muzyki i zachęcamy do przebrania się za gwiazdę polskiej muzyki.
2: Czyli można gdzieś tam za jakiegoś swojego ulubionego artystę się przebrać.
3: Tak, także to jest coś niesamowitego, że nasi ludzie, nasi mieszkańcy, no i cała okolica może tak się świetnie bawić.
2: Tak, ale ludzie angażują się, bo też często przychodzą właśnie w tych strojach, w ubraniach i też chyba macie jakieś tam konkursy dla tych osób,
3: znaczy,
2: które...
3: ogłosiliśmy
2: nagrody.
3: Taki, tak, konkurs, ale trzeba wrzucić pod naszym postem, który już będzie taki na zakończenie, taki podsumowujący dyskotekę, trzeba wrzucić zdjęcie. Ze ścianki.
2: I powalczyć o nagrodę.
3: I
2: a jakie to są nagrody? Czy to tajemnica?
3: Tajemnica.
2: A myślałam, że może się dowiemy.
3: Aha, to jest na przykład rejs z dyrektorem Mosiru po Narwi. Łódką elektryczną. Albo rowerkiem, albo kajakiem, albo dyskosłup.
2: Także warto się wybrać, zrobić zdjęcie.
3: I rzucić pod postem.
2: Tak, także zachęcamy. Czyli te dyskoteki chyba możemy powiedzieć, że okazały się strzałem w dziesiątkę.
3: Jak najbardziej. Myślę, że tego ludzie potrzebują i już kiedyś wspominałam, że po tym takim, tej pandemii, po tym zamknięciu nas w domach, ludzie się otwierają, wychodzą i myślę, że wracają takie czasy, gdzie bawili się moi rodzice, gdzie my, że nie trzeba było dużo się starać, i organizować, tylko po prostu wychodzili, skrzykiwali się i była dobra zabawa. I u nas
2: nie
3: można po prostu się skrzyknąć.
2: Nie było komunikatorów, żeby się umówić na daną godzinę.
3: Ale ludzie się umieli bawić, ale to wraca, więc skrzykujcie się i przychodźcie do nas.
2: Także bulwary to jest chyba to miejsce.
3: Bulwary ożyły.
2: Wakacje, pani dyrektor, oficjalnie już za nami. MOSiR przez całe lato oczywiście proponował mieszkańcom sporo różnych aktywności. Jak pani podsumowałaby te wakacje?
3: Przede wszystkim one były bardzo pracowite dla naszej całej ekipy, więc ja wszystkim moim ludziom dziękuję. Po prostu jesteście wspaniali, kreatywni i po prostu tak naprawdę to myślę, że większość tych osób to taki ma drugi dom w MOSiRze i każdy coś z siebie daje, robimy burzę mózgów i tu nie ma, że ktoś coś najważniejszy. Jesteśmy wszyscy tacy sami ważni i wszyscy pracujemy na ten nasz wspólny sukces i bardzo wam dziękuję. Jesteście niesamowici. Nie ma chyba lepszej firmy i miejsca, gdzie mogłabym trafić i się tak dobrze czuć z ludźmi.
2: Chciałam zapytać o to, które wydarzenie cieszyło się największym zainteresowaniem, ale chyba tutaj dyskoteki pewnie.
3: Znaczy myślę, że tak, dyskoteki to one są regularnie, cyklicznie, tak. Ale myślę, że takie największe wydarzenia w tym roku, gdzie było kilkanaście tysięcy ludzi, to Dzień Rodziny w maju, Noc Świętojańska i zakończenie wakacji.
2: Więc tak, tutaj frekwencja.
3: Ale to jeszcze nie koniec. Myślę, że pobijemy rekord. 27 września będzie drugi regionalny dzień folkloru Bulwary nad Narwią. Szykujemy niespodzianki. O jednej mogę powiedzieć.
2: Tak, poprosimy.
3: Będzie koncert Adama Struga.
2: O godzinie?
3: 17.
2: 17.
3: I to będzie taki koncert do nogi. I będzie mnóstwo atrakcji, tak jak w poprzednim roku. Trochę się nowości pojawi, ale też cały ten folklor będzie trwał do godziny 22, bo do 19 różne atrakcje, a od 19 do 22 potańcówka ludowa.
2: No tak, bo w tamtym roku również frekwencja dopisała.
3: Tak, w tamtym roku myśmy naprawdę śmiało tłumy i to może ponad kilkanaście tysięcy ludzi przewinęło się przez bulwary. Więc w tym roku też koła gospodyń wiejskich będą serwowały i ciasta, i posiłki, wszystko będzie. I aktywności i zajęcia sportowo-rekreacyjne, będą konie i zwierzęta. No i pojawią się nowe rzeczy, ale musicie przyjść i zobaczyć.
2: Trzeba przyjść i zobaczyć.
3: Będzie się działo i słuchajcie, nie można tego ominąć i zapomnieć, bo jak przyjdziecie, to nie dacie rady potem zapomnieć o tym wydarzeniu.
2: Zostaje w pamięci.
3: Zostaje. I tak naprawdę od godziny 11 będzie trwał Dzień Folkloru i do 22 i cały czas będziecie mogli bawić się, tańczyć i korzystać z różnych atrakcji.
2: Czyli zapisujemy 27?
3: 27 września, ostatnia niedziela września, od godziny 11. Przy okazji tutaj chcę podziękować panu Janowi Kurpiewskiemu, który pozwala nam i udostępnia swoją działkę przy ulicy Żydowskiej, że mogą goście i dyskoteki, i tak samo goście folkloru tam parkować, bo mamy po prostu
2: tych
3: brakuje
2: miejsc,
3: miejsca,
2: parkingowych również brakuje.
3: Ale cała Łomża jest przy takich naszych dużych eventach, to jest cała Łomża zaparkowana.
2: I to, można to zauważyć chociażby w czwartki na przykład.
3: W czwartki widać, a w te wydarzenia już jak Noc Świętojańska czy folklor, to po prostu i cała, z tego co wiem, to cała Łomża, nawet Stary Rynek i Dworna i Giełczyńska, wszystko było zatkane.
2: W zeszłoroczny Dzień Folkloru zaskoczyła was trochę ta frekwencja?
3: Znaczy zaskoczyła, liczyliśmy na to.
2: Czy spodziewaliście się?
3: Znaczy ja się spodziewałam, ale przerosło to moje oczekiwania. Koła gospodyń też były przeszczęśliwe, bo wszystko zostało zjedzone. Więc w tym roku będzie więcej rękodzieła, takich domowych przetworów. Będą miody, kozie sery, wiklina, więc będzie można, bo wiemy z tamtego roku, że brakowało właśnie, bo ludzie chcieli coś kupić takiego, więc będzie więcej stoisk z rękodziełem.
2: Czyli te zapotrzebowanie na rękodzieło też
3: tak,
2: jest.
3: Tak, staramy się spełniać życzenia naszych klientów.
2: Tak,
3: bo ja powtarzam, klient nasz pan.
2: Tak, Mosir stawia nie tylko na sport i dobrą zabawę, ale także na promocję zdrowego stylu życia. I już jutro będzie olimpiada zdrowo i sportowo. Jaki jest program tego wydarzenia?
3: Więc tak, od 10 się zaczyna. Mhm. Jest to w ramach projektu Aktywni w Łomży z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki. To odbędzie się na obiekcie Moje Boisko Orlik przy Katyńskiej 3. I tak, tam czekają na mieszkańców prozdrowotne stacje, analiza składu ciała oraz konsultacje dietetyczne z panią Katarzyną Parzych. Więc aktywnie, zdrowo i będzie można jeszcze profesjonalny będzie sprzęt do badania składu ciała.
2: Taka analiza. Można sobie...
3: Tak,
2: za darmo
3: przychodźcie jutro, koniecznie. Moja ekipa będzie prowadziła zajęcia właśnie te sportowo-rekreacyjne.
2: I jakie to będą zajęcia, co tam będzie?
3: No sportowo-rekreacyjne, pani redaktor.
2: No ale jakie?
3: Dużo.
2: A możemy uchylić rąbka tajemnicy?
3: Na pewno to będą takie rywalizacje i całe rodziny będą angażowane, więc tutaj taki sprzęt typowy do prostych zajęć.
2: Czyli warto przyjść, bo to będzie
3: okazja do wspólnego spędzenia czasu, więc zapraszam
2: aktywnie rodziny
3: z dziećmi. Przychodźcie i będziecie rywalizować ze sobą, a przy okazji skorzystacie z konsultacji. No i będzie też można spróbować jakiejś zdrowej sałatki.
2: No właśnie,
3: albo wygrać, albo będzie można wygrać jakiś gadżet, a ten gadżet będzie na pewno zdrowy.
2: A widziałam tak, że będą zdrowe niespodzianki.
3: Będą zdrowe niespodzianki. Nie chcę tutaj wszystkiego sprzedać. Musicie przyjść i zobaczyć.
2: Wrzesień się rozpoczął, więc tych wydarzeń też będzie dużo, na co już teraz warto zwrócić uwagę.
3: Więc teraz tak, już 7 września startuje Miejska Liga Piłki Nożnej, więc w niedzielę rozpoczynamy sezon. Łomża 2026-2027, oczywiście z Mosirem Łomża. 12 września, 10 PKO bieg charytatywny, więc można by online się zapisywać, więc ten bieg odbędzie się u nas na stadionie. Będziemy liczyć okrążenia 400 metrów i za każde kolejne okrążenie 10 zł na konkretny cel, a tym celem będzie pomoc psychologiczna dla dzieci. Do końca września przedłużamy przystań dobrostań. To są ćwiczenia, które tak naprawdę na zdrowy kręgosłup, relaksujące, poprawiające samopoczucie i możemy spędzić aktywnie czas i pięknie zacząć niedzielę, bo to
2: tutaj
3: one w niedzielę...
2: Tutaj z tych zajęć też dużo osób korzysta.
3: Tak, średnio mamy około 50 osób i to jest w niedzielę o 9 na bulwarach, więc do końca września na prośbę oczywiście uczestników. Myślimy też o zajęciach, bo uczestnicy tych zajęć chcą, żeby one trwały w ogóle cały rok. Więc już jest propozycja.
2: Jest taka możliwość?
3: Tak, propozycja i będziemy organizowali zajęcia na bulwarach ciąg dalszy, więc to będzie do zajęcia typu szybki chód, trucht i to też będzie na bulwarach, żeby wyciągać ludzi z domów, bo regularny wysiłek fizyczny to jest podstawa naszego zdrowia fizycznego, psychicznego, więc musimy się ruszać, musimy budować masę mięśniową, musimy dawać odczuć kościom na ciężar, żeby te kości, nasza kość wbudowywała wapń. Bo jeżeli narząd jest nieużywany, to zanika, także to jest cała prawda.
2: Mieszkańcy Łomży chyba są coraz bardziej świadomi tego aktywnego trybu życia.
3: Myślę,
2: patrząc na te zainteresowania takimi
3: wydarzeniami. Tak, ale ja myślę, że to jeszcze za mało, bo my mamy dużo miejsca tam na bulwarach. Na takie ćwiczenia to mogło być i 100, i 150 osób, także przychodźcie Państwo, bo w ogóle ćwiczenia rozciągające są niezwykle ważne też dla naszej postawy, wyrazu twarzy, bo gdzieś powstaliśmy z dwóch komórek, jesteśmy jednością i jeżeli coś nam gdzieś szwankuje w jednym miejscu, naciąga w drugim i po prostu dbajmy o to, bo to jest niezwykle ważne. Także wspomniałam o tych dyskotekach, które będą do końca września i tak jak w tamtym roku będziemy organizowali też ciąg dalszy na jesieni. To będą ogniska i śpiewanie przy ognisku. Także już to można się szykować. Może zahaczę troszeczkę o październik, bo warto już się tym zainteresować. Tak. Słuchajcie, pierwsze takie wydarzenie w Łomży. 11 października organizuje to Fundacja Pauliny Smugarzewskiej. My jesteśmy partnerem i to będzie Łomża Cross Challenge. Więc będziemy mieć swojego takiego challenge'a i to odbędzie się na stadionie w Łomży. To jest bieg połączony z 7 stacjami siłowo-funkcjonalnymi i można wystartować pojedynczo lub w duecie, nieważne ile masz lat. Trzeba dorosłym być, ale bez względu na to, ile lat się trenuje, czy ktoś zaczyna, można wziąć udział i spróbować pokonać samego siebie, bo to jest naprawdę bardzo istotne dla nas. Ja wspominam takie momenty, kiedy przebiegłam półmaraton. Nie było łatwo, ale jak już dobiegłam i sobie usiadłam i pomyślałam sobie, zrobiłaś to, bo to była najtrudniejsza trasa na Podlasiu. Z Łomży, ze Starego Rynku do Rybna i z powrotem i wbieg pod Woziwodzką na koniec usiadłam i myślę sobie, już możesz wszystko.
2: To był trud, ale opłacało
3: Więc
2: się.
3: Warto pokonywać swoje granice. Ja zachęcam cały czas zachęcam do sportu, do wysiłku fizycznego, bo to jest moje jedyne uzależnienie, właśnie sport.
2: Także jesień będzie aktywna.
3: Tak, jeszcze będzie w październiku 8 turniej Łomża gra w bóle. I to też będzie ostatnia impreza z projektu Aktywni w Łomży, bo my mieliśmy takich 5 imprez, napisaliśmy projekt, dostaliśmy dofinansowanie i to będzie ostatnia impreza z tego projektu i to odbędzie się na boisku plażowym na Orliku, więc już przygotowujcie się. I oczywiście jesienią wracają wieczory saunowe, wieczory relaksacyjne. No i ruszyły też zapisy do Miejskiej Ligi Koszykówki MOSiR Łomża. Więc. Także nasz program jest bogaty. Dużo mamy pracy, ale jeszcze więcej mamy satysfakcji i radości z tego. No i nie wiem, czy już mówiłam, że wracają zajęcia Aktywna Szkoła dla klas 1 i 3. Zapraszam dzieciaki w poniedziałek od 16 ogólnorozwojowe gry i zabawy, a w soboty o 18 piłka nożna. Także tutaj taki jest kalendarz. A co my jeszcze wymyślimy, to my sami nie wiemy. I w tej chwili to zapraszam Państwa jeszcze do korzystania z naszych usług. Nasze obiekty otwarte są tak jak przed wakacjami. Jest piękna pogoda, przychodźcie do portu, korzystajcie z naszego sprzętu, pływajcie łódkami, kajakami, rowerkami, deskami, bo to jest ostatni czas, kiedy jeszcze ta pogoda nas rozpieszcza, więc korzystajmy. No oczywiście i letni park zabaw, i mobilne boisko do koszykówki 3x3, i park wodny, i park, i pływalnia na Niemcewicza wraca, też będzie otwarta, więc korzystajcie, bo jest piękna pogoda i no wrzesień ma być piękny.
2: Tak, więc tych propozycji jest wiele, też dla tych starszych, ale i młodszych, na pewno z pewnością każdy coś znajdzie dla siebie, więc przypomnijmy raz jeszcze pani dyrektor, bo już jutro odbędzie się olimpiada zdrowo i sportowo. Od 10.
3: Od 10 spotykamy się na Katyńskiej 3, moje boisko Orlik. Przybywajcie, ja też tam będę.
2: Także będziemy się mogli zobaczyć jutro na Orliku. Pani dyrektor, już dzisiaj za kilka godzin, jak pani dyrektor zapewne też widziała. Trwają ostatnie przygotowania do kolejnej edycji festiwalu Iskra Nadziei. Na scenie wystąpi Kamil Bednarek. Będzie pani?
3: Oczywiście. Uwielbiam Kamila. I to nie będzie mój pierwszy koncert, na którym będę u Kamila. Miałam okazję poznać go osobiście w Rzeszowie, jeszcze jak byłam posłem. Niesamowity człowiek, taki normalny człowiek, ludzki, czuć dobrą energię, jest radosny, pozytywny, no i takich ludzi nam potrzeba.
2: Także dzisiaj również wieczorem tak będzie. A jakieś ulubione utwory?
3: No są dwa.
2: Jakie?
3: List i Cisza. I mam nadzieję, że to dzisiaj usłyszę.
2: Ja również mam taką nadzieję, bo przyznam szczerze, że to też są moje ulubione utwory Kamila Bednarka, także gorąco na to liczę. No i oczywiście zapraszamy nie tylko na wydarzenia Mosiru, ale również na dzisiejszy koncert. Odbędzie również transmitowany u nas na naszych portalach społecznościowych i dzisiaj chyba tutaj stawiamy kropkę.
3: Tak, ale ja muszę jeszcze podziękować Radio Nadzieja i że ta iskra działa i że organizujecie takie wspaniałe koncerty. I mówię to i mam gęsią skórkę. To jest niesamowite. I dobieracie takich artystów, którzy dają nam właśnie wiarę i nadzieję. I te ich piosenki mają taką treść. Taką, znów mam gęsią skórkę. I właśnie o to chodzi w życiu. Także przychodźcie do Radia Nadzieja, przychodźcie na koncert i przychodźcie do nas, bo u nas jest mnóstwo szczęśliwych ludzi. Można się zarazić.
2: Miło słyszeć takie słowa oczywiście i tak, też Iskra Nadziei łączy pokolenia. Tutaj możemy zdecydowanie.
3: Tak, także mamy dużo wspólnego.
2: Tak, i dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, Bernadeta Krynicka, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Życzę państwu miłego piątku, w ogóle całego weekendu i przybywajcie do nas na obiekty. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: I zgodnie z planem naszym pierwszym gościem w poranku 7:09 jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: W fabryce produkującej drony w Skarżysku Kamiennej doszło do podpalenia. Przypadek to nie był. Wcześniej była próba wysadzenia torów, balony, które pojawiają się na naszym terytorium, dezinformacja w sieci. Rosja, panie profesorze, pozwala sobie coraz śmielej igrać z Polską?
2: Nie tylko z Polską, dlatego że tak naprawdę skupiamy się na Skarżysku, a wcześniej mieliśmy tak naprawdę w ciągu 24 godzin jeszcze taką samą próbę, niestety też skuteczną w przypadku Lublina. Potem, jeżeli popatrzymy na Niemcy, to mamy ogromną serię, bo znowu znaleziono jakieś ładunki różnych wśród różnych struktur energetycznych, wśród kryzysowych różnych elementów, i to jest bardzo niepokojące, bo rzeczywiście Niemcy mają tutaj całą serię działań. To wszystko wskazuje na to, że Rosja niestety, ale realizuje swój cel, zresztą długofalowy cel, jakim jest destabilizacja Europy w trakcie, kiedy sama przystępuje do najwyraźniej działań coraz bardziej agresywnych wobec Ukrainy. I to jest taki element skoku do przodu w przypadku Federacji Rosyjskiej. Będziemy musieli być świadomi tego, że takich działań będzie coraz więcej. Zobaczymy tylko, na ile nam się uda likwidować takie wydarzenia, powiedzmy, na starcie. A w wielu przypadkach właśnie wykorzystywanie takich różnych no-name'ów okaże się skuteczne.
1: Bo Niemcy chyba tego sabotażu za sabotażem też się nie spodziewali.
2: Nie, absolutnie. Widać było wyraźnie, że te procedury nasze i procedury niemieckie, procedury wielu innych krajów, owszem, są bardzo skuteczne, ale tylko na pewnym etapie. Tak naprawdę my powinniśmy podnieść procedury bezpieczeństwa, nasze przepisy, nasze alerty co najmniej o jeden stopień, by jeszcze więcej działań umożliwić służbom, no ale to z kolei wiąże się z ograniczeniami dla ludzi i też nie jest wygodne. Myślę, że o to właśnie chodzi tutaj w Federacji Rosyjskiej, to znaczy za każdym razem Rosjanie ustami swoich ambasadorów mówią, no a dowody, że to my. No i tutaj sytuacja jest taka, że na przykład Niemcy zatrzymują osoby, które doprowadziły do tej sytuacji w Lipsku i tych dronów, które tam miały zniszczyć ukraiński samolot transportowy. Niemcy twierdzą, no to jest to Rosja. Rosja mówi, gdzie dowody? No i teraz sytuacja jest taka, że najwyraźniej w przypadku Niemiec to jest już bardzo agresywne działanie na te wybory landowe najbliższe. W przypadku Polski to jest po prostu próba takiej destabilizacji wewnętrznej, bo w większości przypadków, jeżeli dokonuje się takich działań, no to dokonuje się niestety rękami różnych osób narodowości, między innymi ukraińskiej, zawerbowanych w taki czy inny sposób. Przy okazji jeszcze próbując pobudzać te skrajne relacje pomiędzy Polakami a Ukraińcami i dawać paliwo dla prawej strony.
1: No a niestety, Rosji udaje się wprowadzić ten destabilizacyjny chaos?
2: Znaczy, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje. Wystarczy popatrzeć na tą ilość różnego rodzaju aktów agresji, na te ataki na osoby mówiące z akcentem rosyjskim lub też mówiące po ukraińsku, na te działania i licytacje, no znowu też różnych przywódców partii politycznych, co to oni nie zrobią, jak dojdą do władzy, no to wszystko jest idealne paliwo. Rosjanie tak naprawdę z jednej strony właśnie wrzucają takie drobne działania sabotażowe, a z drugiej przede wszystkim podbijają sferę informacyjną, I tam osiągają naprawdę już bardzo duże efekty. Można powiedzieć, że narzucili Polsce tą narrację, skrajną narrację ukraińską i tutaj Ukraina też z błędami swoich polityków, ale przegrała bardzo mocno, bo ta agenda, która była antyrosyjska i proukraińska, która po ataku Rosjan zadziałała, no ona została bardzo skutecznie przez Rosję i przez błędy rozbuntowana.
1: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował kilkanaście godzin temu, że podjęto decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. I to jest, panie profesorze, tylko informacja czy aż informacja?
2: Nie, to jest po prostu naturalny element zabezpieczenia ze względu właśnie na potencjalne zagrożenia, które dostajemy, możliwości sabotażu, możliwości znowu przelotu jakichś dronów i tak dalej. Więc to jest sygnał dla nas, dla obywateli, można powiedzieć, teoretycznie powinien być uspokajający, choć no, my odbieramy to trochę inaczej. Sygnał na kierunku Rosji, Białorusi jest jasny, że my wiemy i przygotowujemy się do tego. Ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz, bo mówimy, skupiamy się na tym, co powiedział Kosiniak-Kamysz, ale pamiętajmy też, że jednocześnie z tą decyzją podjęto decyzję o tym, żeby cały pas graniczny Polski, ten, który jest chroniony przez naszą Straż Graniczną, żeby tam wprowadzić całkowity zakaz lotu jakichkolwiek dronów, jakichkolwiek urządzeń do wysokości 3 kilometrów. I to też jest ważne ze względu na to takie próbę czyszczenia tego obszaru na wypadek działania Federacji Rosyjskiej. Więc to jest kilka rzeczy, które są ze sobą połączone i które są takimi sygnałami najwyraźniej w kierunku Rosji, że jeżeli próbujecie teraz zmontować jakąś prowokację, to my już przygotowujemy się do tego i nie będzie tak łatwo.
1: Rosja cały czas ma poczucie, że to oni rozdają karty?
2: Rosja zawsze ma poczucie, że to oni rozdają karty, dlatego że rosyjska polityka opiera się na sile i zawsze się opierała na sile. I w tym przypadku tak naprawdę jest to naturalny element prowadzenia wojny. My rozumiemy wojnę jako to, co się dzieje na Ukrainie, jako czołgi, jako drony, rakiety balistyczne. Dla Rosji to jest jeden z elementów. Dezinformacja, sabotaż, wszelkie działania, powiedzmy, nawet niekinetyczne, są po prostu częścią działań wojennych, całej takiej struktury, tej wojny zrównoważonej. I tak naprawdę dzisiaj dla Rosji trwa permanentny konflikt z NATO, które wzmacnia Ukrainę i tak naprawdę z punktu widzenia Rosji walczy z Rosją poprzez proxy w Ukrainie. Więc my jesteśmy w obszarze pokoju. Rosja, patrząc na całą ten wschodni, na zachodni z jej punktu widzenia obszar, jest w stanie wojny, może nie do końca kinetycznej, no ale sabotaże, podkładanie ładunków, eksplozje, niszczenie infrastruktury krytycznej, no to już jest wojna.
1: Panie profesorze, coraz więcej samorządów można zauważyć, że podaje oficjalne informacje o miejscach schronienia. W kontekście tym, w którym właśnie teraz rozmawiamy, to jest odrabianie pracy domowej i tego, co było zaniedbane przez lata, bo już niejednokrotnie o tym mówiliśmy. Czy to jest coś niepokojącego?
2: Powiem tak, to jest zaniedbanie dziesięcioleci, nawet nie lat. I oczywiście dobrze jest, że odrabiamy tą lekcję, że mówimy już o miejscach schronień wstępnie z oznakowaniem i innymi rzeczami, jeszcze kiepską. Jak te schronienia są, takie są. Bardzo często one są improwizowane, ale świadomość społeczna powinna być, bo tak naprawdę, kiedy się buduje obronę cywilną, Buduje się ją w czasach pokoju na wypadek wojny. Kiedy pojawia się jakiekolwiek zagrożenie, my już nie mamy czasu budować obrony cywilnej. Wtedy albo ją mamy i mamy świadomość społeczeństwa, co powoduje, że potencjalne zagrożenia nie niosą za sobą bardzo wielu ofiar lub też my jesteśmy w stanie szybko reagować, albo następuje tragedia, panika i przeciwnik uzyskuje to, co chce. Więc uważam, że wskazywanie miejsc, tłumaczenie, nawet dalsze działania w celu utrwalenia ludziom reakcji w przypadku syren, to są wszystko jak najbardziej pozytywne rzeczy, bo one po prostu uczą nas reagowania w sytuacjach kryzysowych. A kryzysowe sytuacje mogą być różne. Naprawdę niekoniecznie to musi być tylko i wyłącznie, powiedzmy, jakaś rakieta czy jakieś inne ataki ze strony Federacji Rosyjskiej.
1: A my jako społeczeństwo jeszcze wiele nauczyć się musimy.
2: Oj, bardzo wiele.
1: Albo tak naprawdę nauczyć się od podstaw.
2: Czy myśmy w ogóle zapomnieli o tym, że istnieją jakiekolwiek zagrożenia? Rzeczywiście, kiedy rozpadł się ten system dwubiegunowy, politycy z lubością sprzedali świat, który jest bezpieczny pod ich rządami, w którym nic się nie dzieje, w którym, prawda, macie bogacić się, macie wydawać pieniądze, macie się niczym nie przejmować. No, to jest miłe, bo to dla społeczeństwa jest bardzo miłe zawsze, ale to jest bardzo złudne, ponieważ nawet jeżeli popatrzymy na pogodę, na zmiany pogodowe, które są, na różne anomalie, to my powinniśmy przygotowywać się do różnych zagrożeń. Jeżeli nauczymy się, jeżeli zbudujemy obronę cywilną, przecież obrona cywilna jest po to, by pomóc służbom, a w momencie, kiedy zaczyna się wojna, czy jakiekolwiek inne zagrożenia są duże, cywilna idzie na pierwszy ogień, tak naprawdę wtedy nie ma czasu, a służby, które zawsze mamy przy sobie, one mają też zupełnie inne zadania. Więc świadomość tego, co robić, ilość osoby, które są przeszkolone, świadomość społeczeństwa, że to wszystko będzie działać, obniża próg paniki i poczucia zagrożenia, a to buduje odporne społeczeństwo, które jest mniej wrażliwe na wszelkie działania tej dywersji ideologicznej, nazwijmy to tak.
1: I o tym wszystkim mówił profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Bardzo dziękuję za te wszystkie analizy.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: I na łączach jest z nami już kolejny gość, Dariusz Piątkowski, były minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zanim przejdziemy do tematów edukacyjnych, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował kilkanaście godzin temu, że podjęto decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zacytuję, ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. To jest testowanie przez Rosję, czy już poważne zagrożenie?
2: O tym zagrożeniu mówi się od dłuższego czasu. To są nie tylko incydenty powietrzne, nie tylko wlatujące drony, inne statki powietrzne, samoloty naruszające bądź zbliżające się do przestrzeni powietrznej naszego kraju, ale także akty sabotażu, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy. Można powiedzieć, że taka wojna hybrydowa z Rosją trwa już od dłuższego czasu.
1: Tylko że ostatnie dwa pożary, które wybuchły w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie, obie firmy związane z przemysłem zbrojeniowym, no to chyba robi się poważniej niż do tej pory.
2: Oczywiście, że tak. To już od dłuższego czasu tak naprawdę obiekty strategiczne, nie tylko związane czysto z wojskowością, ale chociażby, nie wiem, związane z energetyką i inne, z wodociągami, inne strategiczne miejsca, które mogą być obiektem sabotażu, powinny być pod szczególną ochroną naszych służb.
1: A jakie powinno być stanowisko Polski w takich sytuacjach, konkretne stanowisko?
2: No my mamy przede wszystkim zabezpieczyć to, co możemy zrobić własnymi siłami, czyli z jednej strony, tak jak mówiłem, zabezpieczać te miejsca, które są strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, które mogą być groźne dla społeczeństwa, ale i także powinniśmy koordynować nasze działania z naszymi sojusznikami, bo przecież ten problem dotyczy nie tylko i wyłącznie Polski i te działania muszą być podobne, czy w Niemczech, czy na Słowacji, czy w Czechach czy w Rumunii, gdzie zdarzają się podobne sytuacje.
1: Premier Litwy też apeluje o większą mobilizację.
2: No, państwa nadbałtyckie czują się szczególnie zagrożone. Wielu ekspertów wojskowych twierdzi, że gdyby w ogóle doszło do ataku, ewentualnego ataku Rosji na któryś z krajów NATO, to państwa bałtyckie mogą być tym kierunkiem, w którym ta agresja by się właśnie pojawiła.
1: Rosja wizerunkowo wygrywa te akty sabotażu?
2: Rosja próbuje odpowiadać na działania państw zachodnich, które chociażby dotyczą ich floty cieni, zajmowanie kolejnych statków, dzięki którym Rosja miała blokadę eksportu ropy. Na razie, jak widać, nie chce konfliktu otwartego, próbuje więc poprzez akty sabotażu wzbudzać strach, niepokój i osłabiać ten spokój w sposób moralny w państwach zachodu.
1: A w Polsce to się udaje? My jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zatroskani, przerażeni tym, co się dzieje? Czy podchodzimy do tego z dystansem?
2: Być może dotąd jeszcze nie, ponieważ te akty sabotażu na razie nie dotknęły osób fizycznych, nie było ofiar śmiertelnych. Natomiast zwiększająca się liczba tego typu ataków może zmienić nieco nastrój, tak jak zmienia się nastrój chociażby w sprawie wojny na Ukrainie.
1: Zajrzyjmy teraz w głąb Prawa i Sprawiedliwości. Nie tęskno jest wam za

0: dla Polaków i dla przyszłości Polski niekorzystne. Odejście części polityków z Prawa i Sprawiedliwości utrudnia zwycięstwo w wyborach i z tego powodu jest to po prostu niedobre.
1: Jaka jest teraz przyszłość Prawa i Sprawiedliwości po tym podziale z poparciem na poziomie 17%?
0: Jest to kilku, zależy od sondaży. Ostatecznym sondażem zawsze są wybory parlamentarne, do których mamy troszkę ponad rok. Naszym zadaniem jest w tej chwili pokazanie, że tak jak w poprzednich wyborach mamy program wyborczy, który niedługo będzie prezentowany, dalsza aktywność, zgłaszanie propozycji ustaw, rozmowy z Polakami i spokojne przygotowywanie się do wyborów.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus też przedstawia swoje propozycje. Obserwujecie je? Będą lepsze?
0: Nie wiem, czy będą lepsze. Myślę, że w wielu sprawach będą podobne, bądź niewiele się różniły. Proszę pamiętać, że to są politycy, którzy przez wiele lat funkcjonowali w Prawie i Sprawiedliwości, razem z nami tworzyli program, rząd. Nie spodziewam się, żeby były to propozycje jakieś diametralnie różne od tego, co mówi Prawo i Sprawiedliwość.
1: Ten rozłam był z klasą, jeśli tak można to nazwać? Odbył się z klasą?
0: To pewnie różnie wyglądał w przypadku różnych osób. Niektórym puściły emocje, nerwy i niepotrzebnie dawali temu wyraz także publicznie.
1: Panie pośle, tak jak wspominałam na początku, jest pan byłym ministrem edukacji i nauki, więc nowy rok szkolny za nami, tydzień wędrówek do szkoły również i porannego wstawania. W życie wchodzi nowa reforma, kompas jutra. Dzięki temu szkoła ma być bardziej nowoczesna i praktyczna. Polskiej szkole brakuje praktyczności i nowoczesności?
0: Nie wiem, co rozumieć przez nowoczesność. To w dużej mierze zależy chociażby od tego, jak pracują nauczyciele z uczniami, jak wyposażona jest szkoła. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że wyposażono choćby pracownie techniczne w ramach programu Laboratorium Plus, w ramach którego wszystkie szkoły podstawowe mogły zakupić sprzęt, wyposażenie do pracowni technicznych i tam dostosować te zajęcia do wymagań współczesności. Wiem, że zabezpieczyliśmy także środki w KPO, chociażby na zakup laptopów dla nauczycieli, co zostało zrealizowane przez obecny rząd. A więc taki postęp technologiczny, techniczny w szkołach się odbywa. Jeśli chodzi o nowoczesność co do sposobu prowadzenia zajęć, to zależy tak naprawdę, powinno przede wszystkim zależeć od nauczyciela i od tego, jakimi metodami pracuje. Czasami powinien być to zwykły wykład, czasem rozmowa z nauczycielami, z uczniami, przepraszam bardzo, czasami jakieś inne działania eksperymentalne, czy praca projektowa, czy doświadczenia, ale to nauczyciel powinien o tym decydować. Natomiast teraz ta reforma wprowadzona przez ekipę Donalda Tuska zmusza nauczycieli do tego, aby pracowali metodą projektu w każdej szkole, w każdej klasie, z każdym typem ucznia, bez względu na to, czy oni są do tego przygotowani, czy też nie. Nadal niestety zabrania się nauczycielom oceniania prac domowych, co wskazywaliśmy nie tylko my jako politycy, ale także nauczyciele, rodzice, eksperci, że bardzo mocno osłabia mobilizację uczniów do systematycznej pracy. Jest jednym z poważniejszych błędów, z którego niestety ta ekipa się nie wycofała.
1: A szkoły potrzebują kolejnej reformy, czy jednak stabilizacji?
0: Uważam, że zdecydowanie stabilizacji, na to narzekają nauczyciele od wielu lat, że co kilka lat mamy gruntowną zmianę, rewolucję wręcz w oświacie, a o tej rewolucji mówi przecież pani Nowacka. Ona nie jest potrzebna. Czasami jest to powrót do rozwiązań, które już poprzednio były krytykowane za pierwszych rządów Tuska. Mam tu na myśli chociażby wprowadzenie przyrody, czyli przedmiotu, który ma łączyć w sobie lekcje geografii i biologii w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Już wtedy i dzisiaj duża część nauczycieli tych przedmiotów wskazywała, że to będzie oznaczało po prostu obniżenie poziomu nauczania, bo biolog nie jest niestety jednocześnie dobrym geografem i odwrotnie.
1: Edukacja zdrowotna miała być nieobowiązkowa, ale jest jednak obowiązkowa od września, ale bez tego modułu zdrowia seksualnego w takiej formie to chyba już się przyjmie.
0: To niestety Pani minister Nowacka wbrew woli rodziców na siłę forsuje przedmiot, który budził wiele wątpliwości. Przypomnę, że ponad 70% rodziców w poprzednim roku szkolnym, gdy była możliwość wyboru, nie chciała, aby ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z tego przedmiotu. My

0: Zaskarżyliśmy tę decyzję pani minister. Ta decyzja zresztą pokazała, że poprzednia możliwość wyboru przez rodziców była tylko i wyłącznie zagraniem politycznym, przedwyborczym. Przypomnę, związane było to z zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wówczas Donald Tusk wbrew pani Nowackiej zdecydował, że będzie to przedmiot nieobowiązkowy po to, aby nie tracić wyborców. Teraz uznał, że nie ma takiej potrzeby, wybory są aż za rok, ludzie zapomną i stąd powrócił pomysł przymusowych zajęć z edukacji zdrowotnej. Dlaczego ten przedmiot zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego? Ponieważ są tam treści, nie wszystkie oczywiście, ale treści niektóre dotyczące nie tylko zdrowia seksualnego, jak to się określa, ale także część zapisów dotyczących tego modułu dotyczącego zdrowia psychicznego czy społecznego, które wydaje nam się, że są antyrodzinne. Na to wskazują także organizacje pozarządowe, mówiąc o tym, że pani minister po raz kolejny po prostu łamie prawo, bo nie dość, że ustawa zasadnicza, konstytucja mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, o szczególnej ochronie małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa, to ta tematyka w przedmiocie prawie jest nieporuszana. W szkole podstawowej praktycznie pojęcie małżeństwa się nie pojawia, w szkole ponadpodstawowej chyba dwukrotnie, a jeżeli już się ono pojawia, to często w kontekście innych związków stawia się na równi związki wszelkiego rodzaju, bądź brak związku, bądź rozstanie się jako równowarte małżeństwo, a przecież konstytucja czy ustawa, na którą powołuje się pani minister w jednym z rozporządzeń, to znaczy ustawa o wychowaniu, o planowaniu rodziny, wyraźnie wskazuje na to, że jeżeli przedmiot będzie dotykał tej tematyki, to ma obowiązek promowania małżeństwa, rodziny, macierzyństwa. Tak działo się w przedmiocie, który dotąd dotyczył tej intymnej sfery życia człowieka. Mam tu na myśli przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. Został on zlikwidowany, a zamiast niego pojawia się właśnie ten komponent seksualny. I to dlatego zaskarżamy ten przedmiot do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale warto czy to przypomnieć, coś konkretnego wniesie, przyniesie, bo chyba mleko już się rozlało.
0: Niestety tak. W tym roku i do czasu, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, to dziś nazywana Koalicją Obywatelską wraz z przystawkami, no to niestety raczej nic to nie zmieni. Natomiast na pewno, jeżeli zmieni się władza, to trzeba będzie tę sytuację zmienić. Przypomnę, że większość treści tego przedmiotu, edukacja zdrowotna, dotąd znajdowała się na innych przedmiotach. Nie wiem, zagadnienia dotyczące choćby edukacji medialnej, głównie na języku polskim, sprawy związane ze zdrowiem w dużej mierze na biologii, czy lekcja WF-u, gdzie nauczyciele mieli obowiązek mówienia chociażby o tak zwanym zdrowym odżywianiu, czy zdrowym trybie życia, i czy w ogóle o pożytkach z ruchu, jakie niosą dla człowieka. A więc to nie było tak, że przedmiot, o którym w tej chwili dyskutujemy, przynosi zupełnie nowe treści, jest to jakiś wspaniały wymysł tej ekipy, tylko doszło do skumulowania wielu treści w jednym przedmiocie, dodano troszkę innych, a najwięcej kontrowersji budzi ta część dotycząca życia społecznego, życia seksualnego. Ja tylko może dodam na koniec, jeśli chodzi o ten przedmiot, że z punktu widzenia przyszłości państwa, gdy mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem demograficznym, państwo powinno promować rodzinę, macierzyństwo, małżeństwo jako trwały związek, który zapewnia najlepsze warunki do wychowania dziecka, a niestety w przedmiocie edukacja zdrowotna tego absolutnie nie widać, a momentami wręcz jest gorzej, bo mówi się bardziej o kłopotach z tym związanych. Proszę sobie wyobrazić, czy chociażby w programie dla szkoły ponadpodstawowej, gdy mówi się rzadko o ciąży, to mówi się o tym w kontekście zagrożenia psychicznego i wymienia się choćby depresję w ciąży czy depresję poporodową jako jedyne przykłady chorób czy zagrożeń psychicznych, które dotyczą tej sytuacji. To na pewno nie zachęca młodego człowieka do zawierania związku czy do posiadania dzieci, a budzi tylko dodatkowe lęki. Jest to wbrew ustawie, jak mówiłem, ale i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Dlatego jesteśmy przeciwko przedmiotowi w takim kształcie i dlatego złożyliśmy wniosek.